SK daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

0: Wędka się kręci, gdy wspominam czasy. Dla falu nie kasy. Wracam do wspomnień, nie zmieniłbym trasy. Lepiej zapnij pasy.
1: SK Szczecin.

0: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
1: Po raz pierwszy dzisiaj Krzysztof Baziuniak. 15 stopni Celsjusza wskazują teraz termometry w Szczecinie. W najcieplejszym momencie dnia mamy zobaczyć 22 kreski na plusie. Za kilka minut zacznie budzić nas wschód słońca. Kierowcy, wyzwolnijcie teraz w rejonie Bramy Portowej, na Wyszyńskiego, Gdańskiej oraz na Energetyków.
0: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
2: Jest 6, to jest SK News. Jakub Krzyżak. Uroczystości rocznicowe i mocne słowa prezydenta. Dziś 1 września na Westerplatte trwają obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. W uroczystościach biorą udział prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk. Równo o 4:45 zawyły syreny alarmowe. To właśnie wtedy 87 lat temu z niemieckiego pancernika Schleswig-Holstein padły pierwsze strzały w kierunku wojskowej składnicy tranzytowej. Na miejscu zapalono znicz pokoju i odczytano apel pamięci. W swoim przemówieniu Karol Nawrocki mówił, że istnieje prawda o II wojnie światowej, która jest słabo słyszalna u naszych zachodnich sąsiadów w Berlinie.
3: Prawdziwa, twarda, sojusznicza deklaracja wobec Polski wymaga tego, aby nasi sojusznicy z Berlina i nasi sąsiedzi wypłacili nam zadośćuczynienie, które Polska przekaże na polskie siły zbrojne, na polski przemysł zbrojeniowy, żebyśmy nie musieli brać zachodnich kredytów, abyśmy dostali to, co nam się należy.
2: Na Westerplatte jest prezydent, premier i szef MON. W Wieluniu jest zaś marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Na stacjach paliw znów drożej. Wygasł dwutygodniowy rządowy program osłonowy ceny paliwa niżej. Ceny poszły w górę nawet o złotówkę. Ostatnie dwa tygodnie pakietu CPN kosztowały budżet państwa około 500 000 000 zł. Iga Świątek w nocy awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Więcej o tym i o zmaganiach Polaków na światowym poziomie w newsach sportowych za pół godziny.
4: SK Szczecin News.
1: Krzysztof Baziuniak. Wymienili endoprotezę stawu skokowego. To pierwsza taka operacja w Polsce. Dokonali tego lekarze ze Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie, Zdunowie. Pani Irena, pacjentka, od lat walczyła z bólem w stawach skokowych. Wtedy lekarze zdecydowali się na nowatorską metodę.
5: W tym momencie ci pacjenci mogą korzystać z zabiegu, który pozwala na zachowanie protezy. Nowej protezy, która zastąpi powstałe problemy.
1: Mówi ortopeda dr Piotr Wieczorek. Pacjentka czuje się dobrze. Tramwaje linii 11 i 12 wróciły na swoje stałe trasy. Oznacza to, że dojedziemy nimi do Pętli Pomorzany.
6: Jankę, Kama i Wiktor w Radiu SK.
7: Godzina 6, witamy! Dzisiaj ponownie ruszają szkoły, a my zaczynamy zajęcia z porannego wstawania.
8: Dzień dobry, ja chciałbym zgłosić coś. No. Chciałbym zgłosić brak stroju i nieprzygotowanie.
9: No. Z pierwszego dnia ma obniżoną ocenę z zachowania. No.
7: Na starcie od razu.
8: To nie zgłaszam,
9: Proszę panią!
7: A Jankę mi kopie pod ławką.
9: Słuchajcie, działacie, czy chcecie zgłosić nieprzygotowanie? Dajcie znać, eskowy messenger czeka, dzwońcie 664-402-302.
7: Można też gadać do messengera, tam jest taki mikrofonik. Taki.
9: No nie słucha, no mówię i nie słucha, no.
10: Wujek Jankes się odezwał w środku we mnie. Szkoda, że Kama nie zgłosiła braku stroju.
9: Pała, siadaj.
7: To się da nadrobić.

0: kolanach ma radość pod powieką.
1: Fajnie, nie? Tak z samego rana.
2: Ciekawe, czy tylko pod dwiema powiekami, czy tylko pod jedną?
3: To zależy, czy ma śpiocha dużego tutaj, czy w obu.
1: Tutaj SK. Jak wyglądacie w lustrze, sprawdźcie z samego rana.
2: Tutaj SK, 9 minut po godzinie 6. Pytamy was z samego rana, 1 września, jak z waszym przygotowaniem, tudzież nie przygotowaniem.
3: No właśnie, można zgłaszać nieprzygotowanie, można zgłaszać brak stroju, co szczerze mówiąc o godzinie 6.09 bym naprawdę zrozumiała.
1: Cały czas kama czekamy.
2: Zawsze można wziąć kropkę. Przypominamy wszystkim oczywiście obecnym na sali, że mamy 3 kropki w ciągu roku, możemy zgłaszać.
1: Tak.

0: Zgłaszam zdecydowane nieprzygotowanie do piątku najlepiej.
1: A Jadzia zgłasza przygotowanie czy nie
2: przygotowanie? Przygotowana jestem.
1: No i pięknie. Jako jedyna.

0: Przedłużamy to lato cały czas. Gibbs, Ego i For Money. 17 po 6.
1: To już, tak? No Jadzia jest.
2: Jestem. Poranny? Obecna. Pracowanie.
3: Obecna, przygotowana, jak nie my.
1: To niesamowite w ogóle. No, pięknie wyglądasz w stroju galowym dzisiaj, pani Jadzia. No i przeglądamy
3: czarna
1: na galowo.
3: Spódniczkę.
1: Na galowo przeglądamy oczywiście prasę. Prasujemy, patrzymy, słuchamy, rozglądamy się, informujemy.
0: Mówiliśmy już o tym, że Krzysztof Stanowski, czyli szef kanału Zero, stracił prawo jazdy. Jechał trochę za szybko w zabudowanym na końcu pewnej wioski, gdzie stała policja i go złapała. No i teraz posypuje głowę popiołem. Ustosunkował się do tego wydarzenia.
1: W jaki sposób?
0: Udzielił krótkiej wypowiedzi i mówi tak. Mogę być nazywany debilem, bo źle zrobiłem. Koniec cytatu.
2: Ale po co tak ostro? Wystarczy powiedzieć pirat.
0: Mogę być nazywany piratem?
2: No.
0: Źle zrobiłem.
2: Źle zrobiłem.
3: Z kolei Maja Rutkowski w czerwonym kostiumie kąpielowym uciekała przed wielkimi falami podczas wakacji. Bo jeszcze wczoraj wakacje były, tak tylko przypominam. No i wiadomo, że przecież jak się nie pokaże na Instagramie, to się nie liczy. Więc pokazała.
0: No piękny ten strój taki czerwony, no.
2: Całe szczęście, że w czerwonym. Czerwony zawsze szybszy.
3: Dobrze, że Krzysztof Stanowski nie ma czerwonego samochodu.
4: Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
3: Ale widziałam, że rower kupił.
2: Też czerwony?
0: Nie, też czarny. Nie.

0: Każdy, kto się modlił o powrót do szkoły, ma już dzisiaj to, co sobie wymodlił. We pray, Coldplay.
1: Jak ja się cieszę, że moje dzieci idą do szkoły.
2: Kamon, bo za chwilę znowu twoi fani się odezwą.
0: Zostańcie przy radiu, bo za chwilę wiedza o społeczeństwie. Newsy się zbliżają.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Hej, co u ciebie?
3: Zapisałem się do TEB Edukacja.
2: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
3: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
2: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
3: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
2: Też bym tak chciała.
3: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Szczecin, Aleja Wojska Polskiego 128.
2: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
5: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele, podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
8: Kawka się ceni.
9: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
10: I po reklamie.
11: Dzisiaj promienie słoneczne będą próbowały przebić się przez pochmurne niebo, z którego spodziewamy się opadów deszczu. Termometry wskazują 15 kresek na plusie. Temperatura odczuwalna jest nieco niższa. Kierowcy, ściągnijcie teraz nogę z gazu m.in. na Kołłątaja, Szczenieckiej, w rejonie Placu Rodła oraz na Piastów i Jagiellońskiej.
12: Minęła 6.30, SK News. Jakub Krzyżak przyznał się do winy, wyjaśniał, że jechał prawidłowo i nie zauważył idącego poboczem pieszego. 26-latek, który w piątek wieczorem w małopolskim Zazdrożu miał potrącić dziecko i uciec, usłyszał zarzuty. Mężczyźnie grozi do 12 lat więzienia. Strefa buforowa przy granicy z Białorusią przedłużona o kolejne 90 dni. Oznacza to zakaz przebywania w strefie nadgranicznej od 2 do 4 km od granicy. Strefa nie obejmuje miejscowości i szlaków turystycznych.
13: SK Sport News.
12: Polskie siatkarki zgodnie z planem wygrały i znalazły się w najlepszej ósemce Mistrzostw Europy. Na drodze do ćwierćfinału stanęła im reprezentacja Portugalii. Biało-czerwone wygrały 3-0. W czwartek zagrają z Holandią, a stawką tego meczu będzie awans do półfinału. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy US Open. Rozstawiona z numerem 8, Polka wygrała z Chinką Xuang 6-2, 6-3. W drugiej rundzie zameldował się także Hubert Hurkacz, który w 4 setach wygrał z Damirem Dżumhurem. Ta sztuka nie udała się jednak Maji Chwalińskiej.
14: Brawo Maja Chwalińska!
15: Brawo Maja!
16: Jankes, Kama i Wiktor.
17: Jankes, Kama i Wiktor.
18: W Radiu SK.
19: Brawo szkoła!
20: To prawda, 1 września, dzień dobry, witamy. No i zapraszamy do szkoły, zapraszamy przed mikrofony, przed głośniki, tutaj SK.
21: No i cały czas zbieramy wasze informacje, kto jest dzisiaj przygotowany, kto nieprzygotowany i bardzo proszę, żeby wychowawczyni z klasy mojego dziecka była dzisiaj przygotowana.
20: No to halo!
22: Siemanko SK z rana, chciałbym zgłosić pełne przygotowanie, pełne chęci, pełną mobilizację do natychmiastowego opuszczenia miejsca pracy. Pozdrawiam.
20: Ale początek miał ładny.
23: Obiecujący.
20: Zdolny, można się dołączyć?
23: Zdolny, ale leniwy. Ty masz pracować akurat.

0: wczorajsze ceny benzyny mogłyby zostać na zawsze już.
1: Ja bym chciała, żeby było mniej. Zawsze
2: już. Ja bym też, wczoraj też było drogo, dzisiaj jest jeszcze drożej.
0: No właśnie, przyznać się, kto wczoraj tankował? Cała Polska podobno stała w kolejkach.
1: Ja wczoraj tankowałam diesla.
2: Ja nie tankowałem.
0: Ja tankowałem.
2: No. Wiktor wieczorem już kładł się, w nocy wstał, przed północą poleciał szybko. Ale i co, i dobrze.
1: A stałeś w kolejce?
0: Stałem w kolejce.
1: Ja miałam taką malutką, w sensie wszystkie dystrybutory i instrybutory były zajęte, więc musiałam chwileczkę poczekać, no.
0: Ale powiem wam, że naciąłem się wczoraj, bo wykombinowałem sobie, bo miałem trasę zaplanowaną. Ja to no, jestem z tych, co potrafią na drugi koniec miasta pojechać za promocją z gazetki, bo tam filet z kurczaka jest taniej. Więc jechałem na stację.
1: A Wiktor wie o promocjach wcześniej, bo je czyta.
0: Podjechałem na jedną stację, no. To była 16 i wywiesili kartkę, przepraszamy, nie paliwa nie ma. Ale coś sobie pomyślałem, że oni chyba jednak oszukują, paliwo było, tylko woleli poczekać do dzisiaj i sprzedawać drożej. No ale pojechałem dalej i na następnej stacji już 95 była, zatankowałem, jeszcze nawet kuponik z aplikacji zużyłem.
2: Nie, no ty to potrafisz żyć.
1: Dobra, paliwa dobra. Zabrakło, bo wszyscy ruszyli tankować, bo każdy chciał zaoszczędzić, więc w końcu jest coś, co nas zjednoczyło. Eunebaki.
3: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy? Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto. To w ogóle możliwe? Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.

0: 6 groszy, a także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.

0: Ale ładnie zagrała ta gitara. Za 12 minut do godziny 7. Happy birthday
1: to you. Czarek, Czarek.
2: Budzi w urodziny.
0: Dawno nie mieliśmy chyba Czarka, prawda? Nie było Czarka na antenie.
3: Mój pierwszy taki,
0: właśnie,
3: taki
0: nie?
3: Chłopak
0: urodzinowy.
3: Miał na imię Czarek.
0: Tak. No.
4: Czarek, to ty z
0: Kamilą? Ty może?
4: Tak.
3: Nie, to nie ten Czarek, ale każdy Czarek jest fajny, mogę to potwierdzić. Czarku, no słuchaj, 1 września mieć urodziny, to nieźle. Musiałeś zawsze iść do szkoły i cukierkami sypać?
5: Akurat to się zaczęło drugiego przeważnie.
0: Okej. Okay. Czarku, ale wiemy, donieśli nam, że jesteś Czarkiem z dobrym osprzętem elektrycznym.
5: Tak.
4: To ty może prezydentem kiedyś zostaniesz. O.
5: Aby nie z wąsami.
4: Proszę wąsów nie wsadzać w kontakt, żeby nie poraziło.
5: Nie.
3: Ty masz dzisiaj bardzo ważne zadanie, bo oprócz tego, że masz urodziny i musisz świętować, to musisz również z dzieciakami na rozpoczęcie roku szkolnego jechać. Ty pamiętasz?
5: Tak, pamiętam.
4: No i ktoś napisał nam, że się boi, że zaśpi, więc jesteśmy tu po to, żeby dopilnować tego, żebyś był jednak w stanie to zrobić. Co tam twoje urodziny? Obowiązki się liczą, no.
5: Akurat wróciłem z nocnej zmiany, także o zaspanie to się nie boję.
0: A nie chce ci się spać? Jego, serio?
5: Jak już słoneczko wstało...
6: Może spałeś świeci w pracy.
5: Świeci prosto w oczy. No.
4: Przecież to jest elektryk. On jak jest zmęczony, to wsadza dwa palce do kontaktu i od razu jest obudzony.
5: I się ładuje.
3: A ty jesteś przekonany, że pamiętasz, do której klasy chodzą twoje dzieci?
0: No właśnie.
3: Bo to zawsze jest trudne w przypadku tatusiów.
5: Nie, no ta starsza idzie do 5, a młodsza do 3.
3: Ale 5 A, B czy C?
5: Jest jedna, nie ma AB.
3: To łatwiej.
4: Bardzo ważne pytanie tam. Do ojca, jak mają na imię? Czy nazywasz je ta starsza i ta młodsza?
0: Czarku,
5: Zosia i Ola.
0: Tą sytuacją, że jesteś przygotowany do zajęć dzisiejszych, 1 września zrobiłeś dobrze swojej żonie, bo żona się martwiła, żebyś nie zaspał, żeby tam wszystko było w porządku, więc brawo dla ciebie, brawo dla żony. Brawo, prezenty!
3: No, wszystkiego najlepszego.
5: Dziękuję
3: z okazji urodzin. Wręczamy ci 100. I nie pytaj się, jak z cukierkami, czy możesz 2.
4: No, i wręczamy ci ostatnie też 10 sekund na antenie należy do ciebie. Co i komu chcesz teraz powiedzieć?
5: Super, no co, chciałem dzieciakom życzyć miłego rozpoczęcia roku szkolnego, podziękować żonie za super pobudkę. No i wszystkiego dobrego dla was.

0: za chwilę siódma, idealna pora na śniadanie.
1: Ale to było śniadanie do szkoły i kanapka w dodatku.
2: Ten już zeżarł, no nie wierzę.
1: Obawiam się, że to była kanapka zresztą z czerwca, więc ja bym uważała na twoim miejscu.
2: Życzymy ci dużo zdrówka oczywiście, Wiktorku.
3: To zielone to nie sałata.
2: Życzymy dobrego odbioru, za chwilę newsy i uwaga, uwaga, będziemy łączyć się z najmniejszą szkołą w Europie czy na świecie nawet?
0: W Europie.
2: W Europie, no uważajcie.
4: Jankes, Kama i Wiktor. Radio SK.
2: Reklama.
5: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
6: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
5: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
7: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung, kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
12: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
13: Skąd ta piana, kochanie?
12: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
14: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie.
15: Pan Rębiszewski?
16: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
15: No to życzę szczęścia.
16: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
17: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie,
3: na wielkie wejście,
11: na wieczorny chill,
7: na skórę, która ci podziękuje.
4: Na wszystko masz swoją Isanę.
8: Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie.
6: Isana, tylko z Rossmana.
1: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
18: Pogoda w Szczecinie może być dzisiaj zmienna. Zapowiadane są zarówno promienie słoneczne, jak i przelotne opady deszczu. Na tę chwilę mamy 15 kresek na plusie. Kierowcy, uwaga, wprowadzono zmiany na Emilii Plater ze względu na remont ulicy. Wyznaczono objazdy również dla autobusów linii 53 i 67.
10: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
16: Minęła siódma, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Kamery monitoringu i pracownicy zauważyli sprawcę wczorajszego pożaru w Skarżysku Kamiennej. Mężczyzna, jak ustalili nieoficjalnie nasi reporterzy, wtargnął na teren zakładu produkującego drony przez ogrodzenie. Z tymi informacjami o poranku nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, co udało ci się ustalić?
13: Według naszych nieoficjalnych informacji sprawca był zamaskowany. Po tym jak przedostał się na teren zakładu przez ogrodzenie, pracownica, która go zauważyła, wszczęła alarm. Wtedy mężczyzna zdążył jeszcze wyjąć z plecaka butelki z benzyną, rozlać ich zawartości, podpalić zapalniczką. Nie zdążył jednak wykorzystać całej zawartości tego plecaka. Po tym, gdy wzniecił ogień, rzucił się do skutecznej ucieczki. Taki bieg zdarzeń nie pozostawia wątpliwości, że pożar w firmie był podpaleniem. Służby próbują teraz ustalić tożsamość sprawcy i to, na czyje zlecenie mógł działać. Jak przekazują nam nasi rozmówcy, od wczoraj trwa intensywna analiza monitoringów w całej okolicy.
20: Prokuratura prowadzi śledztwo pod kątem działalności obcego wywiadu i przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Koniec z tańszym tankowaniem. Wygasł rządowy program CPN i od północy ceny paliw poszybowały w górę nawet o złotówkę.
21: Powinno być tańsze. Na zarobki Polaków powinno być tańsze.
22: Nie chcę po prostu mówić to, co naprawdę myślę o tym wszystkim.
20: Komentują kierowcy. Program ceny paliwa niżej obowiązywał przez ostatnie 2 tygodnie. W miejscowości Ginostra na włoskiej wyspie Stromboli po 20 latach otwarto szkołę podstawową. To najmniejsza placówka w Europie. Chodzić do niej będzie jedynie 6-letnia Aisha, o co walczyli jej rodzice.
23: No będzie chodzić, nie będzie, to się jeszcze zobaczy.
24: SK Szczecin News.
18: Krzysztof Baziuniak. Tramwaje linii 11 i 12 wróciły na swoje stałe trasy. Dziś warto zaktualizować swój rozkład jazdy.
25: Odcinek od ronda Szyrockiego, od placu Szyrockiego do pętli Pomorzany jest już przejezdny dla ruchu tramwajowego.
18: Mówi Krzysztof Ufland, rzecznik tramwajów szczecińskich. Ruch wahadłowy na Warcisława w Szczecinie do 5 września. Prace, które powinny się zakończyć, potrwają do najbliższej soboty. Wszystko przez zły stan wiaduktu, który wymagał większej naprawy. Warto omijać wspomnianą ulicę, zwłaszcza w szczycie komunikacyjnym.
26: Jankes,
27: Kama
26: i Wiktor
27: w Radiu SK.
2: Koniec wakacji, początek szkoły, no i poranek w SC.
1: Dzień powiedzieli dobry. Wszyscy rodzice.
2: Dokładnie. Witamy, dzień dobry, oczywiście fajnie, że z nami jesteście od samego rana.
28: No właśnie, pora odpowiedzieć sobie tego dnia na to sławne internetowe pytanie.
29: Czy naładowane są bateryjki przed szkołą?
30: No tak średnio bym powiedział, tak średnio.
29: Czyli za krótko jednak te wakacje.
30: A może za długo właśnie.
2: Może za długo, tak? Nie, było super.

0: Solo con un beso.
1: Piękna lekcja hiszpańskiego.
2: Jajecznica za stolą, to prawda.
1: Enrique, siadaj, piątka.
3: Panie, ja to w podstawówce się rosyjskiego uczyłam.
2: Ja też tak miałem, że no, to prawda.
3: Hiszpański, ja nawet wiedziałam, że taki język istnieje.
2: Tak było rzeczywiście. Ja też jeszcze jestem z zestawu radziecko-rosyjskiego.
3: Radzieckiego, no dokładnie.
1: 1 września każdy z nas przypomina sobie czasy szkolne. No i właśnie, są takie rzeczy, które zostają nam w głowie na lata. W środku nocy cię obudzą, a ty masz wiedzę bezużyteczną, którą zapamiętałeś i nie wiadomo, po co ci to we łbie siedzi. Ja na przykład wiem do dzisiaj, że mitochondrium to jest centrum energetyczne komórki.
3: Tak, na co mi to wiedzieć? I zachodzi tam oddychanie komórkowe, to też pamiętam.
2: No centrum, no gdyby ktoś ciebie kiedyś zapytał na ulicy, i co?
1: Gdzie jest centrum? W mitochondrium.
3: A pamiętacie, że ameby poruszają się za pomocą niby nóżek? To? A pantofelek za pomocą rzęsek?
2: A wiecie, jakiego koloru buty miał Karol Wielki?
1: Jakiego?
2: Podczas koronacji? A? Czerwone. Ja to zapamiętałem, naprawdę.
1: Ja no zapamiętałem, dobrze, że 1, 4, 3 i 4 w lesie mu przewiało plery, skutkiem czego potem w grudku doszedł jego zgon do skutku, czyli śmierć Władysława Jagiełły.
3: Jejku. Jest faktycznie wiedza absolutnie bezużyteczna, którą nabywamy od czasu do czasu w szkole i później zostaje z człowiekiem po prostu na lata. To już jest w naszym DNA. Krzyżowanie DNA też pamiętam jakby coś.
1: Dajcie nam znać, jakie fakty wam zostały w głowie. Coś, co absolutnie w dorosłym życiu się nie przydaje, a z jakiegoś dziwnego powodu zapisaliście to w mózgu na karcie pamięci.
3: Eskowy Messenger czeka, 664 402302.
1: No i ten

0: Rudimentali Khalid. Proszę pani, ja wiem, all I know.
1: Wszystko wiedzą, rzeczywiście. No zobaczymy, jak będzie z naszymi słuchaczami. W kolejnym odsłonie siódme wygrywa. Siedem pytań, siedem odpowiedzi. Najlepiej odpowiedzieć na siódme pytanie prawidłowo i nagrody są wasze.
0: I tylko dwie minuty na te siedem pytań, więc tempo, ludzie, tempo!
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
3: No to dzwońcie 664-402-302 do wygrania nasz t-shirt radiowy Radia SK. Cześć!
1: Cześć Eska, cześć wszystkim, mówimy 1 września, dzień dobry, kto dzisiaj jako pierwszy?
0: Halo, komu cześć mówimy, dzień dobry.
3: Musisz odebrać, bo nam się telefon zawiesił. A
0: dobra, to ja jestem teraz telefonistką, halo.
1: Łączymy się z budką telefoniczną Wiktorową, halo?
0: Halo, dzień dobry, do widzenia, halo.
1: O!
0: Tu Londyn, ona Blondyn, halo.
1: Jesteś?
4: Halo.
0: No.
3: O, cudownie. Jak masz na imię?
4: Asia.
0: No to uwaga.
3: Asieńko, powodzenia.
0: 3, 2, 1.
2: Zabawa rozpoczęta.
3: Asiu, pierwsze. Kto jest starszy? Maciej Musiał czy Maciej Musiałowski?
1: To są dwie różne osoby.
4: Musiał.
3: Łowski. Łowski ma 32 lata, a ten krótszy ma 31.
1: Musimy się dziękujemy, rozłączyć. Nie przychodzisz do kolejnej klasy. Dziękujemy.
0: Halo, dzień dobry.
1: Co to za gra? Ale fajnie.
0: Gra w telefon.
1: Halo, dzień dobry. Dzień dobry, tu Eska. Już można mówić, już jesteśmy. Już jest drugie pytanie.
4: Dzień dobry.
0: Drugie.
1: Lecimy z drugim. Gdzie pukamy? To jest pytanie.
3: Szok, że akurat ty je zadałeś.
4: Drzwi.
1: Dobrze.
3: Trzecie.
1: Uwaga, lecimy. Trzecie. Ile zostało miesięcy do wakacji?
0: Ile? Ja bym zaliczył.
4: O kurde, 9.
3: Zaliczone, jedźmy dalej.
1: Czwarte. Odpowiedź, zaliczamy, dobrze.
0: Uwaga, to jest bardzo trudne pytanie. Czy kury mają pępki?
4: Co mają?
0: Pępek.
4: Nie.
3: Rodzą się z jajeczka.
1: Piąte. No dobrze.
3: A co się robi z piniatą?
4: Rozbija.
1: Dobrze. Wszystkiego dobrego urodzinowego oczywiście.
0: Szóste.
1: Kiedy mówimy pal licho, co to oznacza?
4: Jak, że nic nie szkodzi. Licho, wydało się, wydarzyło się.
0: Nic nie słyszałem, ale zaliczam. Jestem, że dzisiaj bardzo mam dobry nastrój.
3: Jak nauczyciele 1 września. Co zrobić w nowej klasie, tak żeby wszyscy cię zapamiętali już 1 dnia szkoły?
4: Przynieść cukierki.
3: Przekupstwo.
1: Może być.
3: Nie mogę powiedzieć, że zawsze popłaca.
1: Ale zaliczamy. Zaliczamy, wyrobiliśmy się w czasie oczywiście. Gratulacje, owacje na siedząco. T-shirt eskowy
0: dla
1: ciebie.
0: I mamy taką prośbę przyszłym razem, jak będziesz do nas dzwoniła, polej płynem do mycia naczyń telefon, żeby trochę lepsza jakość połączenia była.
4: Jadę do pracy i dlatego nie mogę.
1: No tak, rozumiem.
4: Ale w piątek mamy imieniny.
0: A, to zmienia postać rzeczy.
1: A, to wiadomo. No to tak, to wszystkiego dobrego.
0: To była świetna jakość połączenia w takim razie. Kto na...

0: patrzcie do góry, lecą myśliwcy na rozpoczęcie roku szkolnego.
1: A za chwilę o tym w newsach będziemy mówić, o poderwanych myśliwcach, tak się zastanawiam. Właśnie. Co myśliwcy lubią, jak się je podrywa?
0: Na jaki podryw działa na myśliwce?
1: Choć pokażę ci moje skrzydło.
2: Nie wiem, ale... Jankes.
3: Jankes.
2: Kama. I Wiktor.
3: W Radiu RTSK.
4: Ale cokolwiek z nimi zrobisz, to pewnie odlot.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się bliżej na zakupy miało. Już w czwartek otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na Ciebie atrakcje i ceny, o jakich nie śniłeś. Na przykład pralka Bosch 8 kg. Cena na otwarcie nowego sklepu 899 zł. Cena nadchodząca od 7 września to 1999. Zapraszamy do RTV Euro AGD od czwartku od godziny 8. Spółdzielców 32A Szczecin Mierzyn. Euro wjechało i taniej się stało.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Szczecin przy ulicy Południowej 6. Do zobaczenia.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Cześć, sąsiedzi! To ja, Celinka! Pani Celinka? Już 3 września wielkie otwarcie nowego Kauflandu w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32.
7: No, nie przegapcie tych atrakcji i super ofert!
6: Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Kolizja nie musi oznaczać problemów. W nowym serwisie blacharsko-lakierniczym grupy Cichy Zasada w Szczecinie zadbamy o wszystko. Wiosenna 99 to największy i najnowocześniejszy obiekt w regionie. Ponad 100 samochodów zastępczych i naprawy na najwyższym poziomie. Grupa Cichy Zasada. Możesz na nas liczyć.
13: I po reklamie.
14: Pierwszy powakacyjny dzień w Szczecinie zapowiada nam się dosyć pochmurnie, choć promienie słoneczne będą próbowały dojść do głosu. Spodziewamy się opadów deszczu, więc przed drogą do szkoły czy pracy warto zaopatrzyć się w parasolkę. Kierowcy, wydzwonijcie teraz na Gdańskiej, Energetyków, na Piastów i Jagiellońskiej.
15: Wybiła 7.30, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Alarm powietrzny w krajach bałtyckich. NATO poderwało myśliwce. To po nocnych ostrzeżeniach dotyczących możliwego zagrożenia w przestrzeni powietrznej Łotwy i Estonii. Po pół godziny zagrożenie odwołano. W Łotwie był to już drugi alarm w ciągu nocy. 7 osób w rękach Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości mieli oszukiwać przy oferowaniu do sprzedaży maszyn budowlanych na jednym z popularnych portali. Wszyscy usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz oszustwa. Grozi im do 10 lat więzienia.
16: SK Sport News.
15: W Częstochowie skończyła się cierpliwość. Raków zwolnił z funkcji trenera Dawida Kroczka. Złożyły się na to fatalne wyniki na starcie sezonu. Zespół odpadł w ostatniej rundzie eliminacji Ligi Konferencji, a w Krajowej Lidze nie zdobył nawet punktu. Na razie klub nie podał, kto przejmie drużynę. Za to drużynę Liverpoolu właśnie zasilił Bradley Barcola. Derec za Francuza zapłacili PSG 126 milionów funtów, co jest rekordem w przypadku piłkarza z Ligi Francuskiej. 23-latek ma przejąć pałeczkę w ataku po odejściu Mohameda Salaha.
17: Jankes,
18: Kama
19: i Wiktor
20: w Radiu RTSK.
21: Dzień dobry, witam raz jeszcze. Ach, 1 września.
22: Weź się, jeszcze 29 minut do pierwszego dzwonka.
21: Dzisiaj tylko apele, rzeczywiście plan lekcji, no i lecimy dalej.
23: I ta wiedza bezużyteczna dzisiaj gra rolę na antenie, czyli co zapamiętaliście ze szkoły? Z takich rzeczy, które może niekoniecznie są potrzebne?
24: No, mi w pamięci została pani od WF-u. Fajna była z niej laska.
23: Akurat wydaje mi się, że wygląd pani od WF-u to jest wiedza użyteczna.
25: Na czasie, Radio SK. Hity na czasie, Radio SK.
0: No dobrze.
1: A pamiętasz jeszcze?
0: Skok przez konia?
1: No to jest bardzo ważne. Przez kozła to się mówiło.
0: Czy ma konia?
1: Konia! Skąd ty konia wziąłeś w szkole?
0: Pani od WF-u mnie okłamała.

0: Mamo, moje ciało nie jest gotowe na szkołę. My body isn't ready. Sombr.
1: Ale z angielskiego masz piąteczkę.
0: Dziękuję bardzo. Thank you.
2: Kamcie, co ty znalazłeś jakąś informację na temat Piotrka Żyły? Co tam u tego Piotrusia naszego?
1: No, tam wielka informacja. Oglądam zdjęcia, widzę podpis Piotrek Żyła i go nie poznałam. A nie poznałam go, ponieważ sobie Piotruś Żyła wziął i przefarbował włosy. Niektórzy nie muszą farbować włosów na siwo.
0: Bo nie mają. Tak jak my.
1: A niektórzy... No nie wiem, czy to jest kryzys wieku średniego, czy o co chodzi.
2: Ale czekajcie.
1: Ale przefarbował faktycznie sobie łepetynę na taki trochę... Kojarzycie, jak wygląda Elza? Ta, która śpiewa mam tę moc, mam tę moc. No to właśnie ma taki kolor włosów.
0: To jest taki Eminem po tygodniu u fryzjera.
2: Ale czekajcie, dopóty nie zrobi sobie na głowie tego makaronu z zupki chińskiej, to wszystko jest w porządku.
0: Bardzo dobrze. Radio SK.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Twoje dziecko odbija piłeczkę o ścianę? Niech lepiej odbija ją z nami przy profesjonalnym stole. Akademia Tenisa Stołowego Griffins Spin Szczecin zaprasza. Lewobrzeże Racibora 60, prawobrzeże Struga 15. Szybkość, refleks i moc frajdy bez tłuczenia wazonów. Szczegóły na griffinspin.pl oraz na naszym profilu na Facebooku.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
9: Świętuj z nami 100 lat Ducati. Czystej pasji, innowacji i perfekcji. W sobotę 5 września wpadnij od 9 do 16 do salonu Ducati Szczecin przy Gryfińskiej 39B i poczuj moc Ducati. Nasze drzwi są otwarte dla każdego. Czekają jazdy testowe, specjalne oferty na motocykle, odzież i akcesoria. To idealna okazja, by spotkać lokalną społeczność, powspominać World Ducati Week, porozmawiać o torach i podróżach. Szczegóły na szczecin.ducatipolska.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
12: I po reklamie.

0: Ruchy, ruchy, ludzie. 13 minut zostało do 8, to Eska gra z samego rana.
1: No i teraz mój ukochany, najlepszy po prostu Noselito.
0: Jeżeli komuś wydawało się, że najstraszniejszym dźwiękiem 1 września może być dźwięk dzwonka w szkole, to jest w błędzie. Straszniejszy jest dźwięk telefonu od Nosela.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
3: Tak, czyli dotelefonowałam się do pani Natalii. Mamy od Alicji, bo ze żłobka do pani telefonuje.
4: Tak.
3: Przetrawiona Iwona, intendentka. Proszę pani, na liście od pani dyrektor mam dziecko. Jak możemy, proszę pani, się domówić z bio, ponieważ jesteśmy na etapie podpisywania nowej umowy. Dałaby pani radę nauczyć dziecko, czy jakoś inaczej to chcemy zrobić?
4: To znaczy, co mam nauczyć dziecko?
3: No postępowania z bio, bo jeżeli nie doje, to trzeba będzie to bio zutylizować.
4: No ja nie wiem, ile córka będzie w stanie zjeść tego, więc ciężko mi powiedzieć.
3: Nie, my mówimy o tym, inaczej, proszę pani, pani mnie nie zrozumiała. Mówimy o tym, że jeżeli dziecko coś nie zje, to trzeba, proszę pani, wyrzucić do bio.
4: No to proszę wyrzucić do bio.
3: Proszę tego nie cedować na nas, proszę pani, bo my nie mamy podpisanej umowy, jeśli chodzi o to odpady.
4: No dobrze, to to co, ja mam zabierać to jedzenie?
3: Chodzi o to, proszę pani, czy dziecko samo sobie rzuci do woreczka i
4: na
3: później...
4: Na pewno sobie nie wyrzuci do woreczka.
3: Bo jest też druga opcja, jeżeli pani tego dziecka nie nauczy, no to mogą ciocie, proszę pani, do kieszonek dawać.
4: No to ja mam odbierać dziecko brudne, żeby ktoś mi jedzenie dziecka do kieszonek wsadzał?
3: Dlatego wcześniej dzwonię, proszę pani, czy jest możliwość, żeby dziecko nauczyć?
4: No przecież nie nauczę rocznego dziecka, żeby dojadało wszystko na już, albo sobie samo do woreczka pakowało.
3: A do kieszonek dałaby pani radę nauczyć?
4: No jak do kieszonek jedzenie pakować?
3: No to jest najszybsze, proszę pani, bo jeżeli do woreczka nie spakuje, a ciocia też tego nie spakuje, no to do kieszeni, proszę pani, to najszybciej będzie może.
4: Jak ja mam roczne dziecko nauczyć, żeby jedzenie pakowało do kieszeni?
3: A do woreczka?
4: Mam nauczyć dziecko, żeby pakowało jedzenie do kieszonek, do ubrań i wracało do domu brudne.
3: Proszę pani, to jest
4: pani
3: kwestia, to jest kwestia tylko, proszę pani, ja wiem, 2-3 miesięcy, a później mamy już umowę z miastem na wywóz bio.
4: No to proszę tą umowę załatwić sobie wcześniej, no przecież ja nie będę dziecka uczyć, żeby brudne jedzenie pakowało do ubrań i potem tak mi wychodziło ze żłobka.
3: I tak źle, i tak niedobrze. Jakie ma pani rozwiązanie? Proszę mi powiedzieć.
4: Niech państwo podpiszą umowę na wywóz bio. No pani siebie słyszy, zaczyna się semestr jakby przyżłobkowy i ja mam dziecko uczyć, bo państwo nie mają umowy. Takie rzeczy to placówka powinna załatwiać.
3: Proszę pani, to może Paweł by nauczył?
5: Zostałaś wkręcona w Radio SK, kochanie.
4: Coś czułam, że to jest niemożliwe. Ja z nim porozmawiam w domu.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
6: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
7: No i co?
0: No ciekawe, jaką ocenę z zachowania miał Nosel w szkole.
7: No wiadomo.
0: Najlepszą.
7: Ledwo

0: 5 minut do godziny 8 tutaj SK we wtorek 1 września. Wracamy do szkoły po wakacjach. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Tak, wyciągamy karteczki.
1: No właśnie, wyciągamy karteczki i sprawdzamy waszą wiedzę bezużyteczną, którą ze szkoły wynieśliście, bo przecież krzeseł nikt nie wyniósł.
2: Ja będąc w technikum hotelarskim uczyłam się, z jakich cegieł powinno się budować hotel, jakie rury powinny być dopływowe wody, a jakie odpływowe. Jakby to było najistotniejszą rzeczą podczas pracy w hotelu.
3: Oczywiście, to jest najważniejsza sprawa.
0: Ja też zawsze przyjeżdżam do hotelu, od razu pytam o te rury, które tam są, jak które dochodzą, które wychodzą.
3: Wydaje mi się, że one nawet są ważniejsze niż to, że morena musi być czołowa.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
3: Radio SK.
0: Że co, przepraszam?
5: Że morena czołowa.
0: O, w czoło się uderzy.
4: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram 4,99. A od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
10: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
11: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
12: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
13: i Klemens prawy.
12: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
14: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
12: Codziennie.
14: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
11: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
15: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
16: Kawka się ceni.
17: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
18: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
19: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
18: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
19: W końcu będę miał kieszonkowe.
18: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
14: Nowy sezon Top Model już jutro o 21.30 w TVN.
12: To będzie ostatnia reklama.
18: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Wszystkie jaja z chowościółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie.
17: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, www.redan.pl.
19: Na szczecińskich ulicach widać zwiększony ruch. Kierowcy, pamiętajcie, że dzisiaj dzieci i młodzież rozpoczynają nowy rok szkolny. Miejcie oczy dookoła głowy. Ponadto przypominamy, że ruszyły prace drogowe na Emilii Plater i w związku z tym postoicie dłużej na Matki Teresy, Parkowej czy na Szczanieckiej.
13: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
20: Jest ósma, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Polska jest ofiarą wielu aktów dywersji ze wschodu, mówił premier Donald Tusk podczas uroczystości na Westerplatte. To w kontekście ostatnich pożarów w zakładach wytwarzających komponenty dla przemysłu lotniczego.
21: Mieliśmy najprawdopodobniej znowu akty sabotażu kilkadziesiąt godzin temu. Podpalenia.
20: Reporterzy nieoficjalnie ustalili, jak wyglądał przebieg wczorajszego podpalenia w firmie produkującej drony w Skarżysku Kamiennej. W studiu Mateusz Chłystun, jak dokładnie działał sprawca.
22: Według naszych informacji mężczyzna był w kominiarce i kurtce. Kiedy sforsował ogrodzenie, zauważyła go pracownica zakładowego monitoringu, która zaalarmowała, że na terenie firmy znajduje się intruz. Mężczyzna miał wtedy błyskawicznie wyjąć z plecaka butelki z benzyną, wylać część ich zawartości i podpalić zapalniczką. W związku z alarmem po kilku sekundach rzucił się jednak do ucieczki. Śledczy, jak ustaliliśmy, zabezpieczyli na miejscu ślady, które mogą wskazywać na udział służb obcego państwa w tym zdarzeniu.
20: Prokuratora prowadzi śledztwo pod kątem działalności obcego wywiadu i przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Lionel Messi kończy reprezentacyjną karierę. To była decyzja, która bolała mnie i nadal boli, ale wiem, że to właściwy moment, napisał Argentyńczyk. W reprezentacji Messi strzelił 125 goli, zdobył z nią mistrzostwo i wicemistrzostwo świata oraz dwukrotnie triumfował w Copa America.
23: SK Szczecin News.
19: Krzysztof Baziuniak. Od dziś ZUS rozpocznie wypłatę tzw. czternastek. Wsparcie może wynieść niespełna 2000 zł.
24: Tę kwotę otrzymają osoby, których podstawowe świadczenie, emerytura lub renta nie jest wyższa niż 2900 zł brutto. Przy wyższych świadczeniach działa zasada złotówka za złotówkę.
19: Mówi Karol Jagielski z ZUS-u. Trwa przebudowa ulicy Emilii Plater. Od dziś zamknięty jest odcinek od placu Matki Teresy do Miedzianej. Wyznaczono objazdy, a autobusy linii 53 i 67 kursują inaczej.
25: Jankes, Kama i Wiktor.
26: Jankes, Kama i Wiktor.
25: W Radiu SK.
0: Dzień dobry, szkoło, witamy 1 września. Ha, ha, Kama na stojąco w rozkroku. Ależ ty wyglądasz, dziewczyno.
27: Ja cię kręcę, dwie minuty temu pierwszy dzwonek był.
0: Ale uważaj, bo ja kiedyś w szkole miałem tak, że zrobiłem taki rozkrok i kumpel mi kopnął w tyłek.
28: Oj, a wow, wow, wow.
0: To nie wolno, nie wolno, nie wolno.
28: I to jest to, co zapamiętałeś ze szkoły, tak?
0: Naprawdę, serio.
27: To mnie nie kop.
0: Dajcie znać. I jaka jest wasza wiedza bezużyteczna, czyli co zapamiętaliście z czasów szkolnych?
29: Ja pamiętam, jak wyrzucałem kwiatki przez okno. Też mi to do niczego nie jest potrzebne teraz.
28: To były trzy przedmioty w jednym, słuchajcie. WF, fizyka i biologia.
27: A jeśli to były hortensje, to też język polski. A to...

0: 9 minut po godzinie 8.
1: Słuchajcie, mam nowe zadanie. Mama Kasia, mama Gosia, Jimmy, Jasiu, kto to jest, no?
2: Szczęśliwa
3: rodzina.
2: Rodzina. Ale szczęśliwa, zapamiętaj przede wszystkim.
1: Pozdrowienia dla mojego synka Kubusia, który dzisiaj do zerówki idzie, słuchajcie.
3: Jacie.
1: To jest po prostu wyzwanie. Kubuś, leć, baw się dobrze, widzimy się później. Lecą, kocham was.
2: Tymczasem, słuchajcie, przenosimy się do fast fooda.
4: Proszę państwa, Wysoki Sądzie, to jest profesor.
1: To jest profesor w fast foodzie?
2: Okazuje się, że pracując właśnie tam, słuchajcie, można zarobić więcej niż na polskich uczelniach. Doktorant na polskiej wyższej uczelni, słuchajcie, dostaje 3168 zł na rękę już po odliczeniu podatków, a pracownik fast foodu na etacie 3600. Także niech każdy sobie policzy, co się bardziej opłaca w tym kraju.
1: Ojejku, troszkę się pozmieniało.
3: No cóż, no widocznie ludzie bardziej od nauki potrzebują jedzenia.
5: I może frytki do tego. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: Ładnie. Z muzyki A3 Run, piątka do dzienniczka.
1: Sponsorem konkursu jest producent produktów śniadaniowych Dudusie.
2: Tak to jest, że wracamy do szkoły i potrzebujemy mieć jakieś supermoce. I razem z nami Michalina. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, cześć.
2: Ile dzieciaków masz na pokładzie?
3: Jedno, ale jest intensywnie.
0: Jedno konkretne. Dziękujemy. Zapraszamy ponownie.
4: Gospodaruje energię, jakby była trójka.
2: A co to tak znaczy, jest. Że intensywnie?
3: No bo Mikołaj oprócz szkoły trenuje piłkę nożną, siatkówkę, ćwiczy szachy, więc mamy mnóstwo zajęć popołudniowych, na które trzeba jeździć.
2: Czyli kobieta szofer się do nas odezwała, to jaką supermoc ty byś powinna mieć na nowy rok szkolny?
3: I moją supermoc wymyślił Mikołaj właśnie i trafił w punkt, że naszą supermocą powinna być teleportacja.
2: Jejku, jak ja bym chciała to mieć.
0: Ojejku, każdy marzy o tym.
2: Pani, podoba mi się.
0: Z domu teleportować szybko do przedszkola, do żłobka, do szkoły.
3: No. I nie trzeba siedzieć pod żadnym stadionem, pod żadną halą

0: czekać, tak. Tylko pyk i jesteś w domu.
1: A co ty robisz, kiedy właśnie musisz czekać, aż skończy trening?
0: No tak, albo załatwiam sprawunki, czyli robię jakieś zakupy, albo mam ze sobą książkę, więc no, albo czasem spacerek, jeśli jest jeszcze ciepło no i ładnie.
1: Bo jak pogoda jest, to staram się spoko, tak. Nie? Ja doszłam do takiego momentu w moim życiu, że zaczęłam wozić w samochodzie poduszkę oraz koc. I robiłam sobie drzemki w trakcie.
0: Nie! Warto rozmawiać.
2: Super moc teleportowania kontra moc zasypiania.
3: A to ja widziałem dzisiaj taką osobę na przystanku. A o to chodziło, że sobie po prostu tak drzemkowała.
1: Migalina, 1000 złotych kieszonkowego na początek szkoły raz zestawy śniadaniowe do duszy dla ciebie.
0: Dzięki bardzo.
3: Jesteś cudowna, już masz piątkę na dzień dobry, na zachętę w tym roku szkolnym.
1: No, sprint ma zaliczony zdecydowanie.
2: Dobre wejście w rok szkolny zapewnione, a my teleportujemy się na naszą playlistę.
4: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.

0: 8.30 już za chwilę. Goście w studiu. Kamil Nosel, dzień dobry.
1: Jaki ja goście? Ja po prostu do szkoły przyszedłem.
2: Kamil, a co ty miałeś z zachowania? Bo my obstawiamy, że kiepsko musiało być u ciebie.
3: No właśnie.
1: Powiedz. Czy jesteś moją nauczycielką?
3: No nie, no jak było?
1: Dobrze.
3: Dobrze było?
1: Ja byłem kujonem.
2: Czerwony pasek był na świadectwie?
1: Nie, gdzie indziej, bliżej.
3: Bo teraz, to wiesz, my tutaj mamy dziennik nasz elektroniczny nowy.
1: I co? No. Ale ja się nie spóźniłem, ja nieprzygotowanie zgłaszam.
3: Tak.
0: Drodzy uczniowie, zostańcie przy radiu, bo zaraz między innymi o zmianach w nowym roku szkolnym.
4: Eska.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się bliżej na zakupy miało. Już w czwartek otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na Ciebie atrakcje i ceny, o jakich nie śniłeś. Na przykład telewizor LG 55 cali. Cena na otwarcie nowego sklepu 1499 zł. Cena nadchodząca od 7 września to 1999. Zapraszamy do RTV Euro AGD od czwartku od godziny 8. Spółdzielców 32A Szczecin Mierzyn. Euro wjechało i taniej się stało.
2: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
4: Cześć, sąsiedzi! To ja, Celinka! Pani Celinka?
5: Już 3 września wielkie otwarcie nowego Kauflandu w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32.
4: No, nie przegapcie tych atrakcji i super ofert!
5: Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Marian, jaki laptop jest top?
7: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
8: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: I po reklamie.
12: Kierowcy, pamiętajcie, że dziś odbywają się rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Zachowajcie ostrożność, przejeżdżając w okolicach placówek. Termometry wskazują aktualnie 16 stopni Celsjusza. Niebo jest częściowo zachmurzone, więc możliwe, że będą potrzebne Wam parasolki. Ciśnienie jest na lekko obniżonym poziomie.
13: Minęła 8.30, to jest SK News. Jakub Krzyżak. Tragiczna noc w Kijowie. Co najmniej 8 osób nie żyje w wyniku rosyjskiego ostrzału. Ostrzał ukraińskiej stolicy i regionu trwał od wczorajszego popołudnia. Nowe przedmioty, brak ocen za pracę domową i całkowity zakaz używania telefonów. To tylko początek. Wraz z nowym rokiem szkolnym idą wielkie zmiany. Wszystkie kompleksowo opisaliśmy dla Was na sk.pl. Dziś kolejne mecze z udziałem Polek na US Open. Do gry w pierwszej rundzie wejdą Magdalena French, która około 20 powinna rozpocząć mecz z Iwą Jowicz, a nieco później na korcie powinna też pojawić się Magda Linet, której rywalką będzie Francesca Jones.
14: Jankes. Kama.
15: I Wiktor.
16: Radio SK.
17: 8.31, 1 września, dzień doberek. Witamy, oby do wakacji.
18: I zbieramy wiedzę bezużyteczną. Co wam w głowie zostało ze szkoły? Halo, dzień dobry.
19: Moja polonistka mówiła, że mamy znać inwokacje, nawet jak nas w nocy obudzą.
18: Ja pamiętam, to szło tak. Esko, ojczyzno moja, ty jesteś jak hity na czasie.
17: No właśnie, i wylądowo w radio.
20: Lepiej, on już dostanie plusa od naszego szefa, a my nie.
17: Siadaj pała, tak.

0: proszę wstawać. Tańczymy od samego rana z wami oczywiście. Nakręcamy się, napędzamy na kolejny rok szkolny. 1 września.
1: No i zastanawiamy się, jaka wiedza bezużyteczna została z wami po tym, jak skończyliście, bo przecież wiadomo, że skończyliście szkołę, nie? Skończyliście,
0: i to
1: prawda?
0: Z dobrym wynikiem, proszę pani. Halo?
2: Bezużyteczna wiedza, którą zapamiętałem ze szkoły. Kampr Ordovic Silur Devon Carbon Perm. Esencji ery paleozoicznej.
0: Karbon, taka sytuacja. No, hemoglobina.
3: Halucynacja.
0: Tak, dokładnie. Jankes. Jankes. I Wiktor. Kto? W Radiu SK.
4: Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
5: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
4: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Zgarnij 300 bilety na Nie patrz w dół 2.
6: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
10: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Szczecin przy ulicy Południowej 6. Do zobaczenia.
11: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
12: No.
11: A tamta to jest mega.
12: Mega, mega.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
5: I po reklamie.
6: Esko.

0: Sielanka w wykonaniu Dawida Podsiadło. No, zaraz pójdziecie do szkoły i się skończy ta sielanka. Dziewiąta za chwilę.
1: To teraz historia, która, dawaj, mam nadzieję, przekona wszystkich facetów do tego, że powinni interesować się sprzątaniem.
2: Okej. Okay. No ja się bardzo interesuję. Co tam ciekawego
0: masz? Ja zdejmuję słuchawki, już nie słucham.
1: Dawaj. W Stanach Zjednoczonych pewien mężczyzna nagrał zdradę żony, wykorzystując kamerę w robocie do sprzątania podłogi. Bang!
2: No łobuzerka, no jak mógł jej to zrobić?
1: Sąd na podstawie tych materiałów, które zarejestrował przez robota sprzątającego, przyznał chłopu rozwód. Więc naprawdę, panowie, interesujcie się sprzątaniem, no.
2: Wzywamy świadka.
1: I żonami też!
2: Wzywamy świadka na salę, robot sprzątający.
0: Ale wyobrażacie sobie tego faceta, tego kochanka, który leży z tą żoną w łóżku i sobie myśli: cholera, skupić się nie mogę, ciągle ten robot mi jeździ. To jest tak czysto, że jedynym śmieciem w tym pokoju jestem ja.

0: 5 minut do godziny 9. Wystawiamy ocenę za dzisiejszy program. No, prosimy.
1: No oczywiście, że 6. Im daj ocenę, ja wam nie mogę wystawić.
2: No, ja bym ci postawiła tak 3 z plusem. No.
0: Wiem, ale zachowanie to już w ogóle. Słuchajcie, my kończymy dzisiaj.
2: Rodziców wzywam na
0: dywanie. My kończymy dzisiaj, za chwilę Kasia Wysierska na naszym miejscu, ale dzisiaj od godziny 15.
1: Panie,
0: proszę państwa, bardzo mocno polecamy, bo to będzie wydarzenie co najmniej wyjątkowe.
1: To będzie po prostu SK.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
3: W Radiu SK. Radio SK.
5: Reklama.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert wyprzedaż.

0: Leki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
6: Trudne decyzje, niebezpieczne interwencje i emocje, które nie kończą się wraz ze służbą. Oglądaj nowy sezon serialu Policjantki i Policjanci. Od poniedziałku do piątku o 19:00 w Czwórce.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
9: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
10: Ubezpieczenie samochodu w banku?
11: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na rst.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: I po reklamie.
16: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
18: Na szczecińskich ulicach ruch zwiększa się z minuty na minutę. Spowodowane jest to drogą kierowców do pracy, ale i również uczniów na rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Dziś gęściej będzie w okolicy placówek oraz galerii handlowych. Na termometrach mamy 16 stopni. Miejcie przy sobie parasolki, bo dziś mogą się przydać.
17: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
16: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
19: Jest 9:00, to jest SK News, Jakub Krzyżak. No i pierwszy dzwonek to znak, że uczniowie wrócili już do szkoły, niektórzy tęsknili, innym lepiej było na wakacjach.
20: Stres, bo sprawdziany.
21: Będę mogła wreszcie zobaczyć moich przyjaciół.
22: Całe 2 miesiące w domu i wakacji za dużo.
23: Czyli rodzice cieszą się z końca wakacji?
22: Nie do końca. Teraz to wracamy do takiej szarej rzeczywistości, nie? Codziennie 6:00, od poniedziałku do piątku.
19: Z uczniami i rodzicami w Bydgoszczy rozmawiał nasz reporter Dawid Olszewski. Nowy rok szkolny oznacza kilka istotnych zmian, m.in. w podstawie programowej czy na stołówkach. Wszystkie zebraliśmy dla Was na sk.pl. Koniec z tańszym tankowaniem. Ceny paliw poszybowały w górę. Na razie nie ma perspektyw na obniżki, mówi nam Agnieszka Nadajewska ze stacji paliw w Bełchatowie.
24: To wszystko zależy od tego, jakie będą ceny zakupu.
0: zakupu paliwa w hurcie. Na razie nic nie zapowiada, że ceny te mają spaść.
19: Jest dużo drożej, bo wygasł rządowy program CPN. 2 tygodnie obowiązywania programu kosztowało Skarb Państwa niemal 500 mln zł. Jak dokładnie kształtują się teraz ceny, sprawdziliśmy na sk.pl. Iga Świątek w drugiej rundzie wielkoszlemowego US Open. Polka pokonała Chinkę Xu Wang 6-2, 6-3.
1: Ciekawe było to, że przed piłką meczową nagle zapadła cisza i trenująca jej jest akurat teraz, prawda? No ale wszyscy czekali na ten koniec.
19: Mówiła Iga Świątek w rozmowie z Eurosportem. W czwartek Raszynianka zmierzy się z Argentynką Nadią Podorowską. Ostatnio 6 lat temu w półfinale French Open górą była Polka.
2: SK Szczecin News.
18: Krzysztof Baziuniak. Polany sportowe na terenie Lasu Arkońskiego z nowymi obiektami sportowymi. To wszystko w ramach szczecińskiego budżetu obywatelskiego. Na polanie sportowej pojawi się boisko do siatkówki czy piłki nożnej. Zmieni się także otoczenie miejsc rekreacyjnych na ulicy Harcerskiej, Miodowej czy na Goplanie. Czas realizacji inwestycji wynieść ma ponad 2 miesiące. Mats Agger opuszcza Pogoń Szczecin. Skrzydłowy na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu przenosi się do szwedzkiego klubu BK Haken. W barwach Dumy Pomorza rozegrał 13 spotkań, w których zdobył 1 gola.
15: 9:02. Dzień dobry, jak nam rozpoczęcie roku? Co mieliście w planie dziś lekcji jako pierwsze? Ja zaczęłam od WF-u, nie polecam. Męski grani orkiestra, nareszcie też dobre. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam, przejdziemy przez to dzisiaj razem.

0: 18:09. Swedish House Mafia, Likli, Happiness is so sad w Radiu SK. To uwaga, zatykamy teraz uszy. No nie mogłam się powstrzymać i musiałam. Część nauczycieli i część uczniów usłyszy ten dzwonek dziś, no najpóźniej jutro. Znam teraz rodziców, którzy się uśmiechnęli delikatnie pod nosem, ale spokojnie. U nas dla każdego coś dobrego, my traktujemy wszystkich tak samo porówno, więc teraz dorośli wasz, w cudzysłowie, ukochany dźwięk. Co rano, nie ma wakacji, niezależnie od tego, czy lato, czy jesień, i jeszcze z dedykacją dla tych, którzy dzisiaj na zdalnym. I co ciekawe, ten dźwięk pojawia się dokładnie wtedy, kiedy akurat zaczęliście gotować obiad.
1: Radio SK. Reklama. Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: I po reklamie.
4: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Zelf jeszcze pamiętam, jak ona była Miley Cyrus, Haną Montaną. Nothing breaks like a heart, Miley Cyrus.
1: Zaczynają się w
0: Esce. Mark Ronson i Miley Cyrus, trzeba było o tym nie opowiadać. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, tak to właśnie jest. I tej tezy dowodzimy codziennie, dostarczając wam nowe kawałki do słuchania. Nie inaczej jest z Robinem Schulzem, który najpierw pracuje w swoim studiu, żebyśmy potem mieli co wam grać, a wy, żebyście mieli czego słuchać. Watermat, Robin Schulz, Bleach, Take It Slow. Kawałek, który doda energii, a dziś prawdopodobnie wielu z nas podwójnej dawki tej energii potrzebuje, gramy.

0: Rihanna i Eminem. Dziś jakoś tak nostalgicznie, nawet jeżeli nie idziecie do szkoły albo nikt z waszej rodziny do szkoły po wakacjach nie wraca, no bo 1 września to jest jakiś taki czas, kiedy sobie przypominamy, jak to było, kiedy my do tej szkoły szliśmy. 22 minuty do 10, kto na 10 ma rozpoczęcie roku, to już najwyższa pora się zbierać. Stąd pytanie, co powiedzielibyście samym sobie, wiedząc to wszystko, co wiecie dziś, tym sprzed kilkunastu lat, którzy szli właśnie do którejkolwiek klasy szkoły podstawowej albo szkoły średniej. Jedno zdanie, które gdybyście mogli wysłać do siebie z przeszłości, to właśnie byście powiedzieli. Głosówkę nagrajcie na eskowy Messenger, tam czekam. Ja bym powiedziała: Kasia, wysypiaj się i nigdy nie przestawaj jeździć z rodzicami na wakacje, dlatego że jest najfajniej, bo oni za te wakacje płacą. Czekam na wasze propozycje.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
3: Chyba będą potrzebne supermoce.
4: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
5: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 złotych i coś na śniadanie.
6: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
1: Autopromocja.
7: Reklama. Euro wjechało, żeby się bliżej na zakupy miało. Już w czwartek otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na ciebie atrakcje i ceny, o jakich nie śniłeś. Na przykład saturator Duffy. Cena na otwarcie nowego sklepu 159 zł. Cena nadchodząca od 7 września to 199,99. Zapraszamy do RTV Euro AGD od czwartku od godziny 8. Spółdzielców 32A Szczecin Mierzyn. Euro wjechało i taniej się stało.
8: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: To będzie ostatnia reklama.
11: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.

Nigdy się nie poddawajcie. Tak jest wniosek z tego kawałka, dlatego że on został wydany 6 lat temu. A teraz grały go w Radiu SK. Sunflower, Post Malone, Swae Lee przed 10 po 10 kolejne hity.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Szczecin przy ulicy Południowej 6. Do zobaczenia.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
4: Lidl. To się opłaca.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
5: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Wczoraj córka zapytała mnie: mamo, czy ja też mogę być w czymś dobra? Zabrałam ją na zajęcia z tenisa stołowego i teraz nie mogę oderwać jej od rakietki.
8: Griffins Spin Szczecin zaprasza dzieci od 6 lat na treningi. Lewobrzeże Racibora 60, prawobrzeże Struga 15. Szczegóły na griffinspin.pl. Tu zaczyna się radość z gry.
9: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
10: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
9: Polecam Michel Moron.
10: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Euro wjechało, żeby się bliżej na zakupy miało. Już w czwartek otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na Ciebie atrakcje i ceny, o jakich nie śniłeś. Na przykład ekspres automatyczny Siemens. Cena na otwarcie nowego sklepu 999 zł. Cena nadchodząca od 7 września to 1939. Zapraszamy do RTV Euro AGD od czwartku od godziny 8. Spółdzielców 32A Szczecin Mierzyn. Euro wjechało i taniej się stało.
13: I po reklamie.
14: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: W Szczecinie promienie słoneczne robią co mogą, by umilić nam ten pierwszy powakacyjny dzień. Natomiast w ciągu najbliższych godzin spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. Kierowcy, wypamiętajcie, że po dzisiejszym rozpoczęciu nowego roku szkolnego tłoczno może być przy galeriach handlowych. Jedźcie ostrożnie.
14: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Jest 10, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Poważny wypadek na autostradzie A1 pod Częstochową. Na pasie w kierunku Katowic pojazd ciężarowy miał wjechać w służby, które pracowały na jezdni. Na miejscu ląduje helikopter LPR. Pojawiają się informacje o osobach poważnie poszkodowanych. Obecnie trwa walka o ich życie. Służby nie mówią jednak o bilansie tego tragicznego zdarzenia. Droga między węzłami Częstochowa Północ a Mykanów jest całkowicie zablokowana. Policja organizuje tam objazdy. Do tych informacji będziemy jeszcze wracać. Umowa miała być skrajnie ryzykowna. Kolejna odsłona zamieszania wokół giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Umowa została zawarta kilka miesięcy przed upadkiem giełdy, podaje Wirtualna Polska. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
18: Firma Zonda Krypto dostała prawo do wykorzystywania twarzy, sylwetek i głosów obecnych oraz byłych olimpijczyków, nawet tych startujących od igrzysk w Londynie w 2012 roku. PKOL miał też co miesiąc przekazywać giełdzie dane wszystkich obserwujących profil PKOL na Facebooku. Komitet zobowiązał się ponadto do promowania tokenów Zonda Krypto, a w zamian miał otrzymać m.in. 50% przychodów z ich sprzedaży. Co istotne, gdyby sportowcy wystąpili z roszczeniami dotyczącymi wykorzystywania ich wizerunku, koszty miał ponosić PKOL. Radosław Piesiewicz miał podpisać umowę bez wiedzy zarządu i prezydium komitetu, a dokument miał być przed nimi ukrywany.
17: Dotychczasowy szef PKOL Radosław Piesiewicz trafił do aresztu. Nowy rok szkolny, nowe zasady. Telefony komórkowe mają być chowane w plecakach i szafkach. Co na to uczniowie?
19: Okej. Ja tam często telefonu i tak nie używam.
20: Trochę słabo. Lepiej było, jakby telefony były możliwe w szkole, nie? Na przykład na przerwach tylko, nie?
21: Na lekcji nie powinno się używać.
17: Opinie młodych tarnowian zebrała Justyna Świderska. To tylko jedna ze zmian, które wchodzą właśnie w życie w szkołach. Wszystkie kompleksowo opisujemy na sk.pl.
22: SK Szczecin. Sport.
16: Krzysztof Baziuniak. Pogoń Szczecin rozpoczyna misję Puchar Polski. W pierwszej rundzie tych rozgrywek Duma Pomorza zagra na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław.
23: Szykuje nam się zacięta rywalizacja o awans do następnej rundy, ale oczywiście wierzymy, że portowcy pokonają Śląska we Wrocławiu i awansują.
16: Mówi Bartosz Witkowski, rzecznik Pogoni. Sportowe emocje rozpoczną się w czwartek o 20:30. W Enea Arenie odbędzie się 14. memoriał imienia Romana Wysockiego. Gospodarzem turnieju będzie King Szczecin. Początek koszykarskich emocji już 10 września.
0: No tylko patrzeć jak śladem szkoły, nasi szefowie nam powiedzą, że w trakcie pracy mamy z telefonów nie korzystać. Dla niektórych to by było zbawienie. 2 minuty po godzinie 10:00, Ed Sheeran, Shape of You, Dawid Podsiadło też będzie. Kasia Węsierska, dzień dobry, zapraszam.

0: Gdyby ktoś nie wierzył, to tak, to jest Andrea Bocelli i David Guetta. Takie połączenia tylko w Radiu SK. Tuż po godzinie 10. Wracamy dzisiaj do szkoły, no tak bardziej mentalnie niż fizycznie, chociaż niektórzy fizycznie też wrócili. Stąd pytanie, co powiedzielibyście samym sobie wracającym dziś do szkoły, gdybyście mogli przekazać im wiadomość z przyszłości? Maciek?
1: Miej wywalony, a będzie ci dane.
0: Pod tym to ja się akurat podpisuję. To jest w ogóle taka rada, która przyda się też w dorosłym życiu. No i jest też Marek. Nie.

0: I matematyki, więcej hydrauliki. Teraz człowiek żyłby jak król, robiąc łazienki i jeżdżąc na Malediwy. Pozdrawiam.
1: A teraz sobie przypomnijcie, ile razy nauczycielki nam mówiły, że mamy się uczyć, bo w cudzysłowie będziemy kopać rowy. Jak ja sprawdziłam, ile tam się za to przysłowiowe kopanie rowów dostaje, to mam ochotę wrócić do tej szkoły z reklamacją. Z pozdrowieniami oczywiście dla wszystkich fantastycznych budowlańców, bo dobrej ekipy to ze świecą szukać, więc w razie czego to się uśmiecham, gdybym kiedyś potrzebowała.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, noser, a co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: tej energii dzisiaj nam potrzeba. Britney Spears, Womanizer w Radiu SK, 22 minuty do godziny 11. Nie tylko wy, drodzy nauczyciele i drodzy uczniowie, zaczynacie dziś coś po raz kolejny i po raz pierwszy, bo 1 września to powroty i rozpoczęcie nowego roku szkolnego i na przykład przejście do nowej klasy. Być może też z nowymi koleżankami i kolegami. U nas też się to zadzieje. My też mamy nowych kolegów, ale jakich fajnych. Marcin Sońta, Michał Krościel dołączają dziś na antenę Radia SK i od 15 poprowadzą popołudniówkę dla was. SK w Radiu SK. Dobrze to sobie wymyślili. Odpalcie, przyjmijcie ich ciepło, bo na pewno będzie super. Teddy Swims, Mr. Know It All za chwilę u nas.
1: Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
2: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
1: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Skarbnij 300 i bilety na Nie patrz w dół 2.
3: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Eura GD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Eura GD i na euro.com.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Hej, co u ciebie?
9: Zapisałem się do TB Edukacja.
8: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
9: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
8: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
9: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
8: Też bym tak chciała.
9: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Szczecin, Aleja Wojska Polskiego 128.
8: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
10: I po reklamie.

Fly High, Tobi Romeo. Tego wam życzę na nowy rok szkolny i na początek, żeby wysoko lecieć, nie znać granic. Byleby tylko czasami potrafić spaść. 6 minut do 11, po 11 gramy kolejne najlepsze hity. I wciąż was pytam, co byście powiedzieli sobie z przeszłości, gdybyście tylko mogli.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Wszystkie jaja z chowościółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Teraz SK łączy pokolenia w nowym programie SK Reakcje.
4: Tu seniorzy sprawdzają, czym żyją młodzi.
5: Sformułowanie Gen Z.
6: Pokolenie młodych.
7: Tak mówisz? Trzeba angielski znać.
4: A młodzi odkrywają to, co dla starszych oczywiste.
8: No można się zakochać, nie?
9: Nie, no tak.
4: SK Reakcje. Oglądaj, komentuj i reaguj z nami.
3: Włącz, kiedy tylko chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie.
4: Hanczak, zapraszam.
10: Co ty taki zakręcony?
11: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
10: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policealną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
11: Co? Tak szybko?
10: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
11: Czekaj.
10: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
11: Szczecin, Aleja Wojska Polskiego 128.
10: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
12: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
13: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Zdrowo niskie ceny czekają. Allegro.
14: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
15: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Son & Mar. 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Son & Mar. 3 plus 1 za grosz.
16: Lidl, to się opłaca.
17: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Euro wjechało, żeby się bliżej na zakupy miało. Już w czwartek otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na ciebie atrakcje i ceny, o jakich nie śniłeś. Na przykład pralka Bosch 8 kg. Cena na otwarcie nowego sklepu 899 zł. Cena nadchodząca od 7 września to 1999. Zapraszamy do RTV Euro AGD od czwartku od godziny 8. Spółdzielców 32A Szczecin Mierzyn. Euro wjechało i taniej się stało.
20: I po reklamie.
21: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
22: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
23: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
24: Na termometrach w Szczecinie mamy aktualnie 18 stopni Celsjusza. Kierowcy, pamiętajcie, by mieć oczy dookoła głowy na przejściach dla pieszych przy szkolnych placówkach. Trwają właśnie rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Noga z gazu również w okolicy Placu Rodła, na Krzywoustego, Narutowicza oraz na Wyszyńskiego.
23: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
21: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
25: Wybiła 11, to jest SK News. Jakub Krzyżak. 4 osoby nie żyją, 4 zostały ranne, 1 jest w stanie ciężkim. To bilans wypadku na autostradzie A1 pod Częstochową, mówi nam Barbara Poznańska z policji w Częstochowie.
26: Kierujący zestawem z ciężarowym najechał na pojazd, przy którym znajdowała się grupa osób, która zajmowała się remontem drogi A1.
25: Na miejscu lądowały 2 śmigłowce LPR. Według naszych informacji jedna osoba była reanimowana na miejscu. Akcja ratunkowa cały czas trwa, a autostrada A1 na wysokości Mekanowa w kierunku Gliwic jest zablokowana. Policjanci kierują was na objazdy. Zdjęcia z miejsca wypadku mamy na sk.pl. Wciąż nie wiadomo, jaka była ich motywacja. Teraz będą przesłuchiwani. Żandarmeria wojskowa zatrzymała sprawców fałszywego alarmu w jednostce wojskowej w Elblągu.
0: Błyskawiczna reakcja służb oraz czynności dowodzenia śledczych doprowadziły do zatrzymania dwóch mężczyzn obywatelstwa polskiego.
25: Mówi podpułkownik Dariusz Roskosz z Żandarmerii Wojskowej. Mężczyznom grozi od 6 miesięcy do 8 lat za kratkami. Tatrzański Park Narodowy rozpoczyna pilotaż nowej trasy dla wozów konnych Nadmorskie Oko. Zostanie ona skrócona do wodogrzmotów Mickiewicza. Żeby zobaczyć słynny staw, trzeba będzie przejść 6 km w jedną stronę zamiast dwóch. To oznacza jednak tańsze bilety, 50 zł za jazdę w górę i 30 zł w dół. Pilotaż ma potrwać przez miesiąc.
1: SK Szczecin News.
2: Krzysztof Basiuniak. Wakacje w Szczecinie były bezpieczne, a w wypadkach nikt nie zginął. Takich zdarzeń odnotowano 30, w których rannych zostały 32 osoby.
6: Nastąpił spadek kolizji drogowych o blisko 13%. Funkcjonariusze zatrzymali łącznie aż 127 nietrzeźwych kierujących. Jest to wzrost około 12% w porównaniu z poprzednim rokiem. Policjanci ponadto ujawnili ponad 4000 wykroczeń polegających na przekroczeniu dopuszczalnej prędkości.
2: Mówi Jacek Kaczmarski ze szczecińskiej policji. Ponadto zatrzymano 16 pojazdów emitujących nadmierny hałas.
8: 2 minuty po 11:00 to już druga, trzecia może kawa albo przerwa na jakieś rozmowy w kuchni socjalnej tak zwanej. Temper City, Southward, już teraz. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: już po pracy, napisał Adam. Adam, bardzo dziękujemy, jakby to powiedzieć. Nikt nie pytał, bo my wciąż w pracy, ale wciąż cię lubimy. 17 minut po godzinie 11, właściwie to już 18, wiem, że o tej godzinie każda minuta ma znaczenie. Pytałam was, co byście powiedzieli młodszym sobie kilkanaście lat temu, gdybyście tylko mogli, z okazji 1 września, kiedy dowracaliśmy do szkoły często z różnymi emocjami. Anita?
1: Ja bym powiedziała sobie z przeszłości, Anita, ucz się, może kiedyś zostaniesz dentystą, bo głupia byłaś, że nie zostałaś.
0: No, ja tak samo sobie myślę, jak wychodzę od swojego dentysty. On się cieszy, a ja płacąc płaczę.
2: Radio SK. Reklama.
3: Sportowcy! Czas na prawdziwy piłkarski spektakl. W poniedziałek, 7 września o godzinie 20:30 Pogoń Szczecin zmierzy się z Wisłą Płock. Walka, emocje i kibicowska energia aż do ostatniego gwizdka. Razem jesteśmy silniejsi. Bilety już w sprzedaży na bilety.pogońszczecin.pl oraz w punkcie obsługi kibica. Do zobaczenia na stadionie.
4: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
7: I po reklamie.

0: dobrze to zabrzmiało. Fast Boy Music Sounds w Radiu SK, 22 minuty do godziny 12. Od wczoraj mówi się o tym, że olimpijczycy zostali no niejako sprzedani, a dokładnie ich wizerunek za, uwaga, jakieś kryptowaluty i tego typu sprawy, i nie do końca chyba wszyscy wiedzieli, że to ich wizerunek został do tego wykorzystany i w co tak naprawdę weszli, więc proszę przestać narzekać na owocowe czwartki. Jak widać na załączonym obrazku, mogło być gorzej.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
3: Chyba będą potrzebne supermoce.
4: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
5: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
6: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
1: Autopromocja.
7: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Kolizja nie musi oznaczać problemów. W nowym serwisie blacharsko-lakierniczym grupy Cichy Zasada w Szczecinie zadbamy o wszystko. Wiosenna 99 to największy i najnowocześniejszy obiekt w regionie. Ponad 100 samochodów zastępczych i naprawy na najwyższym poziomie. Grupa Cichy Zasada. Możesz na nas liczyć.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Twoje dziecko odbija piłeczkę o ścianę? Niech lepiej odbija ją z nami przy profesjonalnym stole. Akademia Tenisa Stołowego Griffins Spin Szczecin zaprasza. Lewobrzeże Racibora 60, prawobrzeże Struga 15. Szybkość, refleks i moc frajdy bez tłuczenia wazonów. Szczegóły na griffinspin.pl oraz na naszym profilu na Facebooku.
1: To będzie ostatnia reklama.
12: Kaufland jest fresh.
13: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym? Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

chodzi, bo w gotowości już jest. Nie mówię o nodze do tego kawałka, ale o Rafale Adamczaku, który tutaj już czeka. Tame Impala, Loser, za nami w Radiu SK. 5 minut do 12:00, po 12:00 najlepsze hity i fantastyczne głosy z wami w Radiu SK.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Świętuj z nami 100 lat Ducati, czystej pasji, innowacji i perfekcji. W sobotę 5 września wpadnij od 9 do 16 do salonu Ducati Szczecin przy Gryfińskiej 39B i poczuj moc Ducati. Nasze drzwi są otwarte dla każdego. Czekają jazdy testowe, specjalne oferty na motocykle, odzież i akcesoria. To idealna okazja, by spotkać lokalną społeczność, powspominać World Ducati Week, porozmawiać o torach i podróżach. Szczegóły na szczecin.ducatipolska.pl.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: O nie! Gdzie moja kasa?
8: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
10: Teraz SK łączy pokolenia w nowym programie SK Reakcje. Tu seniorzy sprawdzają, czym żyją młodzi.
11: Sformowanie Gen Z.
12: Pokolenie młodych.
13: Tak mówisz? Trzeba angielski znać.
10: A młodzi odkrywają to, co dla starszych oczywiste.
14: No można się zakochać, nie?
15: Nie, no tak.
10: SK Reakcje. Oglądaj, komentuj i reaguj z nami. Włącz, kiedy tylko chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie. Hanczak, zapraszam.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Euro wjechało, żeby się bliżej na zakupy miało. Już w czwartek otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na ciebie atrakcje i ceny, o jakich nie śniłeś. Na przykład telewizor LG 55 cali. Cena na otwarcie nowego sklepu 1499 zł. Cena nadchodząca od 7 września to 1999. Zapraszamy do RTV Euro AGD od czwartku od godziny 8. Spółdzielców 32A Szczecin Mierzyn. Euro wjechało i taniej się stało.
18: I po reklamie.
19: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: W Szczecinie promienie słoneczne wciąż kłócą się o pierwszeństwo z pochmurnym niebem. Kierowcy, wy uważajcie w rejonie Bramy Portowej, Niepodległości i Placu Rodła. Na ulicach może być więcej pieszych. To po rozpoczęciu nowego roku szkolnego. Noga z gazu również na Gdańskiej Energetyków oraz na Wyszyńskiego.
19: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Zbliża się 12 SK News. Jakub Konieczkowicz. Ofiar mogło być więcej. W momencie wypadku w jego pobliżu było jeszcze kilka innych osób. To najnowsze ustalenia w sprawie tragicznego wypadku na A1 pod Częstochową. Ciężarówka uderzyła w pojazd obsługi autostrady. Zginęły 4 osoby. Kolejne 4, w tym jedna ciężko, są ranne. To pracownicy firmy drogowej. O szczegółach Przemysław Kopiejka.
4: Służby przyznają, że od początku akcja była bardzo trudna.
8: Przystąpiliśmy niezwłocznie do prac. Część tych osób była pod pojazdem, tym, który najechał na tą grupę pracowników.
4: Mówił Marcin Caban ze Straży Pożarnej w Częstochowie. Najciężej ranna osoba trafiła śmigłowcem LPR do szpitala. Kierowca ciężarówki został zatrzymany przez policję. Był trzeźwy. Autostrada A1 w kierunku Gliwic nadal jest zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy.
3: W Polsce przebywał nielegalnie, posługiwał się blisko 40 tożsamościami. Gruzin został zatrzymany na lotnisku Chopina, był wcześniej odnotowany przez służby francuskie i niemieckie jako osoba stanowiąca zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.
0: Osoba posiada status tak zwanego wora w zakonie, wysoką pozycję w hierarchii rosyjskojęzycznej przestępczości zorganizowanej.
3: Mówi Krzysztof Wrześniowski z CBŚP. Wobec Gruzina wydano decyzję o powrocie oraz 10-letni zakaz wjazdu do Polski. Jedni się cieszą, drudzy niekoniecznie. Dziś dzieci wróciły do szkoły po wakacyjnej przerwie.
12: Średnio. Nie lubimy szkoły. Nie lubię się uczyć.
14: Mogę się czegoś innego nauczyć niż w tamtym roku.
12: Niestety.
3: Do dzieci ze szkoły podstawowej nr 3 w Bełchatowie zajrzał Rafał Różycki.
15: SK Szczecin. News.
18: Krzysztof Baziuniak. Wszystkie dzieci, którym podano przez pomyłkę środek do dezynfekcji do inhalatora, opuściły już szpitale. To potwierdza szpital w Świnoujściu i w Goleniowie. 12 dzieci trafiło do placówek z objawami zatrucia.
20: Ten stan zdrowia był dobry. On nie był niczym zagrożony, więc następnego dnia te dzieci zostały wypisane ze szpitala i wróciły do domów.
18: Mówi Wojciech Włodarski, prezes szpitala w Świnoujściu. Śledztwo w tej sprawie prawdopodobnie rozpocznie prokuratura. Więcej o sprawie przeczytacie na sk.pl.
21: 2:12, już popołudnie, a na otwarcie tej godziny hit, który z racji swojego tytułu za chwilę będzie bardzo aktualny, a i tak ma nas w swoim władaniu przez całe wakacje. Ostatni dzień lata, Gibbs, Ego for Money, Rafał Adamczak. Dzień dobry.

0: Ach, ten klawisz w tym numerze ma w sobie tyle energii, a już wiemy, że niektórzy sobie z tego robią dzwonki do telefonów, dzwonki budzikowe, ale to już jest bardzo bliska droga i krótka do tego, żeby znienawidzić numer, a przecież nie o to chodzi, bo to bardzo dobry numer jest. Whatever Turns You On, Axel & Bon, czyli kawałek, który będzie nam się z wakacjami 2026 kojarzył, wakacjami, które się już zakończyły zdecydowanie. A jeżeli chodzi o inne znienawidzone dzwonki, to wiadomo, że ten pierwszy dzwonek na lekcję to jest ten znienawidzony, ale na przerwę to już zupełnie inaczej, prawda? Albo koniec zajęć. Mówię o tym dlatego, że 1 września nowy rok szkolny się rozpoczął, dzieciaki poszły do szkół, a rodzice, którzy albo to sami miewają wolne, albo pracują z domu, albo w domu, no wiedzą, że jak wszyscy się rozejdą, prawda, i dostaje taka chwila wolnego tylko dla siebie, wtedy kawa zupełnie inaczej smakuje, wtedy jest jakoś tak, no w końcu, nie? Macie to czasami? Czujecie to? A nawet jak się wolne zdarzy, to tutaj taki protip od rodzica dla rodzica. Nigdy się tym wcześniej nie chwalcie, bo zobaczycie, że nagle pół domu będzie chciało zostać z wami, albo pojawią się symulacje, że boli główka, boli paluszek i wiadomo, nie pójdę do szkoły, nie? Takim czymś się nie wolno chwalić. Proszę zapamiętać i zastosować w tym nowym roku szkolnym, drogi rodzicu. A za chwileczkę ten, który już nam zwiastuje przyszłoroczne wakacje, bo wystąpi na openerze, pierwsza ujawniona gwiazda Tame Impala i Dracula w Radiu SK.
1: Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć.

0: Bo dzieci słuchają.
1: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
0: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na SK.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Zgarnij 3 stówy i bilety na Nie patrz w dół 2.
2: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
3: Autopromocja.
4: Reklama. 25 lat doświadczenia. 15 oddziałów. Tysiące klientów. Miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
5: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu. Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
8: I po reklamie.

0: Wada Sens i Bring Me to Life, to jest SK, to są hity na czasie 21 minut do 13. Okazuje się, że ta moja niby taka tajemna taktyka, żeby się nie chwalić, kiedy ma się zupełnie przypadkowo wolne w tygodniu i zostaje się w domu, nie chwalić innym domownikom, wcale nie jest moją tylko taktyką, bo wielu spośród naszych słuchaczy, słuchaczek stosuje dokładnie takie same zagrania. Wtedy jest gwarancja, że rzeczywiście jak się samemu zostaje w domu przypadkowo w tygodniu, w ciągu roku szkolnego, to jest tak zwany święty spokój gwarantowany. Słuchajcie, ale teraz jeżeli łapiecie się już na tym, że jakoś ta robota dzisiaj nie idzie, bo jesteście rozkojarzeni albo już przemęczeni i coraz częściej spoglądacie za okno i coraz częściej myślicie o tym, jak to będzie, jak będziecie wracać z pracy do domu, ewentualnie co tam po robocie, jak można dzisiaj odpocząć, jak można sobie wtorkowe popołudnie już wrześniowe zaplanować, to słuchajcie, nowy rok szkolny się rozpoczął i my też mamy nowych w klasie. Sońta i Korościel, to jest nowa nasza popołudniówka, czyli SK w Radiu SK. Oni będą z wami dzisiaj pierwszy raz o godzinie 15, a potem każde popołudnie będzie należało do was i właśnie do nich, więc koniecznie nasłuchujcie to już dzisiaj od 15 w Radiu SK. A jeżeli jesteście gotowi na numer Zakaria, to Andy Dust i Harris już za chwilę w SK.
1: Radio SK. Reklama.
2: Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
2: Siła z białka, cukru, brak. Duda, Duda Day.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.

0: Wakacje się skończyły, lato za chwilę, ale jeszcze możemy oczywiście podpiąć się wokalnie pod ten numer. Razem z Sylwią możesz tak zaśpiewać. Mango, to jest Tęska, to są hity na czasie. Słuchajcie, na co wy teraz czekacie? Bo natura ludzka jest taka, że zawsze na coś czekamy. Lubimy na coś czekać, lubimy do czegoś odliczać czas. Na co wy akurat czekacie? Ciekaw jestem, dajcie znać w głosówkach. Mam małe co nieco prezentowe.
1: Reklama. Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
2: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek, Klemens lewy
3: i Klemens prawy.
2: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
4: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
3: Codziennie.
4: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
1: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
5: Co ty taki zakręcony?
6: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
5: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
6: Co? Tak szybko?
5: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
6: Czekaj.
5: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tyb.pl.
6: Szczecin, Aleja Wojska Polskiego 128.
5: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
8: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
9: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
10: Nowy sezon Top Model już jutro o 21.30 w TVN.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy szkoła w Auchan.
16: Bo tylko do drugiego.

0: 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Euro wjechało, żeby się bliżej na zakupy miało. Już w czwartek otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na Ciebie atrakcje i ceny, o jakich nie śniłeś. Na przykład ekspres automatyczny Siemens. Cena na otwarcie nowego sklepu 999 zł. Cena nadchodząca od 7 września to 1939. Zapraszamy do RTV Euro AGD od czwartku od godziny 8. Spółdzielców 32A Szczecin Mierzyn. Euro wjechało i taniej się stało.
4: I po reklamie.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
8: Zmotoryzowana mapa Szczecina nabiera czerwonego koloru, tak więc kierowcy dzwonicie teraz na Kołłątaja, Chopina, na Piotra Skargi, na Łęknię oraz na Krzywoustego. Prawy brzeg, noga z gazu na Gryfińskiej, Granitowej i Batalionów Chłopskich. Termometry wskazują aktualnie 20 kresek na plusie. Miejcie przy sobie parasolki.
7: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Minęła 13. SK News. Jakub Konieczkowicz. Kilka dni walczył o życie w szpitalu. Mimo wysiłków lekarzy zmarł. Nie udało się uratować 15-latka potrąconego w Zadrożu pod Olkuszem. Do wypadku doszło w piątek. Sprawca uciekł, nie udzielając pomocy. W niedzielę został zatrzymany, a wczoraj usłyszał zarzuty. Teraz niezbędne będzie ponowne przesłuchanie kierowcy, wyjaśnia Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie.
10: No jest tylko kwestia zmiany opisu tego czynu, który został zarzucony podejrzanemu. Jeśli chodzi o kwalifikacje prawne, to ona pozostaje taka sama.
9: 26-letniemu sprawcy wypadku grozi 12 lat więzienia. Paraliż na A1 pod Częstochową. To po tym, jak ciężarówka uderzyła w pojazd obsługi autostrady. Zginęły 4 osoby, 4 są ranne. Utrudnienia w ruchu potrwają jeszcze kilka godzin.
11: Policjanci rozgraniczyli dwa pasy jezdni, wycinając bariery rozdzielające po to, aby w jakiś sposób udrożnić ten ruch.
9: Mówi nam Barbara Poznańska z policji w Częstochowie. Na miejscu pracują służby. Jego celem jest zdanie matury. Ranny w wypadku kolejowym w Woli Bierwieckiej Dominik Hołuj rozpoczyna dziś naukę w klasie maturalnej.
12: Jestem bardzo zadowolony z tego, że mogłem wrócić do moich kolegów, koleżanek, do szkoły.
9: Chłopak w wypadku stracił obie nogi i dłoń. Na szczęście szkoła w wakacje została przystosowana do jego potrzeb.
13: SK Szczecin News.
8: Krzysztof Baziuniak. Nowy rok szkolny rozpoczęty. Jutro uczniowie wrócą do ławek i szkolnych przyjaciół. O nastroje zapytaliśmy szczecinian.
14: Nie cieszę się ze względu na naukę.
15: Nie chcę mi się iść do szkoły.
16: Średnio bym powiedział.
14: Cieszę się, bo spotkam się z kolegami i koleżankami z klasy.
8: My ze swojej strony życzymy wszystkim uczniom samych szóstek w nowym roku szkolnym. Dziś w Międzyzdrojach startuje nowa przestrzeń dla młodzieży. Miejsce pozwoli na spotkania ze znajomymi, odpoczynek po szkole, wspólne gry czy tworzenie kolejnych działań skierowanych do rówieśników. Start o godzinie 15 przy ulicy Kolejowej.
17: A początek tej kolejnej godziny sponsoruje literka D, bo będzie Dua Lipa, a potem Damiano Dawid. A ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, witajcie. Na co wy teraz czekacie, skoro wakacje i lato już prawie minęły? Dajcie znać w głosówkach na Messengerze. 3 po pierwszej.

0: Teraz taki eksperyment na szybkach. Macie dzisiaj zły dzień i wszystko was irytuje, wkurza, krótko mówiąc. Weźcie się tak na siłę, uśmiechnijcie, tak na siłę nawet, no. Nawet tak z zaciśniętymi zębami, spróbujcie. O, od razu lepiej. A teraz możecie iść do spożywczaka, kupić sobie loda, będzie jeszcze lepiej. Alex Warren Passenger to są hity na czasie, które powodują, że mam nadzieję jest jeszcze lepiej. Tak wam gramy w Radiu SK. Ja was zapytałem, jako że sezon urlopowo-wakacyjny za nami, dzieciaki wróciły do szkół i zaczyna się ten sezon, sami wiecie jaki, a my ludzie uwielbiamy na coś czekać, no to właśnie na co wy czekacie? I jest głosówka od Moniki.
1: Hej SK, z tej strony Monika, no ja z wyczekaniem czekam na mojego szczeniaczka, którego odbieram już 28 września, także bardzo, bardzo, bardzo odliczam. Pozdrawiam wszystkich.
0: Jeszcze 27 dni, kiedy w mieszkaniu jest tak zwany względny porządek. Jeszcze wpadła głosówka od Natalii.
2: Teraz, gdy zaczął się już rok szkolny, to wiadomo, że czekamy tylko i wyłącznie na Boże Narodzenie. A nie wiem, czy wiecie, Mariah Carey zaczęła się już odmrażać.
0: Nawet wiemy coś więcej. Jak słychać, Mariah jest już prawie gotowa. No, zupełnie też jak ja.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
5: Chyba będą potrzebne supermoce.
6: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
7: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw 1000 zł i coś na śniadanie.
8: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
3: Autopromocja.
9: Reklama. Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
10: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów.

0: klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
1: Kryminalne zagadki, które wciągają od pierwszej minuty. Antoni Królikowski i Jan Wieczorkowski w nowym sezonie Uroczyska. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 25 w czwórce.
2: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
2: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
5: W tym domu nigdy nie zwalnia.
6: Światłowód od Play.

0: Faktury i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
3: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: I po reklamie.
6: Keeping me out in the dark, keeping me out in the dark. I know you're wanting me, but you won't surrender your heart.

Za nami już klasyk Imagine Dragons, Whatever It Takes. To jest SK 28 minut i będzie godzina 14. No i co? I Sanach ma swojego kapitana. A kapitan to jest tytuł jej najnowszego singla, który właśnie wam teraz zagrałem w Radiu SK i wszyscy fani Sanach, wszystkie fanki wiedzą, że 4 września, czyli to już za 3 dni w Warszawie na PGE Narodowym finał trasy, koncert finałowy Sanach na stadionach. To teraz bardzo proszę, róbcie głośniej, ćwiczcie sobie, bądźcie przygotowani, szczególnie jeżeli wybieracie się na ten koncert.

0: Czy to właśnie w tym momencie, w tym numerze słychać fleciki? No właśnie, to jak wam na muzyce pani będzie kazała przynieść flet i trzeba będzie się nauczyć czegoś, wiadomo, grać, to proszę się nie sprzeciwiać, bo może potem będziecie w zespole Shakiry, no? I na koncercie na przykład będziecie jej podgrywać whenever, wherever, albo jeszcze inna sytuacja w waszym życiu się zdarzy. No nie wiem, tak tylko gdybam, ale jak się okazuje, granie na flecie może nam się przydać. Na co teraz czekamy? O to was zapytałem i głosówka wpada od Basi.
1: Hej, Eska. Ja czekam, aż jutro o 4:30 zadzwoni mi ponownie budzik po ponad dwutygodniowym urlopie. Słuchać mam radę z tego powodu, prawda? Pozdrawiam.
0: Oj, no takie czekanie na ten pierwszy budzik po urlopie, kiedy trzeba wrócić do pracy, to trochę boli rzeczywiście. Słuchajcie, ale jest pomysł na to, żeby złagodzić taki ból. Sońta i Korościel od dzisiaj w Radiu SK, nasza nowa popołudniówka od godziny 15, więc mocno polecam tym, którzy i zarobieni dzisiaj po pracy i tacy mocno zmęczeni będą wracać już do domu, i tym, którzy będą potrzebować poprawy nastroju. Po prostu. Radio
2: SK. Reklama.
3: Duda!
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
5: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kilogram, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
12: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: Sportowcy! Czas na prawdziwy piłkarski spektakl! W poniedziałek, 7 września o godzinie 20:30 Pogoń Szczecin zmierzy się z Wisłą Płock. Walka, emocje i kibicowska energia aż do ostatniego gwizdka. Razem jesteśmy silniejsi. Bilety już w sprzedaży na bilety.pogońszczecin.pl oraz w punkcie obsługi kibica. Do zobaczenia na stadionie.
14: Wszystko, czego dziś chcę,
15: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram 4,99, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: Znowu niespodzianka?
18: Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
19: Skąd ta piana, kochanie?
18: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
20: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
21: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
20: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekowita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Euro wjechało, żeby się bliżej na zakupy miało. Już w czwartek otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na ciebie atrakcje i ceny, o jakich nie śniłeś. Na przykład saturator Duffy. Cena na otwarcie nowego sklepu 159 zł. Cena nadchodząca od 7 września to 199,99. Zapraszamy do RTV Euro AGD od czwartku od godziny 8. Spółdzielców 32A Szczecin Mierzyn. Euro wjechało i taniej się stało.
24: I po reklamie.

To jest Tesco, to są hity na czasie, to Age, R&B, Ring My Bell. Najgorzej to przyjść rano do pracy z takim nastawieniem, o, będzie może fajnie, w dobrym towarzystwie wypije się taką aromatyczną kawusię, zrobić sobie tę kawusię, a potem tak nas porywa robota, że w okolicach właśnie 14 orientujemy się, że kawusia zimna, dobrego towarzystwa nie było i w sumie to jest jakoś tak średnio. No ale przed fajrantem jeszcze jest czas na to, żeby może ten kawusie w dobrym towarzystwie jednak nadrobić. Słuchajcie, jeżeli planujecie już przyszłoroczne wakacje, to podobno jakimś numerem jeden, jeżeli chodzi o wydarzenia przyszłorocznych wakacji właśnie, będzie zaćmienie słońca. Dopiero ono za rok, ale walka turystów o najlepsze miejsca już się zaczęła. Tak samo jak też walka fanów tego zjawiska o najlepsze miejsca do obserwacji. I uwaga, bo jest szał totalny w hiszpańskim El Palmar. Jedna z ofert noclegowych, a tak żeby zaćmienie słońca obserwować super, super miejscówki. Na noc z 1 na 2 dzień sierpnia przeszłego roku kosztuje ponad 33 tysiące euro. Ty trzeba mieć porządne zaćmienie umysłu, żeby się na to zdecydować.

0: Reklama.
1: Tutaj szybko! Mamy go!
2: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
3: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
4: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
5: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
4: Znaczy, Frosta kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
7: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
8: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie suche makarony. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Krema Dolce i Forte 39,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
4: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Euro wjechało, żeby się bliżej na zakupy miało. Już w czwartek otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na Ciebie atrakcje i ceny, o jakich nie śniłeś. Na przykład pralka Bosch 8 kg. Cena na otwarcie nowego sklepu 899 zł. Cena nadchodząca od 7 września to 1999. Zapraszamy do RTV Euro AGD od czwartku od godziny 8. Spółdzielców 32A Szczecin Mierzyn. Euro wjechało i taniej się stało.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
15: Z minuty na minutę rośnie liczba samochodów na szczecińskich ulicach. Zwalniamy na Kraśnickiego, uważajcie na Wszystkich Świętych. Zderzak w zderzak postoicie w Alei Wojska Polskiego. Ciasno jest też w rejonie Alei Niepodległości. Na termometrach 19 stopni Celsjusza. Dziś dużo chmur, z których jeszcze spodziewamy się opadów deszczu.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
16: Zbliża się 14. SK News. Jakub Konieczkowicz. Najciężej ranny mężczyzna w wypadku na A1 pod Częstochową jest właśnie operowany. To po tym, jak przed południem na autostradzie ciężarówka wjechała w pojazd służb drogowych.
17: Doznał wielonarządowych obrażeń, wymagał specjalistycznej diagnostyki. Trwa w tej chwili jego zabieg operacyjny.
16: Mówi Anna Ginał, rzecznik Wojewódzkiego Szpitala w Sosnowcu. Do szpitala trafiło jeszcze 3 poszkodowanych. 4 osoby zginęły na miejscu. Wszyscy to pracownicy firmy drogowej. Na miejscu wypadku dalej pracują służby, a jedynka w kierunku Katowic jest już jednak przejezdna. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. Prokuratura bada sprawę pożaru magazynu przy ulicy Kasprowicza w Lublinie. Śledczy na razie nie potwierdzają z żadnych pojawiających się hipotez. Prace biegłego musiały jednak zostać przerwane. Powodem ryzyko zapalenia się budynku. Oględziny będą wznowione po zabezpieczeniu obiektu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.
18: Prokurator zweryfikuje wszelkie możliwe przyczyny powstania ognia. Wśród analizowanych hipotez procesowych, m.in. wersje dotyczące celowego podpalenia, powstania pożaru w wyniku awarii technicznej.
16: Postępowanie dotyczy pożaru wielkich rozmiarów. Straty oszacowano na blisko 5 milionów euro. Magazyn należał do firmy produkującej komponenty dla przemysłu lotniczego. Pierwszy dzwonek i pierwsze zmiany. Od dziś w szkolnych sklepikach i stołówkach obowiązuje nowe menu. W stołówce ma być więcej warzyw i pełnego ziarna, a w sklepiku i automatach produkty o obniżonej zawartości cukru, soli i tłuszczu.
13: SK Szczecin. News.
15: Mateusz Tomaszewicz. Ruszyła coroczna akcja Bezpieczna droga do szkoły. Przez wrzesień policja będzie dbać o bezpieczeństwo w rejonie szczecińskich placówek oświatowych.
19: Policjanci będą w okolicach przejść dla pieszych, będą sprawdzać widoczność oraz oznakowanie.
15: Mówi Żaneta Bielecka ze szczecińskiej policji. Akcje profilaktyczne będą też organizowane w szkołach. Dziś ostatnia szansa na filmowy seans pod chmurką. To wakacyjne zakończenie kina plenerowego w Dąbiu. Wyświetlony zostanie film animowany pod tytułem Sing. Start projekcji punktualnie o godzinie 20.30.
20: Dwie minuty po 14. Kto już ma fajrancik, a kto jeszcze tylko chwilu nie musi, no nie ukrywajmy, pościemniać. Bo na końcówce w pracy to już się zawsze trochę ściemnia. Jonathan Pezet i Liwka obejmuje noce. Tym numerem otworzymy kolejną godzinę z hitami na czasie. Potem będzie Mans Zemlow, będzie też Zara Larsson, a ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry.

0: Czasami trzeba będzie właśnie na nie dzieci wozić, odbierać. Czasami bardzo szybko przemieścić się z jednego punktu do drugiego, żeby zdążyć z jednych na drugie. A w międzyczasie jeszcze na pociechę poczekać. I właśnie ciekaw jestem, jakie macie sposoby na czekanie na tych, w czasie tych zajęć pozalekcyjnych na swoje dzieciaki. Czy przycinacie komara w samochodzie? Czy może tak sobie organizujecie czas, że jednak szybko gdzieś uciekacie na zakupy i potem szybko wracacie i generalnie towarzyszy wam ciągły pęd? No to takie są plany na najbliższe tygodnie i jakoś na pewno w tym wszystkim się odnajdziemy. Ale są też tacy, którzy czekają jeszcze na bardzo przyjemne sprawy. Angelika z Amsterdamu się do mnie odezwała.
1: Cześć SK, ja najbardziej czekam na urlop, bo wy już wszyscy jesteście zazwyczaj po urlopach. Ja dopiero 11 jadę właśnie do Polski na urlop zobaczyć się z rodziną po dłuższym okresie, także...
0: No proszę. No, to dziękujemy. Może być pięknie? Może, jak się okazuje.
2: Radio SK. Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
8: I po reklamie.

0: Jeszcze niedawno takie hity na czasie to mogliśmy sobie konsumować, dyndając w hamaku, na leżaku, w basenie też można było, a teraz to co? W robocie utknęliśmy, przynajmniej w większości. No i też hity dają radę i poprawiają nam humory i o to chodzi. MJ Deli, Deli Supreme, za nami to jest Teska, to są hity na czasie. Tate McRae, Greedy już za chwileczkę, a po 15, czyli za 24 minuty. Nowa popołudniowa sytuacja u nas w Esce. Sońta i Korościel, oni będą z wami, oni będą dbać o wasze powroty z pracy do domu. Hej, a może ktoś pracuje tak, że po południu idzie z domu do pracy? No to z wami też będą.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
3: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
2: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Skarbnij 3 stówy i bilety na Nie patrz w dół 2.
4: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Wczoraj córka zapytała mnie: mamo, czy ja też mogę być w czymś dobra? Zabrałam ją na zajęcia z tenisa stołowego i teraz nie mogę oderwać jej od rakietki.
9: Griffins Spin Szczecin zaprasza dzieci od 6 lat na treningi. Lewobrzeże Racibora 60, prawobrzeże Struga 15. Szczegóły na griffinspin.pl. Tu zaczyna się radość z gry.
10: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
11: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11, 15.
18: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.
20: SK.

0: O tej porze w pracy to już może być takie delikatne zmęczenie, że się sen do oczu ciśnie. Człowiek myśli o tym, żeby trochę przyciąć komara gdzieś tam na zapleczu. Ale nie róbcie tego, nie róbcie tego. My gramy hity na czasie w Radiu SK. Post Malone, Swae Lee, Sunflower za nami, a u nas idzie nowe. Za 4,5 minuty godzina 15, po 15 Sointa i Korościel w Radiu SK.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się bliżej na zakupy miało. Już w czwartek otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na Ciebie atrakcje i ceny, o jakich nie śniłeś. Na przykład telewizor LG 55 cali. Cena na otwarcie nowego sklepu 1499 zł. Cena nadchodząca od 7 września to 1999. Zapraszamy do RTV Euro AGD od czwartku od godziny 8. Spółdzielców 32A Szczecin Mierzyn. Euro wjechało i taniej się stało.
2: Świętuj z nami 100 lat Ducati, czystej pasji, innowacji i perfekcji. W sobotę 5 września wpadnij od 9 do 16 do salonu Ducati Szczecin przy Gryfińskiej 39B i poczuj moc Ducati. Nasze drzwi są otwarte dla każdego. Czekają jazdy testowe, specjalne oferty na motocykle, odzież i akcesoria. To idealna okazja, by spotkać lokalną społeczność, powspominać World Ducati Week, porozmawiać o torach i podróżach. Szczegóły na szczecin.ducatipolska.pl.
3: Hej, co u Ciebie?
4: Zapisałem się do TB Edukacja.
3: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
4: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
3: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
4: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
3: Też bym tak chciała.
4: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Szczecin, Aleja Wojska Polskiego 128.
3: TEB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
10: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
11: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
12: Play. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
13: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
12: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
14: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Solent Mar 3 plus 1 za grosz.
19: Lidl, to się opłaca.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7. Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, www.redan.pl.
22: Aktualnie dłużej stoimy w rejonie węzła Kijewo. Ciasno jest na Gdańskiej w obu kierunkach. Noga z gazu też w rejonie Nabrzeża Wieleckiego, ale także na Emilii Plater, gdzie wprowadzono nową organizację ruchu. Na termometrach 20 stopni Celsjusza. Jeszcze dziś spodziewamy się opadów deszczu.
21: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
0: Minęła 15, SK News, Jakub Konieczkowicz. Nie mam wątpliwości, że mieliśmy do czynienia z celowym podpaleniem, potwierdził szef resortu spraw wewnętrznych. To w sprawie pożarów w fabryce dronów w Skarżysku Kamiennej. Marcin Kierwiński przekazał, że zabezpieczone na miejscu ślady wskazują na inspirację ataku przez obce służby.
1: Domniemany sabotażysta został przepłoszony. On nie zrealizował swojego celu. Tam cel, jak wynika z zabezpieczonych materiałów, był znacznie dalej idący.
0: Śledztwo w sprawie tego pożaru, przypomnijmy, prowadzi Prokuratura Krajowa. Postępowanie toczy się pod kątem aktu terroru inspirowanego przez obcy wywiad. Są zarzuty za atak na 13-letnią Ukrainkę w Siedlcach. 41-letnia kobieta odpowie za znieważenie i przemoc wobec nastolatki. Do ataku doszło tydzień temu na placu Sikorskiego w centrum Siedlec. Kobieta zaatakowała, gdy usłyszała, że dziewczynka mówi po ukraińsku.
6: Naruszyła ona nietykalność cielesną 13-latki. Znieważała matkę dziewczynki słowami powszechnie uznanymi za obelżywe.
0: Mówi Katarzyna Wąsak, prokurator rejonowy w Siedlcach. W chwili ataku sprawczyni była pod wpływem alkoholu. Grozi jej do 5 lat więzienia. Dziś mecze 1:32 finału piłkarskiego Pucharu Polski. Do gry wchodzi m.in. warszawska Legia. Wojskowi o 20:30 zagrają na wyjeździe z Motorem Lublin. A już o 16:00 m.in. Piast Gliwice zagra w Bydgoszczy z Chemikiem, a Zagłębie Lublin na wyjeździe z Siarką Tarnobrzeg.
23: SK Szczecin. News.
22: Mateusz Tomaszewicz miał zlecić atak na popularną restaurację w centrum Szczecina. Jest akt oskarżenia. Mike P. odpowie za zlecenie, zniszczenie mienia oraz zastraszanie.
24: Oskarżonemu zarzucono, że dostarczył innej osobie substancję chemiczną i następnie zlecił rozlanie tej cieczy przed lokalem na chodniku.
22: Mówi zastępca prokuratora rejonowego, prokurator Ewa Obarek. Mężczyźnie grozi 5 lat za kratami. Tramwajowa 11 i 12 wróciły na Pomorzany. Od dziś przejezdny dla składów jest odcinek od placu Szyrockiego do pętli Pomorzany.
25: Sonta i Koroście.
26: Czyli SK.
25: SK. W radiu SK. SK.
27: Teraz my?
28: Nasza kolej.
27: Dzień dobry, kochanie. Witamy bardzo serdecznie. Długo czekaliśmy na ten moment, kiedy będziemy mogli odezwać się wreszcie w radiu SK.
28: Radio SK. Sonia Korościel, SK w radiu SK. Rzadko się coś robi, rzadko pierwszy raz robi się drugi raz, a to w naszym wypadku taka właśnie sytuacja. Więc cieszę się, że jesteście z nami i możemy to zrobić grupowo.
27: Tak. Tak, róbmy to grupowo. Tak naprawdę, proszę Państwa. O. Dyrektor pozwolił nam wybrać sobie pierwszą piosenkę i wzięliśmy Justina Biebera. To dużo o nas mówi.
28: Znaczy wzięliśmy coś innego, on powiedział, to nie może być, jest Justin Bieber, Nicki Minaj. Gramy w Radiu SK. Nicki Minaj.

0: Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem w Radiu SK. W Radiu SK również od dzisiaj nowy program popołudniowy. Stoń tak rozciel, czyli SK w Radiu SK. Jesteśmy dzisiaj pierwszy raz, witamy, dziękujemy za ciepłe przyjęcie. Pierwsze recenzje już, proszę państwa, płyną. No. Napisała moja żona.
1: No.
0: Nie uwierzysz. Napisała tak, pierwsze koty za płoty.
1: A wiesz, że twoja żona napisała również do mnie.
0: Co napisała?
1: I napisała, ty fajnie, a ten mój do...
0: Nie. Poczekaj, ale to ty jesteś ten jej.
1: Nie, ty jesteś ten jej, a ja jestem ten jej, jak ty nie wiesz.
0: Pierwsze koty za płoty, wiesz, co to tak naprawdę oznacza?
1: To znaczy, że było bardzo źle, ale ona nie jest w stanie ci tego powiedzieć. A napisała ci, nie martw się, tak, Marcin, jak pierwszy raz byliśmy razem w sytuacji intymnej, to też ci poszło umiarkowanie, a teraz już jest w miarę dobrze.
0: Wtedy też dostałem takiego SMS-a.

0: promocja. Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
1: Chyba będą potrzebne supermoce.
2: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
3: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
4: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
5: Autopromocja.
6: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Kolizja nie musi oznaczać problemów. W nowym serwisie blacharsko-lakierniczym grupy Cichy Zasada w Szczecinie zadbamy o wszystko. Wiosenna 99 to największy i najnowocześniejszy obiekt w regionie. Ponad 100 samochodów zastępczych i naprawy na najwyższym poziomie. Grupa Cichy Zasada. Możesz na nas liczyć.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu. Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
12: I po reklamie.

0: Ale to był ja. To, co masz ty, Dawid Podsiadło w Radiu SK. SK, czyli Sonita Korosiel w Radiu SK. Dzisiaj zupełnie nowe popołudnie. No i poprosiliśmy was o opinię. Nie wiem, czy nie będziemy żałowali. Naszą skrzynkę odbiorczą eskowego Messengera zasypało dwoma dokładnie dźwiękami. Na początek Seweryn, posłuchajmy.
1: Ten Korosiel to nie jest przypadkiem ściągnięty z konkurencji?
2: Nie, proszę pana, nie, pan pomylił ewidentnie. Ja nie jestem ściągnięty z konkurencji. To Sonita jest ściągnięty z konkurencji.
0: Michał się napatoczył.
2: Ja się napatoczyłem. Tak, tak.
0: Za mną od lat.
2: Także panu się pomyliło. Dalej pana lubimy, ale tutaj akurat troszkę się panu pomyliło. Czy ktoś jeszcze chciałby zrecenzować tę naszą, chciałem powiedzieć pracę, ale trudno to nazwać pracą, to co tu robimy?
3: No witam panowie. Nie jest źle, ale powiem jedno. Gorzej było i klaskali. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy, czyli mamy jeszcze bufor, może być ciut gorzej.
2: Możemy jeszcze zanurkować, tak.

0: Nelly Furtado, Say It Right w Radiu SK. To jest program SK w Radiu SK, Sońta i Korościel. Słuchacze tu dzwonią i recenzują naszą pracę. Raz miło, raz niemiło, proszę Państwa, ale my jesteśmy otwarci na wszelką krytykę. Po to tu jesteśmy, słuchamy.
1: Bardzo dobry start, dobre wybicie z progu. Tylko nie spadnijcie, panowie, na bóle. Pan Korościel coś o tym wie. Pozdrawiam.
2: Kolego, ja też coś o tym wiem, ponieważ to ja jestem tą bólą.
0: Wiesz co, a propos skoków i bóli, ta informacja nie przebiła się za bardzo do mediów, ale ja wiem, ponieważ jestem dobrze poinformowany, że Kamil Stoch zrobił takie duże pożegnanie
2: teraz
0: w jednej restauracji pod Zakopanem w miniony weekend dla 400 osób. Przyjechało około 100 skoczków i w sumie ważyli 1000 kilo.
2: I żaden nie ustał.
0: Żaden.
3: Sońta i Korościel.
4: Sońta i Korościel, czyli SK.
3: SK.
4: Radio SK.
3: SK.
4: Radio SK.
5: Reklama. Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
8: Sportowcy! Czas na prawdziwy piłkarski spektakl. W poniedziałek, 7 września o godzinie 20:30 Pogoń Szczecin zmierzy się z Wisłą Płock. Walka, emocje i kibicowska energia aż do ostatniego gwizdka. Razem jesteśmy silniejsi. Bilety już w sprzedaży na bilety.pogońszczecin.pl oraz w punkcie obsługi kibica. Do zobaczenia na stadionie.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Kaufland jest!
3: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Euro wjechało, żeby się bliżej na zakupy miało. Już w czwartek otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na Ciebie atrakcje i ceny, o jakich nie śniłeś. Na przykład ekspres automatyczny Siemens. Cena na otwarcie nowego sklepu 999 zł. Cena nadchodząca od 7 września to 1939. Zapraszamy do RTV Euro AGD od czwartku od godziny 8. Spółdzielców 32A Szczecin Mierzyn. Euro wjechało i taniej się stało.
6: I po reklamie.

0: To coś, to jest nowość w Radiu SK, White 2115 dla znajomych.
1: On jest Polakiem, ten White?
0: Tak, to jest White Shore dla znajomych. Znasz, rozumiesz polski, słyszałeś tę piosenkę?
1: Rozumiem, rozumiem. Bardzo fajna piosenka, bardzo fajna. Za chwilę newsy będą w Radiu SK, zapraszamy.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
7: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
8: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
9: Ubezpieczenie samochodu w banku?
10: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus.
11: Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
6: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
17: Płynnie nadal nie przejedziemy przez ulicę Struga. Ciasno jest w rejonie Mostu Długiego. Ciasno też jest w Alei Wyzwolenia. Noga z gazu na Niemierzyńskiej i na Arkońskiej. Dziś spodziewamy się jeszcze przelotnych opadów deszczu, a na termometrach mamy aktualnie 19 stopni Celsjusza.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
18: Minęła 16, SK News, Jakub Konieczkowicz. Ładunki wybuchowe przy elektrowni obok granicy z Polską. Zagrożenia dla mieszkańców nie ma, donoszą niemieckie media. Przy stacji transformatorowej w Brandenburgii, nieopodal dużej elektrowni węglowej, znaleziono kilka wyrzutni rakiet. Wszyscy w Europie muszą być gotowi na akty sabotażu, komentuje szef MSWiA Marcin Kierwiński.
19: Sygnałów dotyczących tego, że Rosja zmienia strategię, intensyfikuje swoje działania, także te działania terrorystyczne, sabotażowe, jest bardzo, bardzo wiele.
18: A Polska polskie służby badają teraz, przypomnijmy, pożar w fabryce dronów w Skarżysku Kamiennej. Szef MSWiA potwierdził, że było to celowe podpalenie. Koniec strajku w kopalni Wujek w Katowicach. Protestujący podpisali porozumienie z Polską Grupą Górniczą. Górnicy sprzeciwiali się m.in. kształtowi likwidacji zakładu.
0: Tuż po godzinie 14 1 września strony doszły do porozumienia.
15: Pracownicy wyrażają ogromne zadowolenie. Wydaje nam się, że to można było dużo wcześniej zrobić. W porozumieniu z zarządem akceptują warunki nieudostępniania treści.
18: Mówiła Ewa Grudniok, rzeczniczka PGG oraz Damian Hacaś ze Związku Zawodowego Sierpień 80. Uczniowie wrócili do ławek z nową zasadą. W podstawówkach obowiązuje zakaz korzystania z telefonów podczas lekcji i na przerwach.
20: Będą się ucznie bardziej przykładać do nauki.
21: Na przerwach nie będą wszyscy siedzieć obok ścian.
22: Dla niektórych może negatywna zmiana.
23: Czasami nie ma co robić po prostu. Jest nudno.
18: Mówili uczniowie z olsztyńskiej dziesiątki. Telefony nie znikają ze szkoły całkowicie. Uczeń będzie mógł z niego skorzystać za zgodą nauczyciela lub w nagłej sytuacji.
24: SK Szczecin. News.
17: Mateusz Tomaszewicz, choć pogoda była w kratkę, to przedsiębiorcy zgodnie uważają, że sezon nad Bałtykiem był udany. W wielu przypadkach hotele miały 100% obłożenia. Nad morze przyjeżdża coraz więcej turystów ze środkowej Polski i spoza naszego kraju.
25: Sezon nad Bałtykiem nadal trwa i można powiedzieć, że w niektórych hotelach jest frekwencja nawet powyżej 80%.
17: Mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. Turyści częściej decydują się na City Break od czwartku do niedzieli.
26: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
27: Witajcie, kochani, jesteśmy tu już drugą godzinę, także mała rutyna zaczyna wchodzić.
28: Zaczynamy się nudzić.
27: Zaczynamy się trochę nudzić. Nie, tak naprawdę jest super, coraz lepiej się tutaj czujemy. Kawa jest bardzo dobra, woda niegazowana jest bardzo dobra, powietrze czyste, super, bardzo, bardzo
28: fajnie. No i hity są najlepsze, proszę państwa.
27: A jak?
28: Anywhere.
27: A jak?
28: Piosenkarka jest podpisana Rita Ora, dobrze, że jesteśmy, od razu poprawimy ten błąd, tutaj jest literówka.
27: Rita Orze, tak?
28: Rita Orze powinna być, a więc Rita Orze, Anywhere.

0: Guru Josh Project Infinity 2008. Wiesz, gdzie pierwszy raz słyszałem tę piosenkę? Nie zgadniesz.
1: Nad Morzem Polskim.
0: Nie. Co było w 2008 roku?
1: W 2008 roku były jakieś igrzyska.
0: Igrzyska olimpijskie w Pekinie. Ja byłem w Pekinie i słyszałem w Pekinie tę piosenkę. Chińczycy byli absolutnie zachwyceni zachodnią muzyką, bo to jeszcze nie było takie zupełnie powszechne, że Chińczycy słuchali zachodniej muzyki, wiesz?
1: Ale odwdzięczyli nam się samochodami.
0: Dokładnie. Bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, telefonujecie w sprawie nowego popołudnia w Radiu SK, ale nie zawsze jesteście zadowoleni. No co tu dużo gadać.
2: Dzień dobry panu redaktorom, ja tylko takie małe pytanko mam. A co z panem Pilowskim i Pawełkiem? Gdzie oni są? Przecież to jest ich godzina już.
1: No jak to gdzie są? Tak się składa, że Pawełek jest tutaj.
3: No jak to? No właśnie, ja tu jestem cały czas.
1: Dzień dobry, co gorsze, zdradzając wam trochę kulisów, dzisiaj był tu też Janek i podobno taki dał nam takiego przysłowiowego kopniaka w tyłek na szczęście. Natomiast ja myślę, że oni go tu schowali na wszelki wypadek w schowku na Janka. Aha. Gdyby nam nie szło, on tu wychodzi cały na biało.
0: Ja ci powiem, że ja mam nadzieję, że on jutro nie przyjdzie już. Niech zadzwoni, jak ktoś chce, a nie, że będzie przychodził.

0: David Guetta i Andrea Bocelli, tego nie było w moim bingo i już jest, proszę Państwa. To jest nowy popołudniowy program w Radiu SK. Recenzje płyną też na Instagrama Radia SK, napisała Elwira. Całkiem zabawni ci nowi prowadzący. Myślę, że to jest nasz Max, że więcej nie będzie.
1: Tak, tak, ale wiesz co, to jest miłe, że ludzie próbują nas pocieszać w ten sposób. Mi to trochę przypomina, bo może powiemy, że my mamy same córki. Cinek ma 2 córki, a ja mam 3 i wiesz, moja córeczka miała 3 lata i mówi, że narysowała naszą rodzinę, w sensie moją żonę, mnie, tam siostry. Tam było 5 po prostu takich kijów z głowami i ona mówi, no i jak ci się podoba, tatusiu? A ja mówię, bardzo ładnie, to tak samo ci słuchacze, tak. Całkiem zabawni.
0: Jest kolejna recenzja, dostałem SMS-a, treści pomagam.
2: Sońta, Koroście, czyli SK, SK. W Radiu SK.
3: Autopromocja.
2: Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
4: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
2: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Skarnij 3 stówy i bilety na Nie patrz w dół 2.
5: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Eura GD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Eura GD i na euro.com.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
8: Świętuj z nami 100 lat Ducati. Czystej pasji, innowacji i perfekcji. W sobotę 5 września wpadnij od 10 do 16 do salonu Ducati Szczecin przy Gryfińskiej 39B i poczuj moc Ducati. Nasze drzwi są otwarte dla każdego. Czekają jazdy testowe, specjalne oferty na motocykle, odzież i akcesoria. To idealna okazja, by spotkać lokalną społeczność, powspominać World Ducati Week, porozmawiać o torach i podróżach. Szczegóły na szczecin.ducatipolska.pl.
9: I po reklamie.

0: Måneskini to Morello Gossip w Radiu SK. Soń tak rośiel, czyli SK w Radiu SK przypadek? No nie sądzę, oczywiście. Dzisiaj nasz pierwszy program, nasze nowe pierwsze popołudnie z Radiem SK. Nasz pierwszy raz po prostu i dlatego ośmieliśmy się zapytać was o zdanie. Już żałujemy!
1: Panowie, jak na pierwszy raz, dobrze jest, naprawdę cacy, ale z pieprzykiem trochę, z pieprzykiem, żeby ostro było chwilami.
2: Rozumiemy, ale to jest, proszę pana, tak jak pierwsza randka. No na pierwszej randce nie odkrywasz wszystkich kart. Trochę tak patrzysz na nią, obwąchasz trochę może.
0: Powiem tak, każdy ma różny rozmiar pieprzyku, prawda?
2: Tak.
0: I mamy tak duży, że trzymamy na ostatni program.
2: My mamy taką średnią europejską pieprzyku.

0: Shakira, Hips Don't Lie. Po polsku to będzie biodra nie kłamią. I to jest taka metafora. Tu nie chodzi o to, że wiesz, że biodra nie kłamią w sensie ścisłym, literalnie. Mm. Tylko to jest taka metafora i pytanie do ciebie brzmi, co ona mogła mieć na myśli, mówiąc, że biodra nie kłamią.
1: Ona, ja ci powiem, co ona ma na myśli, a potem ja ci powiem, jak ja to rozumiem.
0: Dobra.
1: Ona ma na myśli to, że biodra mówią, zapraszam, bo tańczę tego, a ja to rozumiem tak, że biodra nie kłamią, widać ile zjadłem.
0: Tak, bo to jest chyba tak samo jak z leggingsami, nie?
1: Że to prawda, absolutnie.
0: Matkę oszukasz, ojca oszukasz,
1: a leginsów
0: nie oszukasz. Sońca i Koroście. Koroście. Czyli SK. SK. W Radiu SK.
2: SK. Radio SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się bliżej na zakupy miało. Już w czwartek otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na ciebie atrakcje i ceny, o jakich nie śniłeś. Na przykład saturator Duffy. Cena na otwarcie nowego sklepu 159 zł. Cena nadchodząca od 7 września to 199,99. Zapraszamy do RTV Euro AGD od czwartku od godziny 8. Spółdzielców 32A Szczecin Mierzyn. Euro wjechało i taniej się stało.
3: Wszystko, czego dziś chcesz.
4: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram 4,99. A od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
7: No.
8: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
10: I po reklamie.

0: hity na czasie w Radiu SK. To jest duet Fast Boy, dwaj bracia. Piosenka nazywa się Music Sounds, czyli dźwięki muzyki. Czyli to jest tak, jak nazwiesz piosenkę nazwą roboczą i potem zapomnisz zmienić już, jak ją wypuszczasz, i zostaje dźwięki muzyki.
1: Ale wiesz co, bo ty teraz trochę oszukałeś słuchaczy, bo zabrzmiało to tak, jakbyś ty wiedział, że to są bracia, a tak naprawdę, proszę państwa, 10 sekund temu on sprawdził, o Jezu, co to jest ten Fast Boy? Sprawdził i teraz, no, to są bracia, z nami ich nazwali Music Sounds. Trochę żenujące, no ale nic, będzie lepiej.
0: To cały ja!
1: Za chwilę newsy w Radiu SK.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Co ty taki zakręcony?
4: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
3: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policealną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
4: Co? Tak szybko?
3: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
4: Czekaj.
3: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
4: Szczecin, Aleja Wojska Polskiego 128.
3: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung, kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
8: Tomek!
9: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Szczecin przy ulicy Południowej 6. Do zobaczenia.
14: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Cześć, sąsiedzi! To ja, Celinka! Pani Celinka?
17: Już 3 września wielkie otwarcie nowego Kauflandu w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32.
16: No, nie przegapcie tych atrakcji i super ofert!
17: Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7. Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, www.redan.pl.
20: Niestety, kierowcy, dłużej postoicie jeszcze przy trasie zamkowej. Zwalniamy przy Emilii Plater. Tutaj wprowadzono dziś nową organizację ruchu. Nie warto jeździć na pamięć. Noga z gazu też przy bramie portowej. Na termometrach 20 kresek. Jeszcze dziś spodziewamy się opadów deszczu.
19: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
8: Minęła 17. SK News. Jakub Konieczkowicz. Służby wciąż w akcji po tragedii na A1. Utrudnienia na autostradzie pod Częstochową potrwają do późnych godzin wieczornych, informuje policja. Trasa jest przejezdna, jednak zwężenie powoduje ogromne korki.
21: Policjanci zorganizowali objazd w Radomsku, kierując ruch w stronę drogi krajowej nr 91C oraz drogi krajowej nr 92 w stronę Katowic.
8: Mówi Barbara Poznańska z częstochowskiej policji. Przypomnijmy, w wypadku ciężarówka wjechała w pojazd służb drogowych. 4 osoby zginęły, a 4 inne w stanie ciężkim zostały przetransportowane do szpitala. Prawo i Sprawiedliwość chce powołania specjalnej komisji zaufania publicznego. Miałaby wyjaśnić aferę wokół Zonda Krypto. Jarosław Kaczyński zapowiedział projekt ustawy w tej sprawie. Komisja miałaby liczyć 15 ekspertów i, jak podkreśla PiS, prezes PiS, nie byłoby w niej polityków.
22: Ta propozycja, którą już żeśmy kiedyś przedstawiali, komisji zaufania publicznego złożonej z ekspertów, to jest, powtarzam, dużo lepsze rozwiązanie.
8: A przypomnę, sprawa Zonda Krypto nabrała tempa po zatrzymaniu prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. Usłyszał zarzuty m.in. płatnej protekcji. Zerwał linę energetyczną i odleciał. Trwają poszukiwania pilota śmigłowca w Tarnobrzegu. Miał zerwać linię wysokiego napięcia, wylądował potem na pobliskiej działce, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia. Nikomu nic się nie stało, sprawie przygląda się tarnobrzeska policja.
23: SK Szczecin. News.
20: Mateusz Tomaszewicz, ZUS ruszył z wypłacaniem 14 emerytur. Seniorzy mogą otrzymać do 2000 zł.
24: Tę kwotę otrzymają osoby, których podstawowe świadczenie, emerytura lub renta, nie jest wyższa niż 2900 zł brutto. Przy wyższych świadczeniach działa zasada złotówka za złotówkę.
20: Mówi Karol Jagielski, rzecznik instytucji. Szczecinianie mogą korzystać z 2 basenów pod jednym adresem. Mowa o nowej odsłonie SDS-u. Poza dobrze znaną Floatic Areną, kompleks wzbogacono o 30-metrową pływalnię.
25: Sońta i Korościel. Sońta i Korościel, czyli SK w Radiu SK.
0: To jest nasz pierwszy raz w Radiu SK i jesteśmy już 2 godziny. To jest po pierwsze mój rekord, po drugie twój rekord, po drugie jeszcze nikt nas stąd nie wyniósł, czyli chyba nie jest tak źle, albo po prostu już wszyscy stracili do nas siłę.
1: Ja myślę, że mają do nas jeszcze troszeczkę cierpliwości, wiesz, mają do nas cierpliwości, my wymagamy trochę takiej specjalnej opieki i cieszymy się, że szefostwo radiańskie jest dość wyrozumiałe.
0: Nie, poza tym dobrze, że są piosenki, a ta jest akurat bardzo fajna. Temper City, Self-Aware w Radiu SK.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

0: Bonafide, Zalia, Faust, Nie ucieknę. To jest program SK w Radiu SK. Sonita Jekorościel, witamy serdecznie. Jesteśmy troszkę onieśmieleni, bo przyszła tu pani, która przychodzi od lat i jest szefową, gospodynią, pani Jadzia.
1: Dobrze, dzień dobry.
0: Dzień dobry, pani Jadziu.
1: Dzień dobry.
0: Pani ma taki głos, że ja trochę się boję i widzę, że pani na mnie tak patrzy, że a gdzie jest Pirowski i Pawełek, co ty
1: no tak,
0: robisz?
1: No to nie moja ekipa.
0: No właśnie, no właśnie. I zastanawiam się, czy współpraca między nami jest możliwa, czy pani sobie tego nie wyobraża?
1: Jakoś tak nie pasujecie tu.
2: Aha, a słuchała pani programu?
1: Nie.

0: września w Gdańsku już działy się gorsze rzeczy, także wszystkiego dobrego.
1: W każdym razie zastanawiam się, co jej kupić na urodziny. Aha. Tort czy torta?
0: A, nie wiemy, jak się to odmienia. Nie wiadomo. Kup jej sernik albo sernika. Kurczę.
1: Makowiec albo makowca.
0: Mamy problema.
1: Albo problem.
0: Może...
2: Sońta. Koroście. I koroście. Czyli SK. W Radiu SK. SK. Radio SK. Reklama.
3: Duda. Pyszny kurczak, dobry skład. Duda.
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 000 zł. Sprawdź dudaloteria.pl.

0: trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
3: I po reklamie.

0: Bez końca, czyli Oskar Cyms, znany też jako Cymsu na swoim Instagramie. Słuchacie Radia SK i to jest nasz pierwszy program. Sońta Karosio, czyli SK w Radiu SK.
1: Radio SK. Radio SK.
0: Tak.
1: Radio SK i już.
0: Recenzje płyną cały czas. Bardzo za wszystkie dziękujemy. Posłuchajmy.
2: No cześć chłopaki, ja tak trochę z wesela wam złożę życzenia. Zdrówka, szczęścia, pomyślności na nowej drodze życia i żeby wam antenki dobrze fale radiowe odbierały. Trzymajcie się i słucham was cały czas.
1: Moja żona to była, wiesz?
0: To była twoja żona? Cieszy mnie bardzo, że martwi się o nasze obie antenki.

0: Whatever Turns You On w Radiu SK. Za ten numer odpowiadają artyści, którzy się nazywają Axwell i Bon.
1: Axwell teraz, i Bon, tak.
0: Tak, i teraz jest zagadka dla ciebie, Cinek, bo tak jak jeden z tych artystów brzmiała kiedyś stolica jednego z krajów europejskich i pytanie do ciebie brzmi którego?
2: No Niemiec.
0: Niemiec, Bonn. Tak, Axwell był stolicą Niemiec. Nie, Bonn to było stolica RFN wtedy, nie?
2: RFN,
0: Berlin
2: tak,
0: był
2: tak,
0: NRD,
2: tak.
0: A Bonn RFN. My jesteśmy strasznie starzy.
1: A Radio SK uczy i bawi.
0: Oczywiście. A wiesz, jak nazywa się Bonn do toalety?
2: Talon, no, nie.
0: Nie, Bonn do toalety, jak się nazywa?
2: Bonn do toalety.
0: Nie, kupon.
2: O nie.
3: Sońta, Kroście, czyli SK, SK w Radiu SK. SK, Radio
4: SK. Autopromocja.
5: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
6: Chyba będą potrzebne supermoce.
7: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
8: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
9: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
10: Autopromocja.
11: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
12: Sportowcy! Czas na prawdziwy piłkarski spektakl. W poniedziałek, 7 września o godzinie 20:30 Pogoń Szczecin zmierzy się z Wisłą Płock. Walka, emocje i kibicowska energia aż do ostatniego gwizdka. Razem jesteśmy silniejsi. Bilety już w sprzedaży na bilety.pogońszczecin.pl oraz w punkcie obsługi kibica. Do zobaczenia na stadionie.
13: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Marian, jaki laptop jest top?
16: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
17: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: I po reklamie.

0: Fly High, Tobi Romeo w Radiu SK, tu Sońta i Korościel. Będziemy się powoli żegnać, proszę Państwa. Pierwotnie mieliśmy tu siedzieć do 20, ale szef dzwoni, mówi, idźcie już do domu. Ale nie, my posiedzimy do 20, a co, coś źle? On mówi, nie, wszystko dobrze, tylko odpocznijcie i teraz nie wiemy.
1: Jak się czujesz po pierwszym razie?
0: Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Miałem już gorsze pierwsze razy i więcej wstydu po tych pierwszych razach, a po tym trochę
1: jest całkiem nieźle, całkiem nieźle. Ja, tak jak po pierwszym razie, czuję się zmęczony, ale szczęśliwy.
0: Trochę dłuższy był ten, prawda?
1: Tak.
0: No nic, Sońta i Korościel, bardzo nam było miło. Jutro tu będziemy o 15, tak?
1: Tak. Porozmawiamy o waszych pierwszych razach.
0: O właśnie.

0: Zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
1: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
2: Ach, herbat, kochani, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
1: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
2: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
0: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
3: Kolizja nie musi oznaczać problemów. W nowym serwisie blacharsko-lakierniczym grupy Cichy Zasada w Szczecinie zadbamy o wszystko. Wiosenna 99 to największy i najnowocześniejszy obiekt w regionie. Ponad 100 samochodów zastępczych i naprawy na najwyższym poziomie. Grupa Cichy Zasada. Możesz na nas liczyć.
4: Twoje dziecko odbija piłeczkę o ścianę? Niech lepiej odbija ją z nami przy profesjonalnym stole. Akademia Tenisa Stołowego Griffins Spin Szczecin zaprasza. Lewobrzeże Racibora 60, prawobrzeże Struga 15. Szybkość, refleks i moc frajdy bez tłuczenia wazonów. Szczegóły na griffinspin.pl oraz na naszym profilu na Facebooku.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
11: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
12: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Euro wjechało, żeby się bliżej na zakupy miało. Już w czwartek otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na ciebie atrakcje i ceny, o jakich nie śniłeś. Na przykład pralka Bosch 8 kg. Cena na otwarcie nowego sklepu 899 zł. Cena nadchodząca od 7 września to 1999. Zapraszamy do RTV Euro AGD od czwartku od godziny 8. Spółdzielców 32A Szczecin Mierzyn. Euro wjechało i taniej się stało.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
17: 19 stopni Celsjusza, tyle aktualnie pokazują termometry w Szczecinie. Dziś jeszcze warto pamiętać o parasolkach, bo może w Szczecinie padać deszcz. Ciśnienie na stabilnym, średnim poziomie. Kierowcy, wy dłużej postoicie na głównych wylotówkach. Noga z gazu także na Susabowskiego.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
18: Minęła 18. SK News. Jakub Konieczkowicz. Sprawca podpalenia fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej działał tak, jakby dokładnie znał rozkład jej pomieszczeń. Wynika z ustaleń służb, do których dotarło Radio SK. Sprawca miał wrzucić płonącą butelkę z benzyną do budynku, w którym znajdowały się najważniejsze elementy elektroniczne. Był dobrze przygotowany i nie pozostawił odcisków palców. Podpalacza spłoszył alarm. Służby szukają zaginionego operatora filmowego. 56-letni Witold Płóciennik ostatni raz był widziany w sobotę nad jeziorem Lubiąż. Mężczyzna nie przyszedł do pracy w Gorzowie, gdzie kręcony jest serial.
19: SK Sport News.
18: Raków Częstochowa ma nowego trenera. Stanowisko zajął Dawid Szulczek. Był już selekcjonerem Warty Poznań i Ruchu Chorzów. Pierwszy sprawdzian w czwartek. Raków Częstochowa zagra z Górnikiem Zabrze. Jutro kolejna walka o awans w siatkarskich mistrzostwach Europy. Polki zagrają z Holandią. Stawką tego meczu miejsce w półfinale rozgrywek.
15: SK Szczecin. News.
17: Mateusz Tomaszewicz, zapraszam. W Szczecinie rusza tegoroczna seria szkoleń z ochrony ludności i obrony cywilnej. Mieszkańcy szkoleni będą m.in. z pierwszej pomocy, sygnałów alarmowych czy ewakuacji. Pierwsze zajęcia odbędą się już jutro w szkole podstawowej nr 48 przy ulicy Czorsztyńskiej. Start o godzinie 17. Duma Pomorza stawia na kobiecy futbol i ogłasza nabór dla najmłodszych piłkarek. Pogoń Szczecin Football Schools we współpracy z kobiecą sekcją klubu tworzy nowe grupy wyłącznie dla dziewczynek. Trening otwarty odbędzie się już w czwartek przy ulicy Karłowicza o 18.
19: Imprezka.
20: Imprezka.
19: Imprezka.
20: Eska.
19: Eska.
21: Nie ma to jak dobrze zacząć rok szkolny, czyli po apelu czas na imprezkę. Co wy na to? Nawet jeżeli nie chodzicie do szkoły, to imprezka też się należy. Program, przy którym można potańczyć, ale można też po prostu poodpoczywać i pochillować. Hanczak zapraszam. No i do chillowania na początek Teddy Swims.

0: Oczywiście, że kochamy Zalię i nie musi prosić. Tylko kochaj mnie to Zalia na antenie Radia SK w imprezce, tak na dobry początek tego wieczoru, na dobry początek nowego roku szkolnego możecie do mnie zadzwonić. 664-402-302, dzwonicie właśnie teraz, ja zadaję wam pytania, a wy odpowiadacie słowami, które zaczynają się na pierwszą literę waszego imienia. Sprawdzimy, jak tam refleks po wakacjach. 664-402-302. Oczywiście nie trzeba wcale chodzić do szkoły, żeby do mnie zadzwonić. Każdy może. Tak jak do kumpla. Numer jest taki, wiecie, no prawie darmowy, albo za jakieś grosze, zależy ile płacicie za połączenie. Bo nie jest to żadne 0700. 664-402-302. Słuchawka przy uchu. Halo, dzień dobry.
1: A dzień dobry.
0: Jak masz na imię?
1: No, Tomek.
0: Tomek, rzecz, która przyda się w szkole na pierwszą literę twojego imienia.
1: Tomister.
0: Pięknie, dobra. To miejsce, do którego można pójść na wagary na pierwszą literę twojego imienia.
1: Tawerna.
0: Dobre. To jeszcze jedno, niekoniecznie szkolne. Co można robić we wrześniowy wieczór na pierwszą literę twojego imienia?
1: Tańczyć.
0: I tak w imprezce bym dodał, ale można po prostu się poruszać przy czym chcecie. El Perdón już teraz, a dla ciebie, Tomek, mam meskowe gadżety.
1: A dziękuję ci.

0: Wbrew tytułowi tego hitu, mamy jeszcze 3 tygodnie lata, przynajmniej w kalendarzu. I mam nadzieję, że pogodowo też jeszcze to lato ostatniego słowa nie powiedziało. Ale fakt faktem, mamy 1 września, czyli 1 dzień szkoły i pewnie w wielu miejscach ten dźwięk dzisiaj wystraszył. W takim razie, skoro zaczęliśmy ten nowy rok szkolny i cieszę się, że zaczynacie go razem z Radiem SK, będzie tej jesieni dużo się działo, to może zacznijmy od nieprzygotowań. Wiadomo, że nowy rok szkolny to nowy limit nieprzygotowań, więc nie ma na co czekać, można je zgłosić już teraz, 1 września, nawet nie chodząc do szkoły. Dawajcie znać, z czego chcecie zgłosić nieprzygotowanie dzisiaj wieczorem. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, można też napisać 664-402-302. Gibbs i Igo już za nami, za chwilę Thomas Gray Rumors. Bo z różnych rzeczy jestem nieprzygotowany, ale z grania hitów na czasie jestem.
1: Autopromocja.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, Nosel, co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
5: Bad

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
1: To będzie ostatnia reklama.
6: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu. Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
7: I po reklamie.

0: trochę Lambada, trochę Jennifer Lopez i Pitbull. To jest Radio SK w imprezce Hanczak z tej strony. 18.38 na zegarkach. To jest czas, kiedy otwieram dziennik i zaczynam notować nieprzygotowania w nowym semestrze. Od 1 września przecież nie ma na co czekać. Iwona nagrała głosówkę na Messengerze Radio SK. Zgłosiła nieprzygotowanie z pójścia do szkoły swoich dzieci.
1: To, że ja zaczynam rok szkolny, bo jestem nauczycielem, to wiedziałam, ale to, że moje dzieci też idą do szkoły, to już jakoś nie wpadłam na to. No i jeden poszedł w za krótkich spodniach, a drugi poszedł w za krótkiej, eleganckiej koszuli. Bo mamunia zorientowała się wieczorem, że dzieci też muszą pójść elegancko ubrane do szkoły.
0: Matka roku po prostu. No ale to się zdarza. Natomiast to jest dowód na to, że wieczorową porą hasła, które padają w domach, typu potrzebuję na jutro bibułę, albo Bristol, albo papier kolorowy, nie są domeną tylko dzieci.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Hej, co u ciebie?
5: Zapisałem się do TB Edukacja.
4: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
5: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
4: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
5: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
4: Też bym tak chciała.
5: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie tep.pl lub w najbliższej placówce. Szczecin, Aleja Wojska Polskiego 128.
4: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
2: I po reklamie.

0: prosto z nowego, gorącego jeszcze, bo wydanego dopiero co albumu Passenger, czyli hit Alexa Warrena na naszej antenie. 5 minut zostało do godziny 19, tuż po 19 między innymi tegoroczny hymn męskiego grania, ale wcześniej jeszcze zgłaszacie nieprzygotowania na dobry początek roku szkolnego i nowego sezonu w Radiu SK. Nagrała się Asia na Messengerze Eski.
1: Cześć SK, cześć. Ja mogę zgłosić nieprzygotowanie w tym tygodniu na lekcję gotowania, ponieważ nie będę gotować w tym tygodniu wcale, bo mój wspaniały partner zamówił mi catering na ten tydzień, także dziękuję, jest cudowny.
0: Wspaniale! Tylko teraz pytanie, czy zamówił ten catering tylko tobie, czy zamówił go także dla siebie? I czy w takim razie to może też oznaczać, jeżeli zamówił dla siebie, że on po prostu nie chce, żebyś ty już gotowała? Wiesz, o co chodzi. Dobre, ale nie rób więcej.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się bliżej na zakupy miało. Już w czwartek otwieramy nowy sklep w Szczecinie. Czekają na ciebie atrakcje i ceny, o jakich nie śniłeś. Na przykład telewizor LG 55 cali. Cena na otwarcie nowego sklepu 1499 zł. Cena nadchodząca od 7 września to 1999. Zapraszamy do RTV Euro AGD od czwartku od godziny 8. Spółdzielców 32A Szczecin Mierzyn. Euro wjechało i taniej się stało.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: Świętuj z nami 100 lat Ducati. Czystej pasji, innowacji i perfekcji. W sobotę 5 września wpadnij od 10 do 16 do salonu Ducati Szczecin przy Gryfińskiej 39B i poczuj moc Ducati. Nasze drzwi są otwarte dla każdego. Czekają jazdy testowe, specjalne oferty na motocykle, odzież i akcesoria. To idealna okazja, by spotkać lokalną społeczność, powspominać World Ducati Week, porozmawiać o torach i podróżach. Szczegóły na szczecin.ducatipolska.pl.
5: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
6: Co ty taki zakręcony?
7: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
6: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
7: Co? Tak szybko?
6: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
7: Czekaj.
6: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
7: Szczecin, Aleja Wojska Polskiego 128.
6: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
8: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Szczecin przy ulicy Południowej 6. Do zobaczenia.
9: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
10: Światło w Dot Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
7: Szczecin na czasie.
8: Mateusz Tomaszewicz, kłaniam się po raz kolejny. Jeżeli brakuje wam imprez, to warto zrobić nieco głośniej, bo mam ciekawą propozycję i już w najbliższy piątek w Stargardzie, dokładnie w amfiteatrze o godzinie 17 rozpocznie się wydarzenie Block Party Powerade by Kubańczyk, a na scenie Siles, Smolasty, Modelki, a na finał gospodarz wydarzenia Kubańczyk. Mamy kilka wejściówek do rozdania, jeżeli chcecie piszcie szczecin@sk.pl i przekonajcie mnie, dlaczego te wejściówki powinny trafić do was. Czekam na wasze maile. Cześć.
6: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
9: Muzyka się żyje.
10: My Body Isn't Ready. To jest nowy hit Sombra, który jest numerem jeden gorącej dwudziestki, który na pewno zagram wam niedługo w imprezce, poniekąd na pocieszenie, no bo my byliśmy ready, czyli gotowi na koncert Sombra, a on pominął Polskę, planując trasę koncertową. Artysta ogłosił dzisiaj światowe tournée You Are The Reason World Tour, no i niestety polscy fani będą musieli obejść się smakiem albo zaplanować zagraniczną wycieczkę, bo Sombra najbliżej nas będzie w maju przyszłego roku, kiedy to wystąpi m.in. w czeskiej Pradze, Berlinie, Hamburgu, Wiedniu, Amsterdamie czy Kopenhadze. Oskar Sims, jakiego nie znacie, odpowiada na pytania, których do tej pory jeszcze nikt mu nie zadał, na przykład jak wygląda jego życie poza sceną i czy marzy mu się koncert na Narodowym. Artysta jest bohaterem wrześniowego wydania magazynu SK Story, premiera właśnie dziś.
11: Na co dzień raczej ubieram się dość inaczej niż na scenie czy gdzieś w klipach i tak dalej. Ja chodzę w dresie albo jakiś spodenkach, no totalnie inaczej ubrany, więc też może jakoś tak się nie rzucam w oczy.
10: Cały wywiad z Oskarem Simsem znajdziecie m.in. na sk.pl, ale nasz magazyn możecie też zgarnąć, słuchając Radia SK.
12: Imprezka.
13: Imprezka.
12: Imprezka.
13: Imprezka.
10: Ale w tej godzinie można zgarnąć bilety do kina na Nie patrz w dół 2 i jeszcze kasę, na przykład na popcorn. Napiszcie na sk.pl, co dodaje wam adrenaliny. Za kilka chwil do kogoś dzwonię. Kanczak z tej strony, startujemy z kolejną godziną imprezki.

0: to Bruno Mars.
1: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
0: A ze mną już teraz nie Bruno, tylko Tomek. Dobry wieczór, witam cię na antenie Eski.
2: Dobry wieczór, witam
0: wcześniej
2: wszystkich.
0: Byłeś na SK.pl. Dzisiaj pytam, co przyprawia was o podniesienie ciśnienia? Kiedy czujecie adrenalinę? Jak to jest w twoim przypadku? Co to jest za moment?
2: W moim przypadku jest to moment wejścia na scenę przed koncertem, ponieważ gram w orkiestrze DMT strażackiej miasta Kowal.
0: Pięknie!
2: Także jest wesoło.
0: Czyli rzeczywiście to jest taka ekscytacja, adrenalina, trochę trema i co? Czego się najbardziej zawsze boisz, kiedy wychodzisz na scenę?
2: Ogólnie tego, że w naszej orkiestrze gra około 40 osób, żeby to wszystko wypaliło, wszystko się połączyło i super brzmiało dla odbiorców.
0: A na czym grasz, Tomek?
2: Jest to saksofon barytonowy.
0: O kurczę, uwielbiam dźwięk saksofonu, a barytonowego to już w ogóle. Szkoda, że... A może masz pod ręką gdzieś saksofon, czy nie? Gdzie cię złapałem?
2: Nie, akurat nie. Kurczę, akurat chodzę do domku po treningu.
0: No to po treningu czy po próbie?
2: Ale siłowym.
0: A, siłowym. No tak, bo trzeba mieć też niezłą parę, żeby w taki saksofon dmuchnąć. To umawiamy się, że następnym razem grasz dla nas na saksofonie, dobra? A na razie no mam dla ciebie podwójne zaproszenie na film Nie patrz w dół 2 i 300 na przykład na popcorn, napój, co tam jeszcze ci przyjdzie do głowy, tylko mam jedną prośbę, jak będziesz szedł do kina, to saksofon barytonowy zostaw w domu, dobrze?
2: Dobrze, nie ma problemu.
0: Żebyś nie przeszkadzał innym tam. Tam i tak będzie głośno w kinie.
2: A zabiorę całą orkiestrę.
0: Na dwa bilety, no super!
1: Sponsorem konkursu był Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
0: Na ten seans miejsc już nie ma. Cała orkiestra zajęła całe kino. Zgłoszenia na sk.pl.

0: Hit jak najbardziej na czasie 1 września. H.E. Ring My Bell, czyli zadzwoń moim dzwonkiem. Tak dzisiaj mogła zaśpiewać każda szkoła. I pewnie w wielu szkołach ten dzwonek zadzwonił pierwszy dzisiaj. Za chwilę sprawdzę, z czego zgłaszacie nieprzygotowanie już od 1 września. Niekoniecznie, kiedy chodzicie do szkoły. Messenger Radia SK do waszej dyspozycji. Tymczasem dzisiaj pierwszy dzwonek zadzwonił też dla nich. Naszych nowych radiowych kolegów, których podkupiliśmy z konkurencji i teraz będą u nas robić dobre popołudnia. Sońta i Korościel, czyli SK w Radiu SK. Codziennie po południu, kiedy wracacie na przykład ze szkoły albo z pracy do domu, włączcie ich, bo to jest naprawdę niezłe duo. Jutro będą od 15 razem z wami, a tymczasem za kilka chwil kolejne hity na czasie gram w imprezę. Będzie m.in. My Body Isn't Ready od Sombra, no i jeszcze Galaxy od Kungsa na prośbę Elwiry, która poprosiła o ten hit dla swojego syna.
1: Promocja. Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
2: Chyba będą potrzebne supermoce.
3: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
4: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
5: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
1: Autopromocja.
6: Reklama. 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy, serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2 w kinach. Poleca Radio SK.
7: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5-litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
8: Nowe jury? Nice. Casty na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
9: Nowy sezon Top Model już jutro o 21.30 w TVN.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
12: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.

0: I tak będziemy wspólnie przy takich hitach spędzać te jesienne wieczory. Jutro i pojutrze akurat mnie nie ma, ale ogólnie będę wieczorami z wami. Mam nadzieję, że wy też dopiszecie. Handrak z tej strony to imprezka. Kungs i Tia Filos London już za nami z hitem Galaxy na 15 minut przed 20. Dzisiaj zgłaszacie nieprzygotowania. Tak na dobry początek roku szkolnego, miejmy to już z głowy, już są tacy, co mimo, że rok szkolny na dobre się nie zaczął, nieprzygotowanie zgłosić muszą. Janusz na przykład, nagrywając głosówkę na Messengerze Radia SK, wykorzystał chyba limit na wszystkie najbliższe semestry.
1: Cześć Radio SK, a ja to jestem nieprzygotowany ze wszystkiego. I z chodzenia do szkoły, i z powrotu do szkoły, i z wożenia do szkoły, i z gotowania, i ze sprzątania, i ze wszystkiego. Jedynie jestem gotowy na WF. Ambitny plan. Cały tydzień września. Codziennie treningi po 10 km. To będzie wbiegnięcie w rok szkolny, a nie chodzenie i uczenie się. Hej!
0: I on naprawdę biega i jeszcze nagrywa. No naprawdę szacunek, szacunek. Szóstka z WF-u się należy, nieprzygotowania inne wpisuje, ale jakoś tam się pewnie zatrą za kilka dni mimo wszystko. Z drugiej strony tak sobie myślę, że no, ja też uważam, że w życiu trzeba mieć dystans, ale ty jakoś tak, Janusz, to inaczej zrozumiałeś niż ja. 10 kilometrów. Sabrina Carpenter, Espresso już teraz w imprezce.

Rok szkolny dopiero się zaczął, a MJ Deli już z piątką w dzienniku. No a konkretnie to w Rap 20, bo wczoraj numer 5 właśnie do MJ Deli należał i to była nowość, jak to na szczycie. A to wam powiem za chwilę. Za chwilę też 20 na zegarkach, a potem gramy dalej. Między innymi pojawi się Tame Impala, będzie Martin Garrix i Ed Sheeran. No i jeszcze coś premierowo wam zagram.

0: Reklama.
1: 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Hej, co u ciebie?
6: Zapisałem się do TB Edukacja.
5: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
6: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
5: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
6: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
5: Też bym tak chciała.
6: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie tep.pl lub w najbliższej placówce. Szczecin, Aleja Wojska Polskiego 128.
5: TEP Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
7: Cześć, sąsiedzi! To ja, Celinka. Pani Celinka?
8: Już 3 września wielkie otwarcie nowego Kauflandu w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32.
7: No, nie przegapcie tych atrakcji i super ofert.
8: Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Sportowcy! Czas na prawdziwy piłkarski spektakl. W poniedziałek, 7 września o godzinie 20.30 Pogoń Szczecin zmierzy się z Wisłą Płock. Walka, emocje i kibicowska energia aż do ostatniego gwizdka. Razem jesteśmy silniejsi. Bilety już w sprzedaży na bilety.pogońszczecin.pl oraz w punkcie obsługi kibica. Do zobaczenia na stadionie.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
13: Szczecin na czasie.
14: Mateusz Tomaszewicz, witajcie. Dziś jeszcze warto odwiedzić kino Helios. Fajne propozycje z premier, film akcji Gwiazdozbiór Psa, ale także komedia Zróbmy sobie przerwę. My przerwy nie robimy i lecimy dalej. Dodatkowo ze stałych propozycji Spider-Man, Całkiem nowy świat czy Odyseja. Mamy kilka wyjściówek do rozdania. Jeżeli chcecie, to piszcie szczecin@sk.pl i odpowiedzcie na pytanie, kto jest reżyserem filmu pod tytułem Spider-Man, Całkiem nowy dzień. Czekam na wasze maile.
12: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
15: Muzyką się żyje.
16: Miley Cyrus powraca. Ogłosiła, że 18 września ukaże się jej nowy album. Będzie to jej 10. studyjna płyta. Tymczasem Prima Ballerina to jest nowość od Margaret, którą usłyszycie w imprezce jeszcze dzisiaj wieczorem. To jest singiel promujący epkę pod tytułem Voice, czyli drugą z trzech części nadchodzącego albumu tej wokalistki. Pierwszą częścią, przypomnę, było Barry. To jest epka promowana m.in. singlem Let You Talk About It. No i będzie jeszcze epka pod tytułem Mind. No i w ten sposób Margaret da nam pełen album. Artystka zapowiedziała już wyjątkowy premierowy koncert, podczas którego usłyszymy cały nowy materiał na żywo. Ten koncert 11 grudnia w Warszawie. Przed nami finał letnich brzmień. Ostatnim przystankiem będzie Poznań. W piątek wystąpią tam m.in. Vito Bambino, czyli Julia Wieniawa. W sobotę z kolei Mrozu z Big Bandem i to jest naprawdę mocny koncert. Oczywiście Kaśka Sochacka zawsze super, Ewa Farna też, jeszcze do tego bracia Kacperczyk. Nie zabraknie też projektu Babie Lato. Kini Zimmer wskoczył na szczyt Rap 20. Jego kawałek pod tytułem Ta Sama jest numerem 1 najnowszego notowania. Kini wyprzedził m.in. Gipsa i Kukona, O Co Chodzi czy Żabsona, którzy też znaleźli się w czołówce. Całe notowanie znajdziecie na sk.pl, tam można głosować na ulubione hip-hopowe kawałki, a nowe notowanie Rap 20 gramy w STF każdy poniedziałek po 23.
17: Imprezka.
16: Jak tam plany lekcji już podane na jutro? Co macie pierwsze? Jeśli chodzi o plan hitów na tę godzinę imprezki w Radiu SK, to Dracula i Tame Impala z Jenny na dobry początek, potem jeszcze m.in. Martin Garrix i Ed Sheeran z hitem Repeat It. Tu Hanczak, witajcie!

0: Jeżeli teraz słuchając radia podśpiewujecie sobie ten refren Głuchej Nocy, no to znaczy, że jesteście zaawansowani. Ale jeżeli znacie dokładnie cały tekst, to jesteście już w grupie naprawdę mocno zaawansowanej. Głucha Noc, Peja Slamsa, tak już za nami, a teraz dowód na to, że SK wspiera i promuje młodych twórców i małych twórców też.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo w Imprezce Zagram mam teraz kawałek bardzo tajemniczego projektu, który nosi nazwę Riviera i na przykład na Instagramie ma raptem 113 obserwujących. No to Radio SK ma trochę więcej, zdecydowanie, bo zbliżamy się do ćwiartki miliona. Ale kawałek, ich wersja bardzo znanego hitu, wybija się coraz mocniej. Jestem bardzo ciekawy, jak wy ją przyjmiecie na antenie Radia SK. Trochę cofamy się w czasie, bo 15 lat temu ten hit wylansował Sean Paul. Ale teraz mamy nową wersję. She Doesn't Mind. Pamiętacie? Riviera Vesce.

0: Plusem tego, że po 20 jest już ciemno, jest to, że takie hity brzmią wieczorami naprawdę doskonale. Zwłaszcza jeżeli jesteście gdzieś w drodze, albo na przykład słuchacie tego kawałka w pokoju z przygaszonym nieco światłem. Swedish House Mafia, Lickily, Happiness is so sad. Impreza w Radiu SK. 20.31 na zegarkach, Hanczak z tej strony. Za chwilę Margaret i jej nowy hit Prima Ballerina, ale mam nadzieję, że wy też wpadniecie, bo mam dla was koszulkę z napisem cześć. Jakbym prowadził taki live sprzedażowy gdzieś na TikToku, to bym zachęcał, na przykład mówiąc, że jest z naszej nowej kolekcji, że mamy różne rozmiary, że można na przykład wyjść w niej na miasto, albo na przykład ćwiczyć na WF-ie, albo zabrać w podróż ze sobą. No ale nie prowadzę live'a na TikToku, więc proponuję po prostu naszą eskową koszulkę w zabawie, do której zapraszam chłopaków i dziewczyny. Potrzebuję jednej dziewczyny, jednego chłopaka. Pytanie też będzie tylko jedno. A jak się zgłosić? Na Messengerze Eski. Tylko zostawcie numer do siebie. Ewentualnie napiszcie pod 664-402-302.
1: Reklama. Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć. 8, 11, 15.
1: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.

0: I like it. No, ja bardzo lubię męczyć was trochę na antenie i spotykać się z wami na tej antenie właśnie, ale to męczenie to takie przyjemne będzie. Hanczak z tej strony to imprezka, a po drugiej stronie Patrycja.
1: Cześć, dzień dobry.
0: I Tomek.
2: Witam.
0: Słuchajcie, za chwilę będziecie walczyli o eskową koszulkę, taką fajną z napisem cześć, ale trzeba będzie się trochę postarać. Będzie jedno pytanie wspólne, odpowiadacie na zmianę po jednej odpowiedzi. Zobaczymy, kto dłużej tę piłeczkę będzie w stanie odbijać. Zaczynamy od Patrycji, a pytanie na pierwszy dzień września oczywiste. Co wkładamy do szkolnego plecaka, żeby nam się w szkole przydało? Patrycja.
1: No oczywiście książki.
0: Tomek.
2: Kanapka.
0: Wspaniałe, to jest mój team, zaczyna od kanapki. Patrycja?
1: No to jak kanapka, to i woda.
0: Dobrze, a może jednak przybory szkolne, Tomek?
2: Kiedyka.
0: Patryk? Patrycja, przepraszam.
1: Mogę być Patryk, zeszyt.
0: Tomek?
2: Linijka.
0: Dobrze, widzę, że geometria tutaj już jest ogarnięta. Patrycja?
1: Ołówek.
0: Tomek?
2: Cyrkiel.
0: Patrycja?
1: Długopis.
0: Tomek?
2: Ołówek.
0: Oj, ołówek już był. No i czas już minął też. No więc nie do końca udało nam się skompletować piórnik, ale najważniejsze, że jest kanapka. Patrycja, dla ciebie eskowa koszulka. Tomek, wpisuję ci plusik za aktywność. Jak uzbierasz 3 plusiki, będzie 5 i koszulka, dobra?
2: Dobrze.
0: Dawid Podsiadło na błysk już teraz na antenie Radia SK w imprezce.

Sunflower, to Post Malone i Sway Lee przed godziną 21 w imprezce w Radiu SK. A oni jak ten słonecznik rozkwitać zaczynają na antenie Eski od września. Sońta i Korościel. Codziennie po południu, teraz w Esce. Włącznie jutro od 15.

0: Reklama. Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
3: Szczecin na czasie.
4: Po raz ostatni dzisiejszego dnia. Witajcie, z tej strony Mateusz Tomaszewicz. Kibicom Pogoni przypominam, że nasza drużyna już w najbliższy czwartek o 20:30 zmierzy się na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław w ramach pierwszej rundy Pucharu Polski. Następnie w poniedziałek, 7 września, Portowcy podejmą Wisłę Płock i na ten mecz mamy wejściówki. Chcecie? Piszcie szczecinmałpa.sk.pl i odpowiedzcie na pytanie, kto jest trenerem Wisły Płock. Cześć!
2: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl

0: RMFFM. Szczecin News.
1: Witam wszystkich po raz pierwszy w tym formacie po wakacyjnej przerwie. Krzysztof Baziuniak. W tej części naszego lokalnego magazynu porozmawiamy o orderze uśmiechu, a konkretniej mówiąc o szczeciniance, która została takim orderem właśnie uhonorowana. Zapraszam na swój materiał. Dzisiaj mam przyjemność gościć dr Monikę Niewiadomską, dogoterapeutkę, behawiorystkę zwierząt, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego na Wydziale Kultury Fizycznej i Zdrowia oraz laureatkę orderu uśmiechu. Witam serdecznie.
2: Witam serdecznie, dzień dobry.
1: Bardzo dużo na koncie tych tytułów jest czym pochwalić, tym bardziej, że zostało to wszystko skwitowane tym orderem uśmiechu, ale to oczywiście nie oznacza na pewno końca pani przygody. Czy można powiedzieć, że dopiero się pani rozkręca?
2: Tak, staż mojej pracy już jest bardzo duży, ale myślę, że wciąż w tej dogoterapii można odnajdywać sobie nowe wyzwania, nowe cele i można się dalej jak najbardziej rozwijać. Także nie mówię, że to jest koniec, absolutnie nie.
1: Zacznijmy od tego ostatniego, które wymieniłem, czyli Order Uśmiechu. Jest to uhonorowanie bardzo, bardzo wysokie, bo chyba ponad 1000 osób jest uhonorowanym tym orderem na całym świecie.
2: Tak.
1: To robi wrażenie, więc to musi wybrzmieć. Jest pani jedną z tych ponad 1000 osób i otrzymała pani go na wniosek Krajowego Towarzystwa Autyzmu.
2: Tak, na wniosek dzieci, które są uczniami Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Szczecinie.
1: Na wniosek dzieci?
2: Na wniosek dzieci.
1: Super, świetnie. I rozumiem, że prowadzi pani dogoterapię z dziećmi z spektrum autyzmu.
2: Głównie z dziećmi ze spektrum autyzmu, ale nie tylko. Również prowadzę dogoterapię jako zajęcia edukacyjne z dziećmi, które są w normie, z dziećmi ze spektrum autyzmu, z zespołem Downa i z różnymi innymi niepełnosprawnościami. Także tych dzieci to pod moją opieką terapeutyczną jest dosyć dużo w ciągu tygodnia.
1: Takie zajęcia odbywają się grupowo, czy indywidualnie, czy różnie?
2: Różnie, ale przeważnie są to małe grupki, około 5 osób i w takich małych grupkach prowadzimy terapię właśnie z udziałem psa i te zajęcia w zależności od potrzeb grupy, od potrzeb dzieci mają charakter edukacyjny, terapeutyczny i są dostosowane do ich niepełnosprawności i potrzeb.
1: Mhm. Ja tak zacząłem o tym orderze uśmiechu, bo mówię o tym, jakby to było coś normalnego, ale naprawdę no, jest to przyjemność rozmawiać z osobą z naszego miasta, która jest uhonorowana takim orderem. To jeszcze na chwilkę bym wrócił i takie dość pospolite pytanie, ale jestem naprawdę ciekaw, jakie to uczucie być tak wysoko docenionym i to jeszcze przez swoich podopiecznych.
2: No to było dla mnie ogromne zaskoczenie i ogromna radość, naprawdę ogromna radość. Ja bardzo długo, jak dostałam maila z informacją, nie mogłam uwierzyć, że zostałam nominowana i przyznano mi ten order uśmiechu. Cała ceremonia też była bardzo wzruszająca i uroczysta. Oczywiście były na niej obecne psy. Było mnóstwo dzieci, dostałam mnóstwo życzeń, mnóstwo kwiatów, no i oczywiście wypiłam sok z cytryny.
1: Proszę powiedzieć, jak zaczęła się pani droga do dogoterapii?
2: Moja droga do dogoterapii rozpoczęła się już bardzo dawno, bo ponad 15 lat temu. I to właściwie rozpoczęłam te zajęcia z myślą o dzieciach z cukrzycą typu pierwszego. Dlatego, że starałam się znaleźć odpowiednią dawkę wysiłku fizycznego, który by korzystnie wpływał na wyrównanie metaboliczne tych dzieci. I szukałam jakiejś atrakcyjnej formy aktywności fizycznej. I tutaj pomyślałam, że chętnie te dzieci by ćwiczyły agility, czyli pokonywanie toru przeszkód razem z psami. Ja jestem trenerem i czynnym zawodnikiem agility do dzisiaj. Tak więc miałam wtedy psy, które już teraz odeszły, ale wtedy też trenowały agility i te dzieci ćwiczyły z tymi psami. I to były pierwsze takie zajęcia terapeutyczno-edukacyjne z psami, które ja prowadziłam. A później już, jak ten projekt się skończył, los tak pokierował moim życiem, że zajęłam się dziećmi ze spektrum autyzmu.
1: Wspomniała pani o agility i każdy zyskuje na tym, bo pani fizycznie, pies także to jest chyba lepiej być nie może. Każdy wychodzi zadowolony z tych zajęć.
2: Tak. To jest i dbanie o kondycję fizyczną, ale też i emocje, relacje z psem, spotkania towarzyskie, ale też i ten czynnik rywalizacji, bo przecież są różnego rodzaju zawody i przede wszystkim ogromna radość i satysfakcja.
1: Często na filmach, tak mi się kojarzy z filmami, że gdzieś tam można zauważyć właśnie takie pokonywanie torów przeszkód, tak? To jest, tak można powiedzieć, tak wprost. Można także tak każdy powiedzieć. Zrozumiał.
2: Ja zawsze mówię, że jak ktoś widział skoki konne przez przeszkody, to tak samo, tylko że się biegnie z psem.
1: Dobrze powiedziane.
2: Tak, bo parkour jest bardzo podobny, dostosowany oczywiście do psów i to psy pokonują ten parkour, a zawodnik biegnie razem z psem obok.
1: To można powiedzieć, że psy już wcześniej przed może ludźmi nawet stosowały parkour.
2: Tak, no ten sport kynologiczny jest oparty na tych naturalnych formach ruchu. Mhm. I też można te agility stosować jako formę terapii, dlatego że ja mam wielu zawodników, którzy trenują u mnie, mają swoje psy i jest to dla nich również taki relaks psychiczny po pracy, po różnych stresujących sytuacjach w ciągu dnia. Oni się angażują w te treningi, mają różnego rodzaju sukcesy na zawodach agility, spotykają się towarzysko, no i dbają o swoją kondycję. Więc jest to naprawdę bardzo fajna forma i sportu kynologicznego, ale też można go traktować w ramach właśnie terapii z udziałem psa, bo wiadomo, że terapia z udziałem psa ma różne oblicza. Są to psy asystujące, edukacyjne, terapeutyczne. Tak więc jak najbardziej ten sport kynologiczny coraz częściej, że tak powiem, jest podejmowany przez osoby w Polsce.
1: No właśnie też chciałam o tym wspomnieć, ale pani o tym wspomniała, że aspekt właśnie umysłowy jest, ogólnie jak każdy wie, każdy sport na człowieka działa dobrze w formie psychologicznej, jako odpoczynek, czy właśnie element terapii, a tutaj pani doskonale to rozwinęła. Proszę powiedzieć, jak wygląda typowa sesja dogoterapii z dziećmi? To już pani powiedziała, czy są to indywidualne, czy grupowe, ale na razie skupmy się, jeżeli można w ogóle sklasyfikować i powiedzieć, jak wygląda, bo mogą być to różne spotkania. Jak to wygląda?
2: Tak, spotkania są dostosowane do odbiorców i ich potrzeb, ale są to zajęcia, które opierają się głównie na tym, by dzieci rozwijały się fizycznie, czyli kształtowanie motoryczności szeroko rozumianej, ale również nauka poprawnego kontaktu ze zwierzęciem, wzbudzanie empatii, rozwijanie tych uczuć emocjonalnych, a także w przypadku dzieci ze spektrum autyzmu bardzo często te zajęcia również dotyczą dotyczą integracji sensorycznej, czyli zaburzeń sensorycznych, które często występują u tych dzieci, czyli zaburzenia w dotyku, zaburzenia słuchu, nadwrażliwość wzrokowa, dźwiękowa. Są to takie aspekty, w obszarze których tą terapię się prowadzi. Mhm.
1: Ciekawi mnie bardzo, jakie cechy musi mieć taki pies, żeby mógł pracować z dziećmi, nie tylko spektrum autyzmu, ale ogólnie.
2: Tak, to musi być przede wszystkim pies zrównoważony, który kocha swoją pracę, bo o tym się często nie mówi, ale prawda jest taka, że pies powinien przychodzić na takie zajęcia z radością. On nie może być w stresie, on nie może się bać. Moje psy wiedzą, że idą do pracy i bardzo chętnie w niej uczestniczą. I zawsze sobie mówię, że dopóki one będą chciały iść do tej pracy, to ja będę szła z nimi. Tak. Ale muszą być zrównoważone, muszą być odważne i muszą być przygotowane na różne nieprzewidywalne sytuacje. Dzieci z różnymi zaburzeniami mają różne nieprzewidywalne reakcje. Poruszają się nagle, mogą krzyczeć nagle, czyli wydają z siebie różne dźwięki, których zwykły pies może się przestraszyć. A pies, który pracuje w terapii, musi zareagować spokojnie, zrównoważenie i nie może wykazywać oczywiście żadnych akcentów agresji.
1: Czy pieski po swojej pracy są w jakiś sposób nagradzane przez panią?
2: Tak, one są nagradzane. One również są nagradzane w trakcie zajęć, ponieważ dzieci za różne wykonywanie poleceń dają im smaczki, rzucają im piłkę, bawią się z nimi. To jest forma nagrody dla psa.
1: Super. Każdy jest zadowolony.
2: Każdy jest zadowolony, tak.
1: No proszę powiedzieć, jakie zmiany najczęściej obserwuje pani u dzieci właśnie dzięki takiemu regularnemu kontaktowi z takim pieskiem?
2: Przede wszystkim u dzieci, które wymagają terapii i edukacji, to jest wzbudzenie tej chęci do podejmowania trudu terapeutycznego. Wiadomo, że nikt z nas nie lubi robić rzeczy, których nie umiemy. I ciężko jest nam się zmobilizować, żeby podejmować ćwiczenia i wykonywać coś, co jest dla nas trudne. A tutaj w towarzystwie psa, który zachęca i towarzyszy i nie ocenia, Dzieci chętnie podejmują ten trud wykonania ćwiczeń, zadań, które są dla nich po prostu trudne. Czasami wydają się nie do przeskoczenia. A jednak tutaj pies pełni tą rolę takiego motywatora i to przynosi efekty. Mhm. My właściwie to nie doceniamy roli psów w naszym życiu, ale bardzo często korzystamy z ich pomocy, bo dzisiaj tutaj rozmawiamy na temat psów w terapii, ale przecież wykorzystujemy te psy również w innych obszarach życia, jak psy asystujące, psy ratownicze, poszukiwawcze. Tak więc bardzo często polegamy na ich mądrości i instynkcie.
1: Mhm. Nie wzięło się znikąd powiedzenie, że pies najlepszy przyjaciel człowieka, więc...
2: Tak, i oby było odwrotnie również.
1: I oby było odwrotnie, dobrze pani mówi, dokładnie, oby było odwrotnie zawsze. A czy jest jakaś szczególna historia z pani pracy, która najbardziej zapadła w pamięć? No, mogę się domyślać, że troszeczkę ich jest, ale jakby miała pani... Która przychodzi pani do głowy, która pokazuje siłę dogoterapii?
2: Tak, mam takie dwie historie, które bardzo mi utkwiły. Może też dlatego, że to były początki też mojej pracy, to było dosyć dawno. Jedna z nich była taka sytuacja, gdzie dziewczynka od wielu, wielu miesięcy nie mówiła z powodu różnych przeżyć. I ja przyszłam na zajęcia dogoterapeutyczne, gdzie ta dziewczynka była w grupie i wszyscy się przedstawiali wobec psa i pies się witał z każdym dzieckiem. Oczywiście z tą dziewczynką też, która nie odpowiedziała, nie odezwała się, co było do przewidzenia. I to nie było w ogóle tematem tych zajęć. Tematem zajęć były jakieś zajęcia ruchowe. I kiedy wychodziliśmy z sali, podeszła do tej dziewczynki wychowawczyni i się spytała, jak było. I wcale nie czekała na odpowiedź. A ta dziewczynka stanęła i powiedziała do niej tak: ja jestem Amelka, a ty jak się nazywasz? I to było pierwsze zdanie, jakie to dziecko powiedziało od wielu, wielu miesięcy. Bo taką formułą wszystkie dzieci się witały z psem. I to był ogromny przełom tego dziecka.
1: Rozczulająca bardzo. A druga historia, o której pani wspomniała?
2: A druga historia była bardzo wzruszająca, bo miałam dziewczynkę na indywidualnych zajęciach z porażeniem czterokończynowym. Dziewczynka, która nie chodziła samodzielnie i nie chciała podejmować tego trudu nauki chodzenia. I w pewnym momencie mój pies podszedł do miski i pokazał, że chce wody. I łazienka była bardzo blisko. Ale ja nie mogłam tego dziecka zostawić, żeby tą wodę nalać do miski. Spojrzałam na zegarek, zobaczyłam, że zostało mi jeszcze 5 minut zajęć. Pomyślałam sobie, trudno, musi pies wytrzymać. A ona spojrzała i mówi, ja jej przyniosę wodę.
1: Ojejku.
2: I wtedy wstaliśmy i bez żadnych ćwiczeń i namawiania szłyśmy razem do tej łazienki z tą miską po wodę. To oczywiście trwało dosyć długo, ale... Efekt terapeutyczny niesamowity, nie?
1: Naprawdę wzruszająca.
2: Tak, i to była wzruszająca sytuacja, jak ona chciała temu psu pomóc i tą wodę mu przynieść.
1: No i te historie są doskonałym przykładem, że dogoterapia ma ogromną siłę.
2: Ma ogromną siłę. Takie oczywiście historie nie zdarzają się na co dzień. Na co dzień to jest żmudna i ciężka praca, ale czasami są takie perełki i one nam dają taką motywację do dalszego działania.
1: Proszę powiedzieć już na sam koniec, jak widzi pani przyszłość dogoterapii w Polsce i jej rolę w terapii właśnie z dziećmi? Bo mam wrażenie, że dogoterapia już jest coraz bardziej popularna chyba w naszym kraju, czy się mylę?
2: Tak, jest coraz bardziej popularna i ona coraz bardziej się rozwija, bo jak sięgniemy wstecz, jakieś 10 lat wstecz, to tą dogoterapię każdy postrzegał inaczej. W skojarzeniu wielu osób to był leżący pies przy leżącym dziecku, które tylko tego psa głaskało. I tak właściwie taki był wtedy stereotyp dogoterapii. W tej chwili ta dogoterapia naprawdę wygląda inaczej. To są różne ćwiczenia edukacyjne, różne zadania, bardzo aktywne, gdzie ten pies jest cały czas w aktywności, w działaniu. On wykonuje różne zadania. To nie jest pies leżący, którego się tylko karmi i głaszcze. Tak więc ta dogoterapia rozwija się właśnie w tym takim kierunku, bardzo słusznym moim zdaniem, i przynosi efekty. Oczywiście nigdy nie zmierzymy, jakie przynosi efekty sama dogoterapia, ponieważ musimy pamiętać, że dziecko, które wymaga tej terapii, też uczestniczy w innych terapiach i jakby wypadkową tych wszystkich działań jest ten efekt. Nie tylko dogoterapii, ale innych zajęć również terapeutycznych. Ale jest to forma, która jest bardzo lubiana przez dzieci, I my mamy te psy, i my mamy możliwość szkolenia tych psów i prowadzenia tych zajęć. Oczywiście inne formy terapii z udziałem zwierząt po prostu są trudniej dostępne.
1: I tutaj stawiamy kropkę, ale wy oczywiście nie wyłączajcie swoich odbiorników i zostańcie z nami. Do usłyszenia, Krzysztof Baziuniak.
0: SK Szczecin. SK Szczecin News.
1: Witam wszystkich ponownie, z tej strony Krzysztof Baziuniak. Wprawdzie jesteśmy już ten pierwszy dzień po wakacjach, ale to nie powód, by nie porozmawiać o Centrum Żeglarskim. Zapraszam Was na materiał Mateusza Tomaszewicza.
3: Moim gościem jest pani Celina Wołosz z Centrum Żeglarskiego w Szczecinie. Dzień dobry, pani rzecznik.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Dziś porozmawiamy troszeczkę o historii Centrum Żeglarskiego w Szczecinie, bo jak nasi słuchacze wiedzą z anteny, często i dużo się u Was dzieje. Ale zacznijmy tak troszeczkę od historii, jakby pani mogła nam przybliżyć.
4: Tak sentymentalnie.
3: Tak, tak. Rozpocznijmy podróż.
4: Podróż po meandrach Centrum Żeglarskiego, po tak, wodach. Tak. Tak. Ten rejs rozpoczęliśmy dokładnie 10 lat temu. W tym roku mija nam 10 lat funkcjonowania Centrum Żeglarskiego przy ulicy Przestrzennej 19. No, 10 lat bardzo takich zmiennych. 10 lat jakby to w momencie, kiedy się wprowadzaliśmy do na ulicę Przestrzenną, to miejsce nie wyglądało tak jak teraz, więc sama infrastruktura i jakby postęp technologiczny to już jest jedno. I oczywiście trochę zmian w naszym, jakby w naszej ofercie, to co do nas doszło, co do nas odeszło, więc tutaj dużo, dużo tych zmiennych było. Bardzo intensywne 10 lat. Jeszcze jakiś czas temu jakby nie rozmawialibyśmy o Centrum Żeglarskim jako takiej jednostce stricte szkoleniowej, no, mistrzów, wicemistrzów, najlepszych żeglarzy w Polsce. Dzisiaj jesteśmy właśnie taką jednostką, która bardzo mocno stawia na sport, która tych sekcji sportowych i sekcji turystycznych, jakby tego żeglarstwa turystycznego ma kilkanaście, więc naprawdę bardzo fajnie się rozwijamy jako taki ośrodek szkoleniowy i to jest naszą taką główną misją. Żeby jednak to żeglarstwo zaszczepiać się wśród najmłodszych, ale także i tych, którzy są nieco starsi. Bo dzięki naszym staraniom i dzięki naszym instruktorom możemy już kształcić pod kątem żeglarstwa dzieci od 7 roku życia. Rozpoczynamy na tych przysłowiowych łupinkach, czyli na optymistach. No i jakby później ta ścieżka może iść albo w kierunku takiego żeglarstwa sportowego, czyli optymist klasa B, później klasa A. Następnie przesiadamy się na większą łódkę. Są to łódki, jakby jeśli chodzi o żeglarstwo indywidualne, to laser, ale też mamy dla załóg dwuosobowych 20 linery, więc tutaj jakby też mamy te sekcje z bardzo dobrymi trenerami. A idąc dalej, oczywiście i dalej się rozwijając, to już możemy przejść na duże jednostki, na żeglarstwo morskie, możemy pływać na naszym zrywie.
3: Regaty, tak?
4: To już są duże jednostki, w sensie takim, że żeglarstwo z załogą, nie tylko indywidualnie, więc naprawdę tych możliwości jest dużo. Naszym takim, myślę, że nieoszlifowanym diamentem i tym, czym powinniśmy się chwalić, jest to, że w Centrum Żeglarskim w Szczecinie, w ogóle w Szczecinie, mamy najlepszego windsurfera w Polsce i nie tylko w Polsce, ale także myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że jednego z najlepszych w tej części Europy, Kuba Guźlecki, który pokazał, że ten windsurfing to nie jest tylko gdzieś tam dryfowanie na Hawajach wśród fal z rozwianym włosem, ale to też jest sport, w którym można osiągać niesamowite wyniki. Jeszcze te 10 lat temu w ogóle nikt o tym tak nie myślał w takiej kategorii, a jednak Kuba gdzieś tam zaczynał właśnie na tych wspomnianych optymistach i znalazł dla siebie tę lukę i dzisiaj jest jednym z najlepszych windsurferów w Polsce i w Europie. I to jest Kuba, który się urodził tu w Szczecinie, który tutaj chodzi do szkoły i w Centrum Żeglarskim się kształtuje. Ja pamiętam go, jak przyszłam do pracy, jako takiego no, chłopca, który gdzieś tam był, nie wiem, może w pierwszej, drugiej klasie. Dzisiaj jest to już no, postawny mężczyzna, który naprawdę odnosi niesamowite niesamowite sukcesy, więc to też jest naszym takim sukcesem na przestrzeni tych lat i jakby pokazaniem tego, że byliśmy otwarci na to, co się dzieje obecnie na wodzie. Nie baliśmy się postawić na sport, który nie jest aż tak popularny. W ogóle samo żeglarstwo też nie jest aż tak może popularne i znane w tych miejscowościach, gdzie nie ma akwenów i jednak jest to sport bardzo niszowy. Natomiast jeśli chodzi o windsurfing, to już w ogóle jest to dziedzina, która dopiero gdzieś tam się rozwija i my tutaj mamy jednego z najlepszych przedstawicieli tej dziedziny i myślę, że z tego powinniśmy być dumni. Oprócz tego oczywiście no, mamy niesamowitych laserowców, mamy naszą Agnieszkę Skrzypulec, która właśnie z Centrum Żeglarskim też jest mocno związana i wspiera nasze działania regatowej reprezentacji Szczecina. Także to było bardzo rozwojowe 10 lat i myślę, że jakby pokazało, że możemy, potrafimy i robimy bardzo fajne rzeczy. No i z tej przystani, która gdzieś tam była taką malutką przystanią, dzisiaj jesteśmy rozpoznawalnym ośrodkiem mającym bardzo szeroką ofertę, nie tylko dla żeglarzy, ale także dla w ogóle osób lubiących wypoczynek, bo mamy i schronisko młodzieżowe. W zeszłym roku udostępniliśmy pola takie kempingowe dla samochodów kamperowych i przyczep. Mamy też stoiska dla skuterów wodnych, które tutaj można u nas zacumować ten skuter i jakby nie martwić się, co się z nim będzie działo w trakcie sezonu, więc rozwijamy się, inwestujemy, odpowiadamy na potrzeby rynku, organizujemy wyprawy, organizujemy rejsy, szkolenia. Jest tego bardzo dużo i myślę, że to jakby przez te 10 lat pokazaliśmy, że jesteśmy zgraną załogą, która fajnie i wdzięcznie prowadzi po prostu tę jednostkę i ten rejs Centrum Żeglarskiego jakby przebiega bezpiecznie i bardzo rozwojowo.
3: A początki były trudne, czy jednak od razu zapaliście wiatr w żagle?
4: Na pewno trudne pod kątem takim infrastrukturalnym, bo przystań była w zupełnie innym wyglądzie niż jest teraz, więc to wymagało przystosowania. Dzisiaj też jesteśmy już po kilkunastu remontach i jakichś takich drobnych inwestycjach poprawiających komfort użytkowania, więc jeśli chodzi o taką infrastrukturę, to na pewno było trudno. Jeśli chodzi o osoby, o ludzi, którzy chcieli być z nami, w sensie chcieli żeglować, to z nimi nie było absolutnie problemu i nie ma problemu. Oni są zawsze, jest to grono ludzi, którzy chcą właśnie być związani z wodą, chcą wypływać, więc tutaj może troszkę inaczej było pod względem takim promocyjnym i komunikacyjnym, bo 10 lat temu nie było takiej możliwości transmisji na live, na przykład na wodzie i wrzucania wyników z regat tu i teraz. Kiedyś po prostu jak były regaty, to zawodnicy dopiero na koniec dnia mieli wywieszoną karteczkę ze swoimi osiągnięciami, a dzisiaj tak naprawdę to jest już w czasie rzeczywistym, więc ten postęp technologiczny też jest widoczny na naszej przystani i też na nas poniekąd trochę wymusił większego działania, większej elastyczności, bo jakby jeżeli nie będziemy odpowiadać na to, co się dzieje na rynku i na to, co się dzieje w ogóle na świecie, to zawsze będziemy z tyłu, a tego nie chcemy, więc dzisiaj naprawdę mamy fajnie rozwijającą się przystań, bardzo fajne wydarzenia, nie tylko nasze, ale też wydarzenia, które są organizowane po prostu u nas. No, na naszej przystani Polska Liga Żeglarska, Polish Match Tour, czy Ekstraklasa Żeglarska Pływa, robi niesamowite tutaj i właśnie transmisje i jakby te relacje z tych wydarzeń i ta nasza przystań tam się zawsze pojawia, bo to jest baza, to jest start tych regat, więc bardzo nas to cieszy, że przyciągamy takie wydarzenia. Przyciągamy też wydarzenia takie może w sensie dla tych mniejszych, młodszych żeglarzy. To są Mistrzostwa Polski, czy w klasie Optymisty, czy jakby w poszczególnych klasach. To jest naprawdę budujące, że Szczecin na tej mapie żeglarskiej faktycznie, polskiej mapie żeglarstwa istnieje i że wcale nie musimy się gdzieś tam borykać z problemami infrastrukturalnymi i kadrowymi, bo mamy dobrych trenerów, mamy dobrych zawodników, mamy dobry sprzęt i mamy, i jakby dzięki temu robimy też po prostu wyniki, bo nasi zawodnicy są już dostrzegani właśnie w tych klasyfikacjach ogólnopolskich, ogólnoświatowych.
3: A takie imprezy cykliczne, które najczęściej organizujecie, o których się mówi nie tylko w Polsce, ale też na świecie, to jakie by pani takie mogła nam przedstawić?
4: Naszymi takimi sztandarowymi regatami to oczywiście są regaty o Puchar Magnolii. Są to regaty pierwsze w sezonie, które odbywają się zawsze na początku sezonu, gdzieś tam w okolicach połowy maja. Są to regaty dla już jachtów większych, jachtów kadłubowych. Kolejną naszą imprezą, która ma swoją bardzo długą tradycję, dłuższą niż Centrum Żeglarskie, są to regaty o Puchar Dnia Dziecka, które odbywają się od ponad 5 dekad na akwenie, więc mają ogromną tradycję i zawsze oczywiście są oscylują wokół terminu Dnia Dziecka. W tym roku akurat właśnie w Dzień Dziecka one będą, wypadają, więc to też jest takie fajne i zawsze je gdzieś tam łączymy z jakimś festynem i taką aktywnością dla maluchów. Oprócz tego takimi naszymi sztandarowymi regatami są także regaty Fair Play, czy regaty na jesień, które regaty Oderman Cup Szczecin. To też są regaty dla jachtów kadłubowych. No i naszym takim wieńczącym zarówno sezon, jak i ten kalendarz regatowy są to regaty Nadzieja Sportu. One się tak wdzięcznie nazywają, bo są na koniec sezonu jakby i z tą nadzieją na nowy sezon pokazujemy, że nawet późną jesienią można się ścigać i to są regaty przeznaczone właśnie dla tych najmłodszych. Ale oprócz tego w naszym kalendarzu pojawiło się, i to stosunkowo całkiem niedawno, takie wydarzenie jak regaton, czyli regaty dla osób z niepełnosprawnością. Jest to jedna z nielicznych imprez w ogóle w Polsce. Też Szczecin jest jednym z nielicznych klubów w całej Polsce, gdzie ta sekcja dla osób niepełnosprawnych funkcjonuje. Zatem cieszymy się, że tutaj te kluby, które działają w ogóle na arenie ogólnopolskiej, przyjeżdżają do nas i wystawiają swoich zawodników. Nasi zawodnicy też tutaj osiągają duże sukcesy w tej rywalizacji, więc bardzo, bardzo nas to buduje. To są takie wydarzenia jakby standardowe, które się odbywały. Nowym wydarzeniem, które pojawiło się też w tym naszym kalendarzu i które chcielibyśmy, aby odbywało się cyklicznie i tak na razie jest, są to regaty o Puchar Prezydenta, które są takim wydarzeniem towarzyszącym żaglom, czyli temu dużemu zlotowi żaglowców w trakcie wakacji. My organizujemy dla jachtów kadłubowych te regaty o Puchar Prezydenta, które odbywają się oczywiście na Jeziorze Domskim. Więc to takie, jeśli chodzi o te sportowe rywalizacje, a oprócz tego oczywiście nasze półkolonie, które no, nie słabną i cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Jakby powróciliśmy do idei półkolonii żeglarskich, bo mieliśmy też taki chwilowy przestój i robiliśmy może nie stricte żeglarskie, ale takie bardzo aktywne i sportowe z elementami żeglarstwa, a w tym roku wróciliśmy jednak do tych korzeni, do tego stricte żeglarskiego podejścia, gdzie dzieciaczki po prostu na optymistach gdzieś tam próbują swoich sił i rzeczywiście mamy już zapisane pierwszych kandydatów. Myślę, że lada moment będziemy mieć już pełne listy, więc przez cały lipiec będziemy rozpoczynać przygodę żeglarską tych właśnie dzieci w wieku 7-10 lat.
3: To tak na koniec jeszcze, jakie ma Centrum Żeglarskie w Szczecinie plany, marzenia, cele? Taka minutka.
4: Taka minutka. Naszym celem jest przede wszystkim to, aby każdy mieszkaniec Szczecina wiedział, czym jest Centrum Żeglarskie, jakby co się dzieje w tym Centrum Żeglarskim i jakby jakie ma tradycje w ogóle jakby Szczecin i to żeglarstwo, bo no nie jesteśmy nad morzem, nie jesteśmy miastem morskim, a jednak gdzieś tam te bardzo mocne korzenie żeglarskie w Szczecinie są i naszą takim plan, naszą ideą jest to, aby te tradycje żeglarskie krzewić dalej, szkolić na najwyższym poziomie, pozyskiwać najlepszych instruktorów, najlepszych trenerów i szkolić najlepszych zawodników. I to, nieskromnie powiem, udaje nam się. Mam nadzieję, że to będzie dalej oczywiście trwało. No i cóż, no, stawiać na ten aktywny tryb życia, żeby pokazać alternatywy dla dzisiejszej zmory, czyli telefonii komórkowej, internetu, komputera i
3: konsoli
4: dokładnie.
1: I tutaj stawiamy kropkę, ale wy koniecznie zostańcie z nami.
0: SK Szczecin. Szczecin News.
1: Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Krzysztof Baziuniak. W dzisiejszym lokalnym magazynie prosto ze Szczecina będzie i o książkach, i o sporcie. Także jeżeli te tematy trafiają do Was, to koniecznie zostańcie z nami.
0: SK Szczecin.
1: Tak jak zapowiedziałem, zaczniemy od książek. Za oknem pogoda nieco jesienna, więc myślę, że ten temat trafi do Was jak ulał. Zapraszam na rozmowę ze szczecińskim autorem książek Przemysławem Kowalewskim.
3: Dzisiaj w naszym studio mam ogromną przyjemność gościć Przemysława Kowalewskiego, polskiego pisarza, dziennikarza i samorządowca.
5: Miło mi.
3: Dobrze, że powiedziałem, dobrze, że powiedziałem polskiego.
5: Musimy po angielsku gadać, ale okej. Okay.
3: To oczywiście w ogromnym skrócie. No i teraz takich najnowszych spraw. Jeden z ambasadorów kampanii Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Też oczywiście o ten temat zahaczymy, ale zanim, no to tutaj jeszcze zanim wyszliśmy na antenę, chwilkę porozmawialiśmy po prostu o czytaniu książek. Dzisiaj mamy Dzień Dziecka, więc też to można sobie tak połączyć. Może jakieś dziecko będzie słuchało i zmotywuje się do czytania, bo tego pewnie byśmy życzyli.
5: Tak, dzieciom. No może bym nie zaczynał od moich powieści, ale wyobraź sobie, że kiedy pojechałem do Poznania, to była druga część szóstka na Grandę, to miałem spotkania z młodzieżą licealną i po tym spotkaniu z młodzieżą licealną chyba było na tyle interesujące to spotkanie, że wybrali sobie na wielki tydzień czytania, bo takie rzeczy się dzieją w szkołach, nie Potop, nie Adama Mickiewicza, nie nad Niemnem, tylko właśnie Kozła.
3: No to jest ogromne wyróżnienie.
5: To było niesamowite.
3: Ale czy to nie jest tak, że właśnie łatwiej sięgnąć po książkę, która się no działa jednak bliżej czasowo niż no taki Potop, tak?
5: I to nie
3: oczywiście to są, przepraszam, że jeszcze dokończę, to są pozycje, które należy znać, ale jednak no łatwiej się osiągnąć po coś, co jest współczesnego.
5: Wiesz co, i to jest właśnie to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, że najważniejsze, żeby dzieciaki i młodzież czytała. I jeżeli mamy do nich dotrzeć przez pana Tadeusza i nie możemy dotrzeć do nich przez pana Tadeusza, to spróbujmy przez Harry'ego Pottera, właśnie. Spróbujmy przez Kowalewskiego, Stellara, być może Mroza, ale niech oni czytają. To jest najważniejsze. Tak, a później, jak poczują ten smak, zobaczą, że to wyobraźnia kształtuje ich rzeczywistość, no to będą sięgali po fajniejsze, mocniejsze, trudniejsze pozycje, no ale pierw ich przyciągnijmy do tego czytania.
3: Dokładnie, tak. No najważniejsze jest to, żeby zaczęli i faktycznie, no później każdy, nie tylko młody człowiek, każdy z nas dopiero potrafi się ukształtować, w jakim kierunku chce iść, w jakim gatunku literackim, prawda? Więc to się nie weźmie samo, jeżeli nie sięgniemy po jakąkolwiek pozycję.
5: Ale wiesz, to Kozioł, czyli moja pierwsza powieść, która jest historią śledztwa w sprawie najsłynniejszego szczecińskiego mordercy, czyli rzeźnika Zniebuszewa. Tak naprawdę ja nie chciałem opowiedzieć historii rzeźnika Zniebuszewa, bo było wielu ludzi, którzy opowiedziało tą historię dobrze.
3: Między innymi Jarosław Molenda.
5: Między innymi Jarosław właśnie Molenda. Ale ja chciałem opowiedzieć historię Szczecina mojemu synowi nastoletniemu wówczas. A po to, żeby go przyciągnąć do tej historii Szczecina, no to musiałem znaleźć taki wabik. A wabikiem była tajemnica, morderstwo, historia niedopowiedziana, No i on przeczytał Kozła, a przy okazji dowiedział się o ataku na konsulat sowiecki w Szczecinie. Dowiedział się o tym, co się wydarzyło pod Szczecinianką, kiedy radziecki żołnierz zaczął strzelać do Szczecinian Polaków i tak dalej, i tak dalej. O elementach tego właśnie miasta.
1: No właśnie, no bo to nie jest tylko powieść kryminalna, tylko to jest kawał historii.
5: Kawał historii mojego ukochanego miasta i taka też hołd oddany temu miastu.
1: No właśnie, nawet nie spoglądam na tę chwilę, póki co na moje przygotowane pytania. Szczecin. Czy w każdej książce zawsze będzie Szczecin? I czym to jest dyktowane? Jesteś po prostu lokalnym patriotą?
5: Tak, jestem lokalnym patriotą. Nie wiem, czy Szczecin zawsze będzie, ale póki co mam tyle historii w głowie, które mają miejsce w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim, bo faktycznie Kozioł to jest Szczecin, szóstka, katastrofa, historyczna katastrofa 67 roku, która miała miejsce w Szczecinie, Latawiec, czyli trzecia część, to jest poszukiwanie seryjnego mordercy grasującego po Szczecinie, Niebuszewo, Warszewo, później mamy Sieroci, Sierociniec był wcześniej, czyli historia domu dziecka znajdującego się na ulicy Arkońskiej i historia kurort. I tu kurort był nietypowy, ponieważ ja przyniosłem prawdziwą historię, która miała miejsce w latach 70. w szpitalu psychiatrycznym w Krychnowicach pod Radomiem, właśnie do Szczecina, bo chciałem, żeby ta opowieść stała się uniwersalna, ale jednocześnie, żeby szczecinianie czuli ją na własnej skórze dzięki temu, że znają te lokalizacje, dzięki temu, że znają Park Chopina, dzięki temu, że znają Broniewskiego, gdzie znajduje się zakład psychiatryczny, gdzie znają te ulice, po których jeździ Ugnę Galant.
1: Dokładnie.
5: I ja wiedziałem, że jak szczecinianin dostanie taką powieść do ręki, no to ona będzie miała dla niego nie wymiar tylko i wyłącznie uniwersalny, ale również w jakiś sposób lokalny, bo opowiem przy okazji o historiach szczecińskich. I tak właśnie to tak miało miejsce.
1: No i dokładnie tak jest, bo jak o tym mówisz, to ja mam czary, bo właśnie czytając Kozła i wręcz czeka się na to, żeby padła nazwa jednej ze szczecińskich ulic. To jest coś pięknego. To jest takie wtedy takie moje. Tak to odbieram. Tak, i faktycznie od razu w głowie ta lokalizacja się odpala i że to faktycznie mogło być tu i tak dalej.
5: A wiesz, to jest tak, że dostawałem wtedy po Koźle szczególnie, dostawałem bardzo dużo wiadomości czytelniczek, szczególnie czytelniczek właśnie, które mówiły, no jadę teraz właśnie Wojska Polskiego i wyobrażam sobie tą akcję, która tam miała miejsce. Ja też, tworząc te historie, tworząc te opowieści, te sceny, miałem na uwadze, jakie chciałbym sam przeczytać o miejscach szczecińskich, które sam odwiedzałem, albo chciałem, żeby się ta akcja działa w tych właśnie miejscach. No bo jeżeli kiedykolwiek dojdzie do ekranizacji historii Ugnę Galanta, no to wyobraźmy sobie, że tam będzie Szczecin głównym bohaterem, tak? I chciałem tych lokalizacji wprowadzić jak najwięcej, żeby również zainteresować mieszkańców Polski tym, że Szczecin jednak ma w sobie tajemnicę i że to jest niesamowicie ciekawe miasto, ale również, żeby trochę historii sprzedać tego miasta. I miałem zawsze takie wrażenie, że dzięki Leszkowi Hermanowi i jego Sydinom zaczęła się jakaś taka podróż szczecinian do tego świata beletrystyki, z którym oni wcześniej nie mieli do czynienia, ponieważ my zawsze mieliśmy bohaterów wrocławskich, poznańskich, warszawskich, tak. Ale Szczecin w ogóle nie funkcjonował na kartach opowieści takich właśnie beletrystycznych.
1: Mimo, że znasz, jak mnie mam, doskonale topografię naszego miasta, to pisząc obojętnie którą ze swoich pozycji, przygotowując się, to przemierzasz mimo wszystko jeszcze raz te ulice, które zawierasz właśnie w swoich pozycjach?
5: Oczywiście. I to nie jest...
1: Odświeżasz,
5: ale też się uczę, bo może się wydawać, że ja nie jestem najmłodszym człowiekiem w związku z tym, że piszę takie historie, ale większość tych historii odbyła się w czasie, kiedy jeszcze mnie nie było na świecie, a w związku z tym musiałem poznać to miasto i szczególnie w Koźle i w Szóstce też. Miałem tak, że otwierałem stare mapy Okay. Mapy z lat 40., mapy lat 50., mapy z lat 60., bo ten Szczecin się tak dynamicznie zmieniał, że niektóre ulice znikały, niektóre dopiero się tworzyły, uzyskiwały nowe nazwy.
1: Niektóre też mają po ileś.
5: Ale no właśnie, i wiesz, to musiałeś zrobić tak, że a czytelnik jest czytelnikiem wymagającym, to znaczy on nie da się oszukać go i wymyślić sobie jakąś ulicę, albo nie daj Boże nadać nazwę ulicy, która już nie istnieje, albo już, wiesz.
1: No właśnie.
5: Ja siedziałem z tą mapą, jedną i drugą, miałem tablicę, na których miałem zdjęcia Szczecina starego, miałem te dwie mapy, bo na takich dwóch mapach pracowałem i dlatego chyba ta książka mi zajęła najwięcej czasu, tworzenie jej, bo właśnie pisałem ją przez 3 lata, no bo tam, wiesz, co zdanie, to łapałem się na tym, no dobra, ale to w takim razie, co się działo na tej ulicy? Muszę sprawdzić, czy ta ulica w ogóle, czy tak wyglądała, tak?
1: No, faktycznie, no, to był, cały proces.
5: Cały proces. I to był, wiesz, taki proces live, czyli, że to nie jest tak, że jesteś w stanie zebrać te wszystkie materiały, tylko, no, opowiadasz jakąś historię i nagle okazuje się, że siostry bliźniaczki mieszkały w budynku takim i takim. Ja sobie wcześniej wymyśliłem ten, wiedziałem, w którym to będzie miejscu, no ale jak one wychodziły, to widzą karuzelę, która mieściła się na ulicach i teraz, wiesz, musisz sprawdzić, czyli przerywałeś nawet ten tok opowieści po to, żeby upewnić się, albo żeby dokładnie to opisać. Wiem, że są autorzy, którzy nie zwracają na to uwagi, ale ja chciałem zrobić taką opowieść, że w której czytelnik ze Szczecina czy z innego miasta będzie mógł się poruszać po tym moim mieście niemalże jak z przewodnikiem.
1: O, świetnie powiedziane. Zatrzymując się jeszcze przy koźle, czy temat seryjnych morderców jest ci bliski, jakkolwiek by to nie brzmiało? Czy interesowałeś się kiedyś tym tematem?
5: Tak, no my kryminaliści mamy tak, że trochę czytamy i w związku z tym mnie bardziej oczywiście interesowali seryjni w PRL-u, aniżeli współcześni. Dzisiaj dużo jest o współczesnych, ale był taki moment, że stwierdziłem, że wyzwaniem jest napisać kryminał, w którym właśnie nie ma seryjnych. Bo seryjny jest fajny do opowiedzenia, bo co jakiś czas po prostu znajdujemy trupa, albo co jakiś czas jest komunikacja z mordercą taka, że on nam daje kolejne zadanie i dzięki temu ta książka może trwać w kolejne rozdziały. Najtrudniej jest zbudować śledztwo wokół jednej sprawy. I dlatego u mnie z moich 7 powieści seryjny jest w koźle i w latawcu. Tylko że w latawcu on już ma taki czynnik społeczny, no bo jednak w latawcu giną znęty, tak zwane znęty, czyli osoby znęcające się nad swoimi rodzinami. I trochę to jest nie tyle seryjny morderca, co seryjny sprawiedliwy człowiek, który wyrywa chwasty. I to jest inne spojrzenie na seryjniaka, aniżeli my tak powszechnie myślimy o seryjnym mordercy.
1: Zahaczając jeszcze o zmieniające się nazwy ulic i jeszcze o rzeźnika z Niemuszewa, bo to muszę dopytać. Byłeś na Niemierzyńskiej 7 kiedyś, Wilsona 7?
5: Oczywiście.
1: Na pewno. No to było takie pytanie, znałem odpowiedź. Musiałem zapytać dlatego, że wybrałem się tam dopiero 2 dni temu, mimo że już dawno przeczytałem rzeźnika z Niemuszewa, Jarosława Molendy oraz twojego kozła. Nie wiem dlaczego tak pójść dopiero teraz, ale poszliśmy z narzeczoną i zdziwiłem się, jak w środku czas stanął, w środku tam wewnątrz.
5: Wiesz co, to ja nie wiem, czy ty byłeś, bo sama Wilsona 7, czy później rewolucji październikowej, a dzisiaj Niemierzyńska, ten budynek się zmienił.
1: Budynek, tak.
5: Budynek się zmienił, ale dokładnie można sobie wyobrazić, jak ten budynek również z zewnątrz wygląda, jak się pójdzie klatkę dalej, bo tam jeden numer albo 2 numery dalej jest dokładnie tak, jak to kiedyś wyglądało. I to faktycznie masz rację, że można się w ogóle przenieść w czasie. Zresztą całe Niebuszewo jest takim miejscem, w którym...
1: Jest w ogóle fascynujące.
5: No właśnie, jest fascynujące.
1: I to też wiem, tak, dzięki właśnie twojej książce. I no, tak.
5: Niebuszewo jest czymś niesamowitym, a szczególnie jak się ma background w postaci, no właśnie jakiejś opowieści, która się dzieje wtedy, to wiemy, jak ważną rolę to Niebuszewo pełniło dla samego Szczecina i jak wiele tego Niebuszewa sprzed 50, 70, 80 lat jeszcze zostało. Zresztą ja ostatnio nawet nakręciłem taką rolkę do siebie na sociale, pokazującym, że tam część elewacji po prostu się rozsypała i za właśnie kawałka cementu wystawał stary niemiecki napis świadczący o tym, że tam była knajpa jakaś w tym miejscu. I to jest w ogóle niesamowite, że wiesz, że dotykamy przeszłości, to tak fizycznie możemy dotykać przeszłości. Mhm. Zatem jak jeszcze nie byliście na spacerze po Niebuszewie, po ulicach Długosza, na przykład, ostatnio ja tam byłem na Długosze jeszcze raz, no dzięki akurat kampanii ambasadorów właśnie, to jest przeżycie niesamowite.
1: No właśnie my tak spacerując troszeczkę właśnie z narzeczoną, dwa dni temu jak właśnie się znaleźliśmy jakby śladami rzeźnika, powiedzmy, to faktycznie jakoś bardziej doceniliśmy te Niebuszewo. I też mamy coś takiego, że moja narzeczona to często mówi i bardzo lubię jak to mówi, że mówi, zobacz, jakbyśmy byli na przykład, jakbyś to widział, to co teraz widzimy we Wrocławiu czy w innym mieście, to byś mówił wow. Musimy nauczyć się doceniać to, co mamy pod nosem, bo naprawdę, bo w innym mieście byśmy już robili zdjęcia, no to róbmy tutaj, bo jest na co popatrzeć.
5: Dokładnie, wiesz, mamy piękne kamienice secesyjne, niektóre są jeszcze nieodnowione, ale jeżeli wzrokiem poszukamy tych wszystkich niesamowitości na elewacjach tych budynków. To jest w ogóle, i kiedy sobie uświadomimy, co się działo w ogóle w tych miejscach. Trzeba pamiętać o tym, że Niebuszewo, w pewnym momencie nazywane Lejbuszewem zaraz po II wojnie światowej, przez to, że tam było kilkanaście tysięcy Żydów, kilka tysięcy Niemców i kilkuset Polaków na początku, którzy mieszkali w jednym mieszkaniu, podzielone na 3-4 małe mieszkanka tak naprawdę. Tak. I do dzisiaj możemy zobaczyć ślady kul od radzieckich pepesz, które zostawiły swoje ślady właśnie na tych elewacjach tych kamienic. Więc jeżeli chcemy się dowiedzieć czegoś o Szczecinie, no to musimy na spokojnie przejść się, pospacerować po właśnie tych ulicach Niebuszewa.
1: Jasne, okej. Okay. Powiedz mi, co sprawiło, że zdecydowałeś się na napisanie debiutanckiej książki, no bo nie byłeś pisarzem od zawsze, a też pytam jakby w kontekście tej inspiracji naszej kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko, że w każdej chwili można po prostu zmienić bieg swojej historii. Co było impulsem?
5: Wiesz co, impulsem było to, że powiedziałem sobie dość, że już nie chcę robić tego, co robiłem.
1: Okej.
5: A byłem urzędnikiem samorządowym. I wiesz, kiedy to było dokładnie 45. mojej urodziny. Pomyślałem sobie 45. urodziny. Właściwie druga część życia pewnie przede mną. Być może nawet ta krótsza część życia przede mną. A ja robię rzeczy, których nie lubię po prostu. I pomyślałem sobie, że co roku będę robił rzecz taką, o której myślałem, marzyłem, albo się bałem po prostu zrobić tego kroku. I zaczęło się od morsowania. Znaczy, wiesz, bo to były urodziny moje w listopadzie. Ja mam 16 listopada urodziny i pomyślałem sobie, a to będzie inaczej w takim razie. To wejdę do tej lodowatej wody i po prostu przełamię coś sobie.
1: Mhm. Przełamię lody,
5: ale przełamię lody z samą sobą, co nie? I później był właśnie taki moment, kiedy dwa lata chyba później, kiedy tak usiadłem przed komputerem i pomyślałem sobie, kurde, ja wcale nie muszę robić tego, co robię. Być może moje życie będzie teraz gorsze, trudniejsze, ale będę robił to, co lubię. No i tak usiadłem i zacząłem pisać powieść, pamiętam. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, co z tego będzie, ale chciałem opowiedzieć historię tego mojego Szczecina skierowaną do mojego syna, tak żeby ona była fajna w odbiorze, a jednocześnie opowiadała o moim właśnie ukochanym mieście. I pamiętam, do dzisiaj napisałem chyba tam kilkadziesiąt stron. Byłem urzędnikiem, siedziałem w tym swoim biurze. Tak naprawdę nie miałem za dużo do roboty. W wolnych chwilach, a było ich sporo, pisałem. Minęło kilka dni, wyciągnąłem to, co napisałem, poszedłem do mojej koleżanki, która czytała kryminały. Ja wtedy nie czytałem kryminałów. Dałem jej to i mówię, posłuchaj, napisałem coś, przeczytaj i powiedz mi, czy to się nadaje. I wiesz, i to było tak, że czekałem chyba z pół godziny, 40 minut i nagle słyszę z pokoju obok: Przemek, i co dalej, co dalej?
1: O, a, to chyba najlepszy feedback, jaki
5: i to
1: można...
5: był feedback, po prostu i wtedy pomyślałem sobie, no to w takim razie opowiem, co było dalej.
1: Okej, czyli to nie jest tak, że czekałeś na jakiś specjalny moment wieczorem, żeby był klimat spokój, tylko w wolnej chwili notowałeś, nie czekałeś na... chociaż nie, no na pewno chciałem powiedzieć, że nie czekałeś na jakieś natchnienie, ale widocznie je miałeś, skoro mogłeś w każdej chwili pisać.
5: Ale wiesz, to natchnienie, to ono w tobie przez cały czas siedzi. Jeżeli jest coś takiego, że wyrzucisz to z siebie, bo w końcu realizujesz siebie samego, w końcu robisz coś, co jest twoją pasją, no to ta historia po prostu siedziała w tobie. Zresztą każda historia kolejna, którą chcę opowiedzieć, albo opowiadam właśnie teraz, bo też piszę powieść, ona jakoś ciebie wypływa. A w związku z tym już później tylko chodziło o to, żeby zrobić śledztwo. W przypadku historii rzeźnika z Niebuszewa ja jednocześnie prowadziłem śledztwo. Pisałem tą opowieść i prowadziłem śledztwo, bo sprawdzałem te ofiary, które hipotetycznie mogły być ofiarami Józefa Cypka. Ja czytałem bardzo dużo i artykułów prasowych, i historii dotyczących rzeźnika Molendy i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym robiłem swoje własne śledztwo i to było pasjonujące. Zresztą w każdej kolejnej powieści ja przeprowadzam jakieś śledztwo i to jest właśnie... No to, wiesz, ja wcześniej nie zdawałem sobie sprawy z tego, ile to może mi dawać frajdy, a dzisiaj mam właśnie poczucie, że dzięki temu, że postanowiłem coś w swoim życiu zmienić, dzisiaj moje życie jest pełne pasji.
1: Cieszę się, że powiedziałaś o tym śledztwie, bo chciałem zapytać, czy domyślałem się, że no to nie wystarczy usiąść i po prostu napisać, to trzeba wszystko zweryfikować. Jeżeli chce się mówić o rzeczach, które zaistniały, bądź prawdopodobnie zaistniały, tu mówię tutaj w przypadku akurat rzeźnika, to trzeba to wszystko zweryfikować.
5: Tak, i to jeszcze w czasach, kiedy nie było AI. Znaczy, wiesz, dzisiaj wrzucisz coś do AI i powiesz, ej, wyszukaj mi w historiach, tak, i dostajesz. A wtedy nie, no to ja musiałem przeczytać każdy artykuł, który się ukazał na temat rzeźnika z Niebuszewa, ale również tych czasów, bo ja opisuję Szczecin z 57 roku, z 56 roku, z 52 roku, z końcówki 45 roku. W związku z tym ja musiałem sam się dowiedzieć, co się wtedy działo, jak ten Szczecin wyglądał, jaki miał problemy, jak ci ludzie się ubierali, co nosili w bagażach, kiedy się przemieszczali gdzieś, co pionierzy zobaczyli, kiedy wysypali się z tych wagonów bydlęcych, z którymi przyjechali do Szczecina. W związku z tym tych źródeł, tych śledztw, ja prowadziłem kilka w tym samym momencie, po to, żeby sobie w ogóle ten Szczecin wyobrazić. A zatem, no to tak jak mówię, no to jest pasjonująca zabawa, żeby napisać dobrą powieść, trzeba przeprowadzić porządne śledztwo. Mhm.
1: Czy wszelkie instytucje, które, no bo to trzeba sięgnąć gdzieś po te wszystkie materiały, po te artykuły, są pomocne?
5: Są pomocne. Wtedy to była Książnica Pomorska, to były materiały książkowe, dużo materiałów książkowych, to były gazetowe, czyli tutaj też Książnica Pomorska, dużo gazet, artykułów, ale później trzeba, później wyobraźcie sobie, to było niezłe, wyobraźcie sobie, że kiedy ja pisałem tego rzeźnika mojego, tego kozła, to w tak zwanym międzyczasie ukazała się powieść Molendy pod tytułem Rzeźnik z Niebuszewa.
1: A, okej. Okay.
5: Tak, i to było tak, że ja pamiętam, zobaczyłem tą książkę gdzieś w Empiku i mówię, kurczę, no nie, no.
1: Podcięło troszeczkę? No,
5: tak, to podcięło nawet nie troszeczkę. Powiem ci, że ja zostawiłem książkę na 3-4 miesiące. W ogóle nie dotykałem jej. Po prostu stwierdziłem, że bez sensu to wszystko.
1: Tyle pracy, a tu taką pozycję zobaczyć, faktycznie.
5: Ale wiesz, po tych 4 czy tam 5 miesiącach wróciłem do tego Empiku i mówię, dobra, zmierzymy się z tym Molendą. Kupiłem Molendę, otwieram, a tam okazało się, że Molenda przeprowadził takie bardzo drobiazgowe śledztwo i napisał reportaż. On nie napisał fabularnej historii beletrystycznej, tylko napisał reportaż o tym krok po kroku, jak wyglądało śledztwo w sprawie Józefa Cypka. I naszpikował tą swoją książkę masą dokumentów. Tak. To on siedział w IPN-ach i tak dalej, w związku z tym ja miałem ułatwioną drogę, no bo już nie musiałem iść do IPN-u po to, żeby odczytać jego akta, bo Molenda wrzucił te akta po prostu do swojej książki. Ja pisałem opowieść beletrystyczną, fabularną, a w związku z tym sam Molenda dostarczył mi bardzo dużo materiałów. Mhm. Zatem coś, co myślałem, że mnie pociągnie do piekła, że z tego Molendę zrezygnuję z pisania, tak naprawdę okazało się ogromną szansą dla mnie, bo dzięki niemu naprawdę przyspieszyły pracę nad moim kozłem.
1: Więc ciekawe ta historia się potoczyła, tym bardziej, że jak wiemy, Jarosław Molenda, no widnieje

0: i zostajesz tym kryminalnym debiutem roku w Toruniu. No bo to co było coś niesamowitego.
1: Coś pięknego. No powiedz mi, no jak już zmieniłeś swój zawód po prostu na napisanie książek. Jak życie się zmieniło?
0: No życie się zmieniło totalnie. Znaczy, wiesz.
1: Ale jest to dalej taki czasami kosmos, że
0: ale jest kosmos,
1: że nie dowierzasz
0: ale
1: dalej?
0: Ale absolutnie. Znaczy, wiesz, jak jedziesz, ja wróciłem dzisiaj, wczoraj wróciłem z targów książki w Warszawie i kiedy myślisz, że dochodzisz do pięćdziesiątki i twoje życie raczej powinno zwalniać, to u mnie po prostu to eksplodowało. To znaczy, ja każdą premierę i po premierze tam, nie wiem, 2-3 miesiące, no to jest życie jak na rollercoasterze jakimś, bo ludzie z tobą się komunikują, mówią ci, jak oceniają twoją powieść. No media oczywiście są zainteresowane tym. Dzieje się bardzo dużo w sieci teraz bookstagramowej i ludzie żyją powieściami i to nawet już tak to życie zamienia się w sztukę też, bo no, jest potężne zainteresowanie tymi historiami. W Szczecinie szczególnie, bo szczecinianie są chyba w takim wyjątkową społecznością, że tak bardzo chcą się dowiedzieć poszukują tej swojej tożsamości, tak bardzo chcą odnaleźć tą swoją historię, że właściwie na pewno jesteśmy inni niż inne części Polski.
1: Też tak uważam.
0: Bo to poszukiwanie
1: mamy
0: tej tożsamości...
1: Mamy specyfikę jakąś.
0: Tak, mamy tę specyfikę i chyba odreagujemy to, że przez lata właściwie żyliśmy w takiej maliźnie. To znaczy, jeżeli coś dobrego się działo, to na pewno nie w Szczecinie. To się działo dobrego w Poznaniu, we Wrocławiu, w Warszawie, ale Szczecin był takim miejscem zapomnianym. A tu nagle okazuje się, że Szczecin jest bardzo ciekawy, że ma swoich bohaterów i się dynamicznie rozwija. I dzisiaj ja to czuję, kiedy jeżdżę po Polsce, nie wiem, w Lublinie na przykład ostatnio byłem, i oni wszyscy są bardzo ciekawi tego Szczecina. I to chyba jest tak, że trafiłem też na te swoje 5 minut dzięki tym powieściom.
1: 5 minut, które trwa.
0: Które cały czas trwa, tak. Dokładnie.
1: Nie, no jesteś idealnym przykładem właśnie tego, że możemy w każdej chwili zmienić swój bieg. Też coś o tym wiem, więc naprawdę tutaj zaczarowany słucham tego, co mówisz. Zbliżając się do samego końca, co mógłbyś powiedzieć... Chciałem powiedzieć młodym ludziom, ale czemu tylko młodym? Właśnie,
0: no właśnie.
1: Właśnie o to chodzi. Sam się tutaj bym wrzucił na minę. Co chciałbyś powiedzieć osobom wszystkim, które chciałyby zacząć pisać, a nie wiedzą jak? Znaczy, umieją pisać, wiesz o co mi chodzi. Mają warsztat, ale nie wiedzą jak się zabrać.
0: Wiesz co, właśnie często jest tak, że spotykam tych ludzi, którzy chcą pisać i nie wiedzą jak się do tego zabrać, albo po prostu coś już napisali i nie wiedzą co z tym zrobić, bo się boją oceny.
1: Pchnąć tego dalej.
0: Tak, tego, że zostaną odrzuceni. Ja się też mierzyłem z tym. Znaczy, ja myślałem, że sam wydam tą powieść, bo bałem się tego, że wyślę do wydawnictw i dostanę, no nic nie dostanę z powrotem. I to by świadczyło,
1: że... A to też jest taki strach na pewno, że cała ta praca...
0: Oczywiście. Wiesz, no siedzisz 3 lata, pracujesz nad rzeczą swojego życia i która musi być odpowiedzią na to również, jakim ty człowiekiem jesteś. Bo no to jest ocena również autora. Właściwie szczególnie to jest ocena autora.
1: Tym bardziej, że to debiut.
0: Ale... Wiesz co, i to czasami też jest tak, że pytają, że... Przepraszam, to ja tak myślałem. Ostatnio rozmawiałem z moim kolegą Grześkiem Brudnikiem, też autorem. I mówię, kurde, Grzechu, gdybym ja zaczął pisać 10 lat wcześniej, no to wiesz, bym dzisiaj był w zupełnie innym miejscu. A mój Przemek, gdybyś ty zaczął pisać 10 lat wcześniej, to być może w ogóle się nikt by nie zainteresował twoją powieścią, ponieważ potrzebowałeś tych 10 lat, żeby opowiadać to tak, a nie inaczej. Zatem zawsze jest ten moment na to, żeby to wszystko odpuścić i zacząć na nowo. I to nie dotyczy tylko pisarstwa. To dotyczy właściwie, mam takie wrażenie, tego wszystkiego, co możemy przeżyć. Bo jeżeli w połowie naszego życia to życie nam nie odpowiada, coś jest nie tak. Okej, mamy pieniądze z czegoś, ta praca przynosi nam comiesięczną pensję, ale jeżeli ona nie jest naszą pasją, jeżeli ona nie jest miejscem, do którego chcemy codziennie przychodzić, to w takim razie zostawmy je to. Zacznijmy nowe życie z pasją. I to te słowa bardziej kieruję do ludzi w moim wieku, że zawsze jest moment na to, żeby zacząć od nowa. Naprawdę.
1: No lepszymi słowami byśmy nie mogli zakończyć naszej rozmowy. Bardzo ci dziękuję.

0: Naprawdę bardzo wartościowa i inspirująca rozmowa. Mam nadzieję, że nasi słuchacze coś z niej wyciągną. Na pewno wyciągną. A jeżeli nie, to przejdą się po Niebuszewie.
1: Zapraszam na Niebuszewo.
0: Dziękujemy bardzo. Moim gościem był Przemysław Kowalewski.
1: Dziękuję bardzo.
2: SK Szczecin.
0: A teraz zapraszam Was na rozmowę ze szczecińskim ultrakolarzem Markiem Rupińskim. Dzisiaj mam przyjemność gościć Marka Rupińskiego, utytułowanego szczecińskiego ultrakolarza.
3: Dzień dobry, witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie.
0: To się bardzo cieszymy, że mogłeś do nas przyjechać. No właśnie, przyjechać. Przyjechałeś rowerem?
3: No właśnie, dzisiaj wyjątkowo nie. Gryzłem się z tym bardzo mocno, ale wcześniej jeszcze mieliśmy nagranie na rowerze. Gdzieś to kręciłem się koło Nowego Wartna i już po prostu nie zdążyłbym, a mieszkam w Rzędzinach za Dobrą, więc brakło czasu. Musiałem przesiąść się w inny środek komunikacyjny, czyli samochód, i przyjechać tutaj samochodem. Chociaż nie ukrywam, że wolałbym przyjechać rowerem.
0: Okej, a jakbyś miał tak ocenić, jednak częściej wciskasz pedał gazu w samochodzie, czy rowerem się przemieszczasz? Jakbyś miał ocenić?
3: Zdecydowanie więcej jeżdżę rowerem. Samochodem myślę, że rocznie robię gdzieś pewnie koło 10, 15, 20, max 20 tysięcy kilometrów, a rowerem robię rocznie 30 tysięcy, czyli średnio wychodzi dziennie przez cały rok około 80 kilometrów.
0: Okej.
3: A chciałbym robić stówę.
0: Okej.
3: Tak zaokrąglić, to lepiej by to wyglądało.
0: No tak, no bo wiem, o co chodzi. No jednak no. Jest to dążenie do zaokrąglonej liczby. To fajnie zawsze wygląda. No to nie dość, że tyle tytułów, do których oczywiście przejdziemy, bo zapowiedziałem cię bardzo, bardzo skromnie, ale do tytułów oczywiście przejdziemy. To może powiedzieć, że dbasz o środowisko. Po prostu teraz tak sobie o tym pomyślałem.
3: Tak, tak, oczywiście. No i też świat z perspektywy roweru jest dużo ciekawszy niż z samochodu, nie? To doświadczanie, tak nawet jak gdzieś pojadę, czy gdziekolwiek, no to wiesz, rowerem jadąc możesz zatrzymać się, zobaczyć, nic cię nie ominie. Mhm. Albo przynajmniej starasz się, żeby ci nic nie ominęło. A samochodem jednak przelatujesz sobie przez te wioski. Wiadomo, że też jest pewnie pięknie, ale jednak na rowerze doświadczanie i to dotykanie świata jest na pewno dużo ciekawsze.
0: Tak. No tak jak powiedziałeś, samochodem dosłownie przelatujesz, a rowerem jednak jest więcej możliwości, żeby się zatrzymać i porobić zdjęcia. Czy po prostu podumać, tak?
3: No tak, ja też czasami jak tam gdzieś jadę na rowerze, to też czasami się ludzie pytają, że jak jedziesz na tych wyścigach, to nie masz czasu na to, żeby zwiedzać, czy na to, żeby podziwiać ten świat. Faktycznie czasami też tak jest, muszę się z tym zgodzić, zwłaszcza jak jest to wyścig kilkudniowy, gdzie jadę na przykład w nocy, no to zdaję sobie sprawę, że czasami jest tak ciemno, że nic nie widzę, a podejrzewam, że krajobrazy mogą być bardzo piękne gdzieś tam w Alpach, czy gdzieś w górach Japonii, czy Albanii, czy w jeszcze jakichś innych ciekawych miejscach, ale to się jakoś tam w innym momencie rekompensuje, jak jestem przed wyścigiem, po wyścigu. Zawsze jest na to czas, żeby sobie gdzieś tam pojechać, zobaczyć i coś tam pozwiedzać.
0: Wrócić na przykład w miejsce, tak?
3: No wrócić to różnie, bo to wiesz, jak jadę 5000 kilometrów, to bym musiał wracać samolotem. No, ale na przykład też byliśmy w zeszłym roku w listopadzie w Japonii z żoną. No i tutaj naprawdę to nie był wyścig, to był taki challenge, musieliśmy zrobić 1000 kilometrów dookoła wyspy Shikoku. Bez spiny, były tam jakieś tam punkty kontrolne, które trzeba było odhaczyć. To nie był wyścig, tak jak mówię, tylko taki challenge, żeby po prostu to objechać i zebrać 25 pieczątek. No i tutaj faktycznie jechaliśmy tylko w ciągu dnia i to doświadczanie, to dotykanie tego świata było całkiem inne. Codziennie coś innego. Każdy dzień nas mega, mega bardzo zaskakiwał. Były jakieś plantacje imbirów, hodowle alg, czy hodowla pereł na przykład, gdzie jadąc samochodem podejrzewam, żebym pewnie to ominął, nie zauważył, już nie mówiąc o jakichś tam zorganizowanych wycieczkach, a tutaj jadąc na rowerze, ciekawość świata spowodowała, że zatrzymałem się, zapytałem się jakiegoś rybaka, co robi. Myślałem, że to będzie jakieś tam hodowla ryb, może dorady na przykład, albo jakieś małże. A on mi powiedział, chodź, wsiadaj na łódkę, pokażę ci. No i popłynęliśmy kawałeczek, pokazał mi najczystszą zatokę, gdzie jest miejsce hodowli pereł. Do tego dał mi jeszcze kilka na przykład tych pereł. Także no to jest właśnie rower. To jest coś, co potrafi zaskoczyć. Coś, co no nie ma nic... No ja tutaj będę się mógł spierać, kłócić, przyciągać linę, ale no, dla mnie rower jest fantastyczny, zwłaszcza też, że jakoś tam dogaduje się w języku niemieckim, angielskim. Poza tym teraz ten Google tłumacz wszystko ułatwia,
0: oczywiście,
3: więc można naprawdę spokojnie sobie podróżować, oglądać i smakować świat.
0: Jasne. Spotkaliśmy się między innymi ze względu na to, że jesteś jednym z ambasadorów kampanii Pomorze Zachodnie, Możesz Wszystko, mówiąca pokrótce o tym, że w każdej chwili swojego życia możemy zmienić kierunek, bieg swojej ścieżki zawodowej, między innymi zawodowej. Ty dość późno powiązałeś swoje życie z kolarstwem, bo jeżeli się nie mylę, jeżeli tak to mnie popraw, około 6 lat temu?
3: No, 10 już teraz. Dobra, będzie, bo 42 lata miałem mniej więcej, okay, jak wygrałem swój taki pierwszy wyścig, który gdzieś tam wskazał mi, powiedzmy, tą drogę. Tutaj akurat, jeżeli chodzi o ultrakolarstwo, nie ma jakby ograniczeń. Są różne kategorie wiekowe i ten przedział wiekowy jest od, powiedzmy, tam 19-20 lat nawet do 80. Są kolarze, którzy startują w wieku 80 lat. Tu jest sport, jakby to
0: nie ma powiedzieć, kategorii wiekowej, tak?
3: Znaczy kategorie wiekowe są, znaczy, są już przy poszczególnych tam nagrodach i tak dalej, ale na przykład taka ciekawostka, no wiesz, jadąc tutaj na przykład dzisiaj się, wczoraj się skończyło Giro di Italia, nie? No to powiedzmy tak, byś porównywał, nie wiem, wyścig maratończyka do biegacza, który biega na 60 metrów czy na 100 metrów. To trudno to tak porównywać, no nie?
0: Dobra.
3: I tutaj w tym sporcie, akurat w tym ultrakolarstwie, jest tak, że tutaj duży czynnik, oprócz oczywiście przygotowania fizycznego, które no, trzeba mieć oczywiście, żeby przejechać siebie tam tyle kilometrów, to duży czynnikiem ma też jakby taki czynnik psychiczny i przygotowanie się do takiego wyścigu, czyli możliwość jechania długotrwałego bez snu, szybka regeneracja. No to są takie naprawdę dużo wiele czynników, że wiesz, patrzyłeś się tak naprawdę w jeden dag w Kansas przez 800 czy 600 kilometrów w jedną przestrzeń przez 24 godziny. To tak naprawdę trzeba mieć tam w tej głowie dużo ciekawych rzeczy, żeby to sobie jakoś tam poukładać i przejechać ten dystans. I na przykład na Race Across America, jak ja jechałem, to też na starcie wydawało mi się, że już jestem za stary. Okazało się, że w pierwszej czwórce zawodników, którzy dotarli do mety, byłem najmłodszy. Miałem 48 lat.
0: Okej. Okay.
3: No, także to są takie... I to naprawdę tempo średnie było konkretne, bo tam limit był 12 godzin. Większość tych zawodników tam nie skończyła, jak zwykle, tam co roku tego wyścigu, ale no my dojechaliśmy tam, ja dojechałem w ciągu 10 dni na przykład, czyli dziennie robiłem około 500 kilometrów, tam z przerwą, nie wiem, w ciągu dnia na sen mniej więcej godzinę, czasami 15 minut i podejrzewam, że jakbym teraz jechał, to wtedy byłem takim, powiedzmy, że nowicjuszem, wtedy też dostałem nagrodę za najlepszego debiutanta, Rookie of the Year, do tej pory kolega, który jest fanem NBA, śmieje się ze mnie, że zna Rookie of the Year, no nie, wiesz, to są takie historię, ale dzisiaj jakbym jechał, to podejrzewam, żebym jeszcze krócej spał, bo nawet na mecie tam akurat Szwajcarka, która już jest bardzo doświadczonym zawodnikiem, zawodniczką, Iza Pulver, ona bardzo często się teraz z nią spotykam, teraz akurat jechałem w Niemczech, też konkurowałem z nią i w Polsce i w jeszcze innych startach, no i ona do mnie podeszła i mówi: słuchaj, no pojechałeś bardzo dobrze, super, ale jeszcze za długo odpoczywałeś. To wiesz, no to sobie wyobraź, jakie to są tematy, nie? No, także tutaj trzeba umieć też odpoczywać na tym rowerze, regenerować się na tym rowerze, nawet czasami jeść, nie? Także tam mam też miski jakieś dostosowane. No, wiesz, każda minuta to jest... ja mi nawet teraz, jak jechałem w Niemczech, łańcuch spadł, a przegoniłem kilka chwil wcześniej jednego zawodnika. Jak mi ten łańcuch spadł, no to musiałem go gonić kolejny tam, nie wiem, 40, 50 czy 60 kilometrów, żeby go znowu dogonić, nie? Także to jest... Nawet moja żona, która jeździ w saporcie, zawsze powtarza, bo tam ten saport się zmienia, zawsze powtarza: słuchajcie, wy sobie wyobrażacie, że on jedzie na rowerze i że tam zaraz go dogonimy, a potem się okazuje, że gonimy go na przykład przez godzinę, a ja potrzebuję w tym momencie bidon zmienić, tak, albo na przykład takiego żela energetycznego. Także tak to wygląda. Ultra mówi się, że wygrywa się właśnie na postojach, także nie musisz być najszybszy, musisz być po prostu równy, nie? Równo jechać i miarodajnie przez całą dobę.
0: No ale na tak właśnie długich, no jest to niesamowite, na tak długich odcinkach, odległościach jest w ogóle, nie wiem, może to będzie głupie pytanie. Może.
3: Śmiało, bo będzie, że już tyle pytań miałem, że każde pytanie nowe mnie ucieszy.
0: Bo chcę powiedzieć właśnie coś, co przychodzi mi po prostu na myśl. Czy jest możliwość podczas jazdy jakiegoś, nie wiem, jak to zabrzmi, wyłączenia się i zregenerowania? Jest coś takiego?
3: Jest, tak, jest takie coś. To zależy też od trasy, wiadomo, no nie, bo jak są jakieś tam Ja ci powiem tak, jak ja jadę do domu samochodem na przykład, no nie mieszkam w Dobrej, to mi się spać chce. Nie, mam tam 20 kilometrów, no i walczę czasami, zagryzam wargę, puszczam głośniej muzykę, biorę gumę do rzucia, a tutaj na wyścigu, wiesz, jedziesz 25-35 na godzinę przez czwarty dzień i wiesz, i tutaj i masz, nie masz prawa zasnąć, bo w samochodzie to jeszcze, wiesz, ockniesz się, ta kierownica ci jakoś tam wyprowadzi, złapiesz pobocze, a na rowerze to jest moment, chwilę, żeby się wywrócić, no, no nie? Tak, no tak. Więc to skupienie musi być całkiem cokolwiek inne, no i faktycznie tak jest, że to też zależy od trasy, no nie? Bo jak jest taka trasa, że jest prosta, tak jak mówi na przykład w Kansas, że masz 100 km prostej drogi, nie masz nic, no to włączasz takiego autopilota, tak, no właśnie, naprawdę. No, właśnie. No i jedziesz na tym rowerze, masz takie zejścia, powiedzmy, że tam ci się oko klei, łapiesz sobie, fajnie jak jest ta linia na środku drogi albo po prawej stronie, że puszczasz na niej głowę, pod warunkiem oczywiście, że jakość drogi jest jeszcze okej, no nie? Bo to też są różne te drogi w różnych krajach. I wtedy łapiesz sobie taki ten melanż, płyniesz sobie na tym rowerze, jeszcze jak jest dobra muzyka, dobry tam jakiś chillout, czy jakiś podcast, czy radio, czy na przykład jak jest środek nocy, na przykład w Stanach, a tu jest środek dnia, wtedy możesz sobie włączyć SK i czy SK Rock i wiesz, czujesz się jakbyś był w dzień, nie? To takie są haczyki.
0: Ale to na słuchawkach?
3: Tak, tak, ja mam takie na kostne słuchawki, bo też nie używam słuchawek do usznych, żeby po prostu słyszeć otoczenie, samochody.
0: To chciałem zapytać, żeby właśnie nie zaburzyć tej, jakby nie stracić orientacji tego, co się dzieje wokół.
3: Dokładnie, no to są słuchawki na kostne, to też one mają swoje wady, no bo jak wieje wiatr, to troszeczkę są bardziej mniej tam wydajne, ale przynajmniej tam wiadomo, że wszystko dookoła słychać i jak jest, powiedzmy, ładna pogoda, to nie ma problemu, no nie? No i wtedy właśnie mówię, jedziesz, słuchasz sobie na przykład koncert Szczepanowski, na przykład bardzo lubię sobie posłuchać na przykład, no nie? Albo tak jak mówię, to jest też fajny patent, że jak jedziesz z drugiej strony globu, tam masz noc, a tu masz dzień, więc jakby przenosisz się do tego dnia, wiesz, że o, dzisiaj witamy godzina 12, no, wiesz, na Pomorzanach jest
0: musi być klimat,
3: słońce, no. Nie? Albo tutaj, no, witamy słuchaczy, którzy i tak dalej, no nie? Także fajne, to jest, fajne, no. To się przenosisz do innego jakby świata i faktycznie jest ten taki melanż z zachowaniem tam, powiedzmy, jakiejś tam oczywiście bezpieczeństwa, zresztą jedzie samochód techniczny z tyłu, zwłaszcza w nocy musi jechać cały czas, więc jak coś tam, to zawsze mrugnie. No najgorzej w takich wypadkach to wiadomo jest sytuacja, że jakieś tam zwierzę może wyskoczyć, ale to może wyskoczyć, wiesz, nawet i w dzień i tutaj, wiesz, jedziesz koło domu, to no tak, ile tych zwierzaków jest, także to trzeba uważać, ale potrafię się tak faktycznie regenerować na rowerze, no nie?
0: Ale wróćmy do początku. Tak. Proste pytanie. Dlaczego rower?
3: Dlaczego rower? Chyba przypadek troszeczkę. Ja zawsze lubiłem taki wysiłek mocny, duży. Skończyłem studia na Politechnice Szczecińskiej dzienne na akustyce, ale nigdy nie pracowałem w zawodzie. Zawsze pracowałem fizycznie. Lubiłem się po prostu mieć takie poczucie spełnionego dnia, że wiesz, kładę się do łóżka, myk i mnie nie ma, nie? Żona zawsze mówi, kurczę, ty to masz fajnie, no nie? Że ja zamykasz oczy i już, wiesz, ona już się do mnie odzywa, ja już odpłynąłem. Także ten wysiłek zawsze mi towarzyszył i biegałem, różne tam sporty uprawiałem. Przede wszystkim też bardzo długo grałem w piłkę. I to tak grałem w piłkę, że już jak grałem, no to poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota 2 mecze, niedziela 3 mecze.
0: Zawodowo?
3: Nie. Grałem troszeczkę w Arkoni jeszcze za mało lata, takiego tam jeszcze wcześniej w podstawówce to w Pogoni, potem w Arkoni, ale tam nigdy jakiejś kariery wielkiej nie zrobiłem. Potem też amatorsko w różnych takich amatorskich ligach. I nawet taka historia, że jak na przykład, nie wiem, niektórzy mają koszulki i wiesz, takie sobie drukujemy tam koszulki na przykład dla takiego zespołu amatorskiego i tam ktoś ma, nie wiem, Zbyszek, Czesiek, Piotrek, no to ja miałem na koszulce, zawsze mam na koszulce JSNZ. Co oznacza, ja się nie zmieniam.
0: Okej.
3: Okay. No, czyli nie miałem imienia, nie?
0: Okej.
3: Okay. I to chodzi o to, że właśnie jak wiesz, jak są takie zmiany płynne, na przykład na boisku, na przykład gramy po 5, no i tam wiesz, to tam 2-3 minuty się ktoś zmienia, no to ja zawsze tam ściemka, gdzieś tam wiesz, schowałem się za innymi zawodnikami, żeby na tym boisku po prostu być jak najdłużej. Więc to już jakby są takie, wiesz, no powiedzmy, że predyspozycje, że tam chęci, może nie predyspozycje, ale też i chęci do tego, żeby właśnie po prostu się zmęczyć. No ja też pracowałem zawsze nad tym oddechem, nawet jak robiłem jakieś sprinty podczas biegania, czy jakieś takie, no właśnie podczas grania w piłkę, no to zawsze ten dbałem o ten, żeby ten oddech był płytki i do tej pory mam tętno takie też właśnie chyba dobre dla kolarza. Tak, takie niskie, że na mnie nie sapie jak lokomotywa, tylko po prostu szybko wracam do takiego, wiesz, normalnego tętna, no nie?
0: A co mi przychodzi na myśl, piłkarzem można być do jakiegoś tam określonego wieku, czy można? Wiesz, o co
3: wiesz
0: chodzi?
3: Co? No, a tutaj... Nie, to jest to też, tutaj też się mogę sprzeczać, no nie? Bo ja ci powiem, że dla mnie piłka
0: ja
3: można...
0: mówię o zawodowym piłkarstwie.
3: Ja wiem, nie, no to wiadomo, ale ja nigdy zawodowcem nie byłem, nie? Ale też tak właśnie, jak grałem w piłkę, to ta piłka była dla mnie takim, powiedzmy, świętem, że ja myślałem sobie, kurczę, jak ja będę miał 30 lat i nie będę mógł grać w piłkę, no to ja nie wiem, co ja zrobię ze sobą, nie? No to po prostu dla mnie to była miazga, ale potem się okazało, że miałem 30, 31, 35, 38, 40 i dalej w tą piłkę grałem. I teraz prawdopodobnie mam teraz 51 lat i gdyby nie ten rower, to bym na pewno w tą piłkę i tak dalej grał, no tak, nie? Także no. Jak patrzę się tutaj z całym szacunkiem, jak patrzę się na niektórych, wiesz, chłopaków, którzy tam ze mną grali, nawet tam, czy tam teraz nawet na rowerze spotykam, wczoraj jechałem akurat na rowerze też z Nowego Warpna, no i jechał koło mnie, spotkałem Niemca w ogóle, który studiuje na medycynie chirurgię tutaj w Szczecinie, no nie? No i tam zaczęliśmy sobie rozmawiać i on mówi, że ma 24 lata. No to ja mówię do niego, słuchaj, no to ja bym mógł być śmiało twoim ojcem, no moja córka ma więcej lat niż ty, no nie? I on do mnie mówi, nie, to jest unglaublich, nie? To znaczy po niemiecku niemożliwe. No nie, mówi, mój ojciec ma tyle lat co ty i na rowerze no nie dałby rady przejechać 20 kilometrów, także wiesz, no tutaj no zachęcam przede wszystkim do tego, żeby wsiąść, wyjść z tej strefy komfortu, świat jest na tyle piękny, żeby wsiąść i pojechać na ten rower, czy Nowego Wartna, czy do Ukerminde, czy na Paprykarz, nie? Na Łasztownię.
0: Oczywiście, no. Każda historia może się zacząć tak samoistnie nawet, nie? Bez jakiegoś planu. Choć mam na myśli to, że nie trzeba mieć planu dobra, będę ultrakolarzem i teraz zacznę robić coś w tym kierunku, tylko po prostu wsiądę na rower, pojeżdżę, zobaczę, że mi się to podoba, zacznę sam realizować większe trasy i wtedy coś mi przyjdzie takiego do głowy.
3: No tak, generalnie, kurczę, no to wszystko można bardzo uprościć. Zobacz, ile jest, kurczę, problemów na świecie, nie? Tak, wiesz, no sami sobie stwarzamy. Ja zawsze mojej żonie powtarzałem, kurczę, mieszkamy w takim miejscu, jest 8 miliardów ludzi na świecie. Ile ludzi tak jak ty czy ja możemy sobie wyjść na dwór, pójść, nie wiem, do sklepu, kupić coś do jedzenia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no nie? Czy wsiąść do samolotu, polecieć. Ja wiem, że są problemy, tak? Bierzemy kredyty, jakieś tam tragedie rodzinne, choroby, tego nie unikniemy, no nie? Teraz jeszcze są te, chodzą choroby cywilizacyjne, do tego jeszcze wojna za oknem i tak dalej, i tak dalej. Ale tak generalnie, no naprawdę żyjemy w idealnym, w pięknym, dobrym, ładnym miejscu, nie? Tak. Więc tylko od nas zależy i od naszych, wiesz...
0: O klimacie umiarkowanym to też jest...
3: No właśnie, nie?
0: To ważne.
3: Tak,
0: więc
3: tak.
0: Wiem, co masz na myśli.
3: Ja jestem po prostu pełen zachwytu, no nie? I tutaj tak, może, tak. Może przesadnie troszeczkę, może trochę przesadnie, ale no mi po prostu, ja po prostu kocham życie, nie? Kocham smakować życie, do tego też lubię właśnie podróżować. Wiadomo, że Puszcza Wkrzańska jest najładniejsza, Szczecin jest najpiękniejszy. Jestem takim, powiedzmy tutaj, nie chcę tutaj użyć słowa nacjonalista, ale takim, powiedzmy...
0: Lokalnym patriotą.
3: Dokładnie, jestem takim lokalnym patriotą, naprawdę bardzo mi się to podoba. Kiedyś, wiadomo, człowiek myślał, kurde, jak to fajnie byłoby mieszkać gdzieś tam w Hiszpanii, na południu i tak dalej, ale byłem tam, zobaczyłem, przekonałem się, że fajnie jednak mieć tą zimę, rozpalić sobie w kominku, czekać na tą wiosnę, potem te lato, zobaczyć znowu te spadające liście, także to jest koloryt tego życia, tego miejsca i myślę, że dużo osób nam zazdrości. Pamiętam, jak byłem w Japonii, to Japończycy myślą, tak jak z wieloma rozmawiałem, to oni myśleli, że tylko u nich są cztery pory roku na przykład, nie? No wyobraź sobie taką historię, no nie? No, a ja mówię, nie, u nas też jest zima, u nas też jest śnieg, u nas też jest lato. Takie pojedyncze oczywiście przypadki, ale zdarzało się takie, także tutaj... warto docenić to, gdzie jesteśmy, no nie? Nie doceniamy tego, bo po prostu mamy to. Ale co innego, gdybyśmy po prostu byli w innym miejscu pewnie, nie?
0: Oczywiście.
3: Czy w innym czasie.
0: No powiedzenie wszędzie dobrze, ale w no, domu dokładnie. Najlepiej, no to opisuję, ja się w 100% podpisuję po tym, to jest prawda. Nie da się tutaj nudzić na pewno. Oczywiście fajnie zwiedzać, podróżować, bo to też kształtuje, tak? To też jest jakby powiedzenie, które jest jak najbardziej prawdziwe, no ale... doceniajmy to, co mamy tutaj.
3: Tak jest. Tak.
0: Dokładnie. Ale to nie koniec naszej rozmowy, oczywiście. Twoje trofea to m.in. kryształowy puchar za triumf w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, czy drugie miejsce na Race Across America, uchodzący za najtrudniejszy ultramaraton kolarski na świecie.
3: Tak.
0: I moje pytanie, i to są tylko dwie pozycje, mógłbym czytać więcej. Co zmienia się w życiu, ale nie tylko tak zawodowo, tylko tak prywatnie, jak po osiągnięciu tak ogromnych sukcesów? Jak się...
3: Co się zmienia? Na pewno w pewnym momencie to hobby, powiedzmy, że to było hobby, przeistacza się bardziej w styl życia. Mhm. No już bardziej sobie układam jakby, powiedzmy, nawet nie dzień, tylko już miesiąc, czy tydzień, czy rok pod ten, jakby pod to ultrakolarstwo. Wtedy, kiedyś to było, powiedzmy, przede wszystkim tam praca i tak dalej, a teraz... kończę jakby jeden wyścig, tak jak dwa tygodnie temu, już myślę o następnym. Mhm. Już myślę o następnym. To wszystko i tak jest w miarę dynamiczne, bo wszystko i większość opiera się na finansowaniu i szukaniu tam, powiedzmy, funduszy na taki wyścig, bo umówmy się, sam wyścig to jest jedna rzecz, finansowanie tego wyścigu wpisowe, zorganizowanie teamu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale jeszcze jest druga strona. Ja też mam kredyt, jak jeden, drugi, ja też mam rodzinę, też mam ogród, którym muszę tam pielęgnować dom i tak dalej, i tak dalej.
0: Kominek rozpalić trzeba.
3: I kominek, tak, i kupić to drewno, które kosztuje coraz drożej.
0: Dokładnie.
3: Więc wiesz, jadąc na wyścig, jest jeszcze ta druga strona, tak? Zaniedbuję tak jakby tą swoją pracę, prowadzę swoją działalność, muszę zorganizować zastępstwo. Ktoś tego nie zrobi tak jak ja, powiedzmy, mimo wszystko. I tu też ogromne podziękowanie dla szwagra, który mnie zastępuje, dla mojego brata, który mnie zastępuje.
0: Nie ma tak szwagier.
3: No nie ma, nie ma. No szwagier, to ze szwagrem się takie numery robiło, że że to też pomaga czasami nie zasnąć, jak człowiek sobie w nocy przypomni, no nie?
0: O, właśnie. O,
3: do, no, no, także to jest złożona, złożona, na pewno życie się zmieniło, nie? I to jest myślę, że też taki koloryt tego całego przedsięwzięcia, no bo to jest przedsięwzięcie, to nie jest
0: bo to już... nie tylko wsiąść na rower
3: no
0: i pojechać.
3: No właśnie, tak, to już jest no ogromne, no dzisiaj, żeby tak jeździć, oprócz tego, że wiesz, no tam powiedzmy jakoś tam trenuję, mam tą nogę wyrobioną, głowę poukładaną, no to trzeba też być marketingowcem, no nie, bo to kurczę, są tak koszty nieraz tak duże, że mówię, ludzie sobie nie zdają sprawy, no nie, czasami ktoś mówi, ty no ale co, no jedziesz tam do tego, no to jeszcze ci za to płacą czy coś takiego, ale to nie jest tak to do końca, tak. Nie?
0: No powiedziałeś mi przed naszym wejściem na antenę, no. Wspomniałeś mi, jakie są koszta, no to nie zdawałem sobie z tego sprawy.
3: No tak, no wiesz, no słuchaj, jedzie na przykład w Stanach, no to jedzie, za tobą muszą jechać dwa samochody, przez... Czyli 10 tysięcy kilometrów muszą zrobić. No to policz sobie
0: samą,
3: teraz...
0: Samą wahę,
3: no nie? Do tego wynajęcie jednego samochodu, drugiego. Do tego też, ja też, jak już z kimś jadę, no to chciałbym komuś też zapłacić, żeby... No wiesz, ktoś się zwalnia z pracy na tydzień, dwa, trzy. O, dla niektórych jest to przygoda. No dla większości jest to przygoda. Ale z drugiej strony oni też zwalniają się z pracy, nie pracują, nie zarabiają. Także tak. No to jest suma naczyń połączonych i te naczynia są naprawdę bardzo głębokie, nie? Mhm.
0: A powiedz mi, poza tą sferą finansową i taką logistyczną, jakie wyzwania jeszcze napotykasz, realizując swoją pasję?
3: Jakie wyzwania?
0: No to, czy wyrzeczenia?
3: No wyrzeczenia to nie wiem, no tak w sumie to chyba... co by tu powiedzieć, co, tak zaskoczyłeś mnie tym
0: tak,
3: pytaniem.
0: Ale czas, na przykład czas prywatny spędzony z rodziną, no to jednak...
3: Wiesz,
0: chociaż ona z tobą jeździ.
3: Tak, żona jeździ zawsze tam i ona po prostu to jest hardkorowiec, no nie? Ona tak samo jak ja nie śpię, to i ona nie śpi, no nie?
0: Pozdrawiamy żonę.
3: No tak, Karolina jest po prostu niesamowita, ale takie wyzwania, no to on też, ona, Karolina mówi, no nie, że ona też już zaczęła jeździć na rowerze, teraz właśnie mówię, w Japonii byliśmy, objechaliśmy 1000 kilometrów dookoła wispy Shikoku, znaczy ja zrobiłem 1660, bo jak ona odpoczywała, to ja sobie jeszcze dokręcałem, no nie?
0: Bo czemu by nie?
3: No, ale ten, ale takimi wyzwaniami to jest, no nie wiem, no wiesz, ja mam inne wyzwania, muszę przyjechać do domu, skosić ogród, tak jak każdy inny, wiesz, człowiek.
0: Ale tam... na co dzień jesteś przedsiębiorcą.
3: Tak, prowadzę działalność, zaopatruję szkoły i przedszkola w artykuły spożywcze.
0: O, widzisz.
3: No, także dzisiaj też byłem w pracy, skończyłem, zacząłem o 4, skończyłem o 8, nie, i potem jakieś tam miałem nagranie, trochę treningu, no także to wszystko, wyzwaniem to jest zorganizowanie sobie czasu, o tak, tak jakby tak upraszczając, no to jest chyba najważniejszy moment, bo wiesz, zrobić codziennie średnio przez cały rok, codziennie tak średnio 80 kilometrów, no to trzeba ten czas znaleźć, nie?
0: No tak,
3: przy czym ja jeszcze mam dwie córki i wiesz, psa, kota, także no, są obowiązki.
0: Dzieje się.
3: Dzieje się, są obowiązki, no.
0: A jakie jest twoje największe osiągnięcie? Czy to jest ten kryształowy puchar?
3: Jeżeli chodzi o sportowe takie osiągnięcie, no wydaje mi się, że wygranie Pucharu Świata to było takie... no, to było... duże przedsięwzięcie, dlatego że na Puchar Świata składały się kilka wyścigów, nie? I to było też tak... no ten to rok czasu takiego naprawdę psychicznej też walki, no nie, bo byłem raz pierwszy, drugi, trzeci przez cały rok i te mimo że wygrałem praktycznie, na moim pucharze tam były, nie będę tam już się zagłębiał w szczegóły, ale generalnie na Puchar Świata składają się 4 wyścigi, nie, i wybierasz sobie te wyścigi, najlepsze wyścigi z całego roku, tam chodzi o wyścig 12 godziny, 24 godziny, 3000, jakiś tam challenge i tam możesz sobie wybrać.
0: 3000 godziny?
3: 3000 kilometrów, 12 godziny, 24 godziny ponad 3000 i ponad 750. Tak okay, mniej więcej, okay. No nie, bo tam jeszcze można niektóre zamienić, jakieś tam challenge jeszcze porobić i tak dalej. I wyobraź sobie, że na przykład ja te wszystkie wyścigi, które trzeba było zrobić, wygrałem. Więc wiesz, no jak porównujesz sobie na przykład inne sporty, gdzie się jednak na Puchar Świata niektóre się zbierają, no to czasami możesz wygrać Puchar Świata, nie wygrywając żadnego wyścigu, tak? Czy na przykład skoki narciarskie, możesz wygrać Puchar Skoków Narciarskich, zajmując regularnie na przykład drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste miejsce, no nie? No, a tutaj ja miałem wszystkie miejsca pierwsze w Danii, wygrałem tam 24-godzinny, wygrałem i tak dalej, i zresztą mam ten puchar, ten kryształowy puchar mam, tam są wygrawerowane wszystkie te moje wyścigi, a mimo to mogłem tego pucharu nie wygrać, bo ktoś też wygrał tam swoje wyścigi pierwsze i miał na przykład inne czasy, więc do końca jakby tam walczyłem, ale w listopadzie, czy w grudniu, bo to jest od stycznia do grudnia, czyli taki kalendarzowy rok, dostałem informację, że jednak te moje wyścigi jakby były najbardziej efektywne, najbardziej punktowane, bo to też różna punktacja zależy od wyścigu. No i przez cały rok, tak naprawdę ten cały rok był taki, powiedzmy, mówię, nie tylko fizycznie, ale też psychicznie i też finansowo. No wszystko, na to się składało bardzo wiele czynników, żeby ten puchar zdobyć. No i teraz mogę się pochwalić, że jestem jako jedyny Polak, który ten puchar zdobył, no nie? Także to jest takie naprawdę fajne osiągnięcie, no ale też Mistrzostwo Europy w mojej kategorii wiekowej, czy tam właśnie ten Race Across America, wygrałem to też w swojej kategorii wiekowej, byłem najlepszym debiutantem, najszybszym człowiekiem na prerii i to mimo, że szczerze mówiąc byłem totalnie taki naturszczykiem wtedy jeszcze, no nie wiesz, miałem rower taki nie do jazdy na przykład triatlonowej, tylko jechałem na powiedzmy na... No w dużym, powiedzmy, takim uproszczeniu jechałem na rowerze turystycznym, gdzie inni zawodnicy mieli rowery triatlonowe, team, Szwajcarzy.
0: Ale nie miałeś chyba na kierownicy tego koszyczka na piknik, nie?
3: No wiesz co, koszyczka nie miałem, ale na przykład miałem zainstalowane miski, na przykład, czy tam taki, na przykład miskę w Lemontkę. Lemontka to jest taka kierownica, że można się położyć na
0: aha,
3: tak jak
0: okay,
3: ten, nie?
0: Wiem o co chodzi.
3: No i tam sobie na przykład wkładałem makaron, czy tam ryż i sobie nie jadłem w czasie jazdy. Także, no to też był ten Race Across America, to jest, no wiesz, masz 12 dni, żeby przejechać 5000 kilometrów. To też przed startem, do tego wiesz, głowa pełna różnych myśli, zbierasz fundusze, tutaj 100 zł, tu 500, wiesz, tak żeby to wszystko się spięło. Budżet to jest ponad 200 tysięcy i nie wiesz, czy nie zawiedziesz tych ludzi, którzy zainwestowali w ciebie. Co innego, wiesz, firma, która tam zarabia miliony i da ci na przykład 10 tysięcy, a co innego sąsiad, który da ci 100 zł, tak? To wiesz, to jest...
0: Albo szwagier.
3: No, albo szwagier, dokładnie, nie? No, oni ci ufają, ty też, wiesz, nie chcesz nikogo zawieść, ale to też był taki pierwszy start, no i to zrobiłem w ciągu 10 dni, więc to też było takie naprawdę spektakularne i tak szczerze mówiąc...
0: Czyli 12 dni, a zrobiłeś 10, tak?
3: Tak, no. I tak szczerze mówiąc zająłem drugie miejsce, ale tam też różne czynniki były, pożar, tornado... jakieś tam inne i myślę, że gdyby nie te takie warunki atmosferyczne, to bym to pewnie wygrał, nie? Tutaj pory team, który wygrał, podchodzi do mnie czasami i mówi, to ze Szwajcarii akurat, nie? Tam teraz też się spotkaliśmy w Niemczech, mówią, że miałem po prostu pecha i tyle, no nie? Bo tam z pierwszej pozycji byłem przesunięty na 10, jak było tornado, innych tam gdzieś dowozili, także tak, no ale z drugiej strony też nie wiadomo, być może bym wtedy tego nie ukończył, może bym strzelił gdzieś wcześniej. Skończyło się tak, jak się skończyło, byłem pierwszy.
0: To jest sfera gdybania, wiadomo.
3: No, także nie mam żalu, jest fajnie, jestem najszybszym Polakiem jak do tej pory na tym wyścigu, więc też jest okej. Okay.
0: No jesteś doskonałym przykładem. No jak każdy z ambasadorów kampanii Pomorze Zachodnie możesz wszystko, że... Ile miałeś lat?
3: Jak 42, jak kupiłem sobie pierwszy rower i wygrałem wyścig dookoła Zalewu Szczecińskiego.
0: Cudownie.
3: No.
0: To powiedz nam jeszcze, jaki masz postawiony najbliższy cel, jeżeli chodzi
3: najbliższy
0: o...
3: Najbliższy cel to w 27 będę chciał jechać w wyścigu Race Around Poland. To jest wyścig dookoła Polski 3700 km. Będzie to wyścig w kategorii Mistrzostw Świata, niesaportowanych, czyli będę musiał polegać tylko i wyłącznie na sobie, bez teamu.
0: Hardcore.
3: No, 3700.
0: Ale bez, mówię jeszcze o braku tej asekuracji.
3: Znaczy, wiesz co, tak, ale jest o tyle dobrze, że tam jest 12 punktów kontrolnych. Więc co 300 km można jakby, wiesz, wejść, coś tam zjeść, przepakować się i pojechać dalej.
0: Albo można jechać dalej, są takie rozważania. Czy musisz?
3: Nie, no zatrzymuję się tylko, wiesz, opcjonalnie. No, okay. Ale to, znaczy ja będę pewnie cisnął tam, no właśnie, ile fabryka dała, nie?
0: No właśnie, to miałem na myśli.
3: Już dwa razy jechałem, tylko jechałem w support. sporcie. Jechałem pierwszy mój start w tym... To właśnie od tego w sumie zaczęło się droga do Ramu, bo to jest też wyścig kwalifikujący do Race Across America. Bo tylko kilka, tamnaście wyścigów na świecie daje ci możliwość startu w Stanach po ukończeniu jednego z tych wyścigów. Okay, i to jest właśnie wyścig w Polsce, tutaj, który tutaj w naszym regionie, powiedzmy, świata, który po ukończeniu tego wyścigu dostajesz taką jakby laurkę, że zapraszamy na wyścig w Stanach. No nie, bo to nie jest tak, że cześć, jestem Marek, chciałbym startować. Teraz już mam tą kwalifikację dożywotnio, bo jak już kończę, to masz dożywotnio.
0: To swoje już udowodniłeś.
3: Znaczy, poza tym to też mam tych kwalifikacji z Danii, z Hiszpanii, Francji, Japonii, także tam tych kwalifikacji to już mam dużo dosyć, no nie? Bo tam każdy wyścig taki większy, dłuższy, który współpracuje, który jest pod egidą, powiedzmy, WUCA, czyli World Ultra Cycling Association, jest wyścigiem kwalifikującym, więc ja tych wyścigów na świecie już trochę przejechałem. Praktycznie każdy ukończyłem, a każde ukończenie, nie start, tylko ukończenie daje ci możliwość startu, no nie? No ale tak jak mówisz o tym najbliższym starcie, to pierwszy swój start miałem właśnie ten Race Around Poland w 22. Wtedy to zrobiłem w ciągu 225 godzin. Czyli tam był limit chyba 12 dni, ja to zrobiłem w 10, ale już na przykład w 23 pojechałem to w ciągu 7 dni. Mhm. Także 165 godzin, nie? 7 dni dookoła Polski, 3700 km. Z tym, że w Saporcie to też troszeczkę może była inna też motywacja, bo tam musiałem do pracy szybko wrócić, więc...
0: No. Do pracy na nockę.
3: No, ale teraz zobaczymy. To będą Mistrzostwa Świata, będzie duża, mocna ekipa, a potem jeszcze bym chciał pojechać do Austrii, poprawić wynik z Austrii, bo w tamtym roku zerwałem mięśnie czworogłowe i ostatnie 100 kilometrów jechałem kręcąc tylko jedną nogą, więc taki naprawdę miałem dosyć duży ból i problem, ale ukończyłem to i zdobyłem wicemistrzostwo świata. Zabrakło mi 8 minut.
0: Z tą jedną nogą?
3: Tak, tak.
0: Nie, no jesteś gość.
3: No i powiem ci, że kurde, jestem, mam taki żal do siebie, że to jest miazga, no nie, bo 8 minut tylko, wiesz, po 2200 kilometrach. To jest, wiesz...
0: No, ale to nie jest bardziej, nie powinniśmy patrzeć w tę stronę, czyli jak najbardziej rozumiem, ale bardziej w tę stronę, że mimo tej kontuzji dojechałeś? Czy to już jest taki speed, że nie ma opcji, żebyś stanął?
3: Ja miałem... No ja, wiesz, tutaj nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś, bo ja tutaj, wiesz, Superman i tak dalej, no nie? Dopóki mogę, to walczę, no nie? Okay, i tak okay. Samo jak jechałem na przykład z Polski, to też to było w Pucharze Świata. Musiałem taki challenge zrobić 3000, no nie? I to tam akurat była taka akcja, że już jesień, zimno, już ciężko było cokolwiek znaleźć. No i wpadł na pomysł, że zrobię ten challenge z Polski do Portugalii pojadę, no nie? No i było zimno, deszcz, wiesz, myślałem, że dojadę do tych... przez Niemcy przejadę, dojadę do Francji, to już będzie ciepło, nie? Okazało się, że Francji deszcz, ulewy, po prostu, no miazga. Hiszpania to samo, dopiero w Portugalii była ładna pogoda, ale w Belgii walnęła we mnie kobieta Kangu, czerwonym Kangu, no nie?
0: Co ty mówisz?
3: No i rower karbonowy.
0: Podczas wyścigu?
3: Nie, to jest taki, to był challenge. Ja jechałem po prostu ze Szczecina, to był taki ustanowienie nowej trasy, nie? Mhm. I to tak musisz, zgłaszasz na przykład rekord, że chcesz zrobić rekord z Polski do Portugalii, ustawiasz nową trasę, 3000 km i chcesz to jak najszybciej przejechać, no nie? No i tam ja to akurat też się do pracy śpieszyłem, tam jeszcze miałem znajomych, którzy tam mówili, dobra, pojadę z tobą, ale wiesz, musisz się wyrobić jak najszybciej, bo my musimy wracać do roboty.
0: I tutaj stawiamy kropkę. Dziękuję, że byliście z nami i oczywiście zapraszamy was na kolejne rozmowy w ramach magazynu lokalnego.
2: SK Szczecin. SK Szczecin.

kupić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

wielkim sercem. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im Maja.